0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaś

takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.

Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić.

nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ja to lubię mieć pod górkę jak Grzesiu.

Kochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: A na zegarze już punktualnie godzina 6, do tego jeszcze 26 dzień sierpnia.
1: Ależ leci.
2: A teraz petarda.
0: No już się boję.
2: Kolejna fala ekstremalnych upałów, zwłaszcza na południu kraju, od dziś, od środy.
0: Tam 30, to jaki to jest ekstremalny upał.
2: Poczekaj. We Włoszech. 40-50 stopni Celsjusza.
0: Ale poczekaj, ale to ciepłe powietrze
2: prędzej czy później
0: będzie docierało także do nas, bo w weekend nawet 29.
2: To prawda, rzeczywiście bardzo fajnie, przyjemnie. Co prawda rześki poranek, ale niebo nad Warszawą błękitne, zapowiada się piękny dzień.
0: To ja tylko dodam, że dzisiaj dzień będzie trwał 14 godzin, jest krótszy od tego najdłuższego dnia w ciągu roku, o 2 godziny i 47 minut już. Jest dłuższy jeszcze od najkrótszego o 6 godzin i 18 minut, a do końca astronomicznego lata 27 dni, kochani, więc korzystajmy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, teraz pogodowo. Dzisiaj zachmurzenie będzie małe, natomiast na

0: północnym wschodzie i na południu okresami umiarkowane oraz duże. No i tam oczywiście pojawią się opady deszczu. Rano lokalnie także głównie na północy kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wczoraj mieliśmy z tym spory problem. Mnóstwo słuchaczy informowało właśnie o tych dość gęstych mgłach, zarówno na północnym wschodzie, zachodzie. No więc dzisiaj te mgły też do nas wrócą, głównie na północy kraju.
1: Tylko nad ranem, no może ewentualnie wieczorem, bo w ciągu dnia zrobi się ciepło. Maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 22 kreski powyżej zera w centrum. No i na południowym zachodzie kraju dzisiaj najcieplej, bo nawet 24 stopnie Celsjusza, a chłodniej nad morzem, tam około 18.
0: Wiatr dzisiaj będzie słabiej umiarkowany, na wybrzeżu przejściowo porywisty.
1: Ciśnienie idealne. W południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. Przewiduje się spadek, potem wzrost ciśnienia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy nadzieję, że dzisiaj wam nic drogowego ciśnienia nie podniesie.
1: Monika z Mandarenki słucha nas jeszcze przed 6:00 i co? Dzięki za Igora Herbuta, piękny utwór, doskonały na rozpoczęcie dnia. Moniko, zostań z nami do 10:00, zobaczysz, co się będzie działo.
0: Będzie tylko lepiej.
1: Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam.
0: Dzień dobry. Let me see you dance, baby.

0: 11 minut już po godzinie 6, ależ ten czas dzisiaj leci. No ale w dobrym towarzystwie to zawsze tak jest. Ja to zawsze podkreślam.
1: Dołączył do nas Kuba Domoracki.
2: Dzień dobry.
1: Także trojaczki w komplecie.
0: Tak jest. Kuba oczywiście dzisiaj będzie przyglądał się drogowej sytuacji. Czy jest lepiej jak wczoraj? Czy...
2: Troszkę tak. Poranne godziny szczytu się zaczynają powolutku, ale nie mamy informacji o żadnych poważnych wypadkach. Oby tak pozostało. No do wieczora przynajmniej.
1: A co powiedziałeś jeszcze pół godziny temu, jak się spotkaliśmy?
2: No dzień dobry powiedziałem.
1: No a potem, ale zimno dzisiaj.
0: Ale zimno,
1: tak,
0: no, ale to...
1: Samochód nie mokry.
2: Tak, powiedziałem.
0: Ale on nie o zimnie będzie mówił.
2: Właśnie. A tylko faktycznie. Patryk, ja od ten jestem...
0: Ty.
2: O, właśnie.
1: Ale to dopiero o 7:00.
0: Jedziemy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I rzeczywiście poranne spowolnienia już obserwujemy na trasach mazowieckich, zwłaszcza na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem.

0: Także na ekspresowej ósemce w samej stolicy, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, jak to zwykle bywa o tej porze, w kierunku zachodnim, także na krajowej siódemce pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą oraz na drodze krajowej 92 w Mińsku Mazowieckim i w pobliżu Ożarowa Mazowieckiego. Utrudnienia także na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim, chociażby na ekspresowej jedynce pomiędzy Żywcem a granicą państwa w Zwardoniu, także na remontowanym odcinku autostrady A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami oraz na krajowej jedynce niedaleko Pszczyny. Przybywa samochodów jak także to zwykle bywa o tej porze na trasach dojazdowych do Krakowa od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki, a także Sandomierza, Proszowic, Miechowa i Zabierzowa. Ale także wolniej jedzie się na północy naszego kraju w województwie pomorskim i na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, także na krajowej 91 niedaleko Pruszcza Gdańskiego oraz na A1 w pobliżu węzła Pelplin.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A proszę bardzo, no to dołączam do porannej ekipy. Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry panie Patryku.
3: A, dzień dobry.
2: Dzień dobry panie Jakubie.
0: Kłaniam się.
2: No i wszystkim państwu udanego dnia. Pytanko, czy dzisiaj też trzeba mieć dodatkową warstwę na rano?
3: Zdecydowanie.
0: To znaczy zależy, gdzie się tak pracuje,
3: nie,
0: prawda?
2: Zdecydowanie tak.
3: Słuchajcie, nie jest zimno, jest nie, fajnie, jest rzeźko, temperatura tak pójdzie w górę. No wiadomo, że w t-shircie nie wychodzimy, ale no, koszula, bluza.
0: No ale ty masz dwie warstwy,
3: właśnie,
0: Patryk.
3: Tyle trzeba dzisiaj mieć.
2: Aha. Nie, trzy. Bo w Terespolu są 6 stopni, a w Krośnie 16. W Polsce centralnej około 10, więc naprawdę trzy warstwy zdecydowanie. Później zdejmujemy tę jedną, zostajemy w dwóch, a później zdejmujemy jeszcze tę jedną i zostajemy w jednej.
3: To wy ciepło czy zimno lubni jesteście, dajcie znać, a tymczasem my mamy pozdrowienia z Niemiec za dwójki od szwagra. On też mówi wszystkim dzień dobry i pozdrawia gorąco.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: 22 minuty po godzinie 6. Polskie Radio Kierowców. Witajcie, ukochani prowadzący. Jak tak zaczyna się wiadomość, to już wiesz, że dalej będzie tylko lepiej, nie?
1: Dajesz.
0: No, proszę bardzo. A tak wpadłam się przywitać, życząc miłego i słonecznego dnia dla wszystkich, szerokości na drogach. I ja właśnie siedzę sobie w pociągu, w drodze do pracy. A co tam środa? No to już mały weekend. Pozdrawia Kasia z Oslo.
2: Bardzo mały weekend, fajnie, szczególnie fajnie. Jak ktoś ma urlop na przykład.
1: A to słuchajcie, środek tygodnia, to tak naprawdę już jak zbicza strzeli, już, zaraz będzie weekend faktycznie.
3: To już jesteśmy tak, na szczycie, bierzesz tak, patrzysz tam i mówisz, ale piątek widać ale, tam za chmurami.
1: Ale poczekaj, bo tutaj właśnie Puchaty też się odezwał, że noc była ciężka, oczy zamykały się w czasie jazdy, więc co? Drzemka obowiązkowa. Mm. Półtorej godziny trwała, ale teraz wszystko wróciło do normy, bo ma misję specjalną, Portugalia-Lizbona. Pogoda tam będzie ładna, ale do przejechania dopiero 600 za nim, a 2450 jeszcze do przejechania.
0: Boż ty,
1: to ja nie wiem, czy do piątku. Ale kawa wjechała, Parzona, więc Puchaty, szerokości, przyczepności dla ciebie za fajerą.
0: Wszystkiego dobrego. No to czekam na więcej wiadomości od was. Raporty drogowe, raporty pogodowe. Co z tą mgłą dzisiaj także musimy dopytać, bo to ważne i cenne informacje. Już powoli zaczyna się temat jazdy na światłach mijania, szczególnie istotne przy nie najlepszej widoczności. Gęsta mgła dzisiaj według IMGW właśnie na Warmii i na Mazurach, ale także na Pomorzu, również na Suwalszczyźnie i na Podlasiu pojawiać się może, więc czekamy na informacje od was, kierowcy.
1: A czy przez taką gęstą mgłę jesteś w stanie coś zobaczyć? Widzisz? Nie widzisz.
0: No nie widzisz.
1: A widzisz.

0: no co, no wrócił, już nie można śpiewać, więc słyszysz, że nie śpiewa.
1: Nie śpiewasz, ale, ale czuję, że po prostu walczy ze sobą.
2: Energia, kam pośpiewał. Jeszcze z chyżym, to on trzymał się
3: tak?
2: Dziarsko się trzymał.
3: Słuchajcie, mamy fajną informację ciekawą w naszej aplikacji.
0: No,
3: ktoś na długich leci.
0: Może być.
3: Wiem kto.
0: Kto?
3: Polskie Radio. 225 kHz. Jesteśmy też na długich falach.
1: Patryk, ty dzisiaj językiem brzytwa.
0: No. Tak, no. Erudycja minus 15. No.
3: Ale jakby co to zgaście. Ja wiem, że są mgły i tym bardziej można oślepić innych zmotoryzowanych.
0: Jedziemy.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Wolniej jedzie się na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy Targowiskiem, Niepołomicami a Krakowem w kierunku stolicy Małopolski. Podobnie jest na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie oraz na Krajowej 94 na odcinku remontowanym na obwodnicy Wieliczki. Spore spowolnienia obserwujemy także na innych trasach małopolskich, chociażby na drodze krajowej nr 28 niedaleko

0: Kogorlic, a także na Krajowej 75 pomiędzy Wielogłowami a Nowym Sączem. W województwie mazowieckim już teraz zakorkowana, może nie jeszcze bardzo poważnie, ale zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Podobnie Krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą oraz Krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także nieco dalej na odcinku Jabłonna Warszawa. W województwie pomorskim oczywiście jak co rano mamy utrudnienia na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, zwłaszcza w kierunku gdańskiego portu, a także na Krajowej 91 niedaleko Rusocina i Pruszcza Gdańskiego. Jeszcze autostrada A4 w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym. Tutaj zwykle obserwujemy spory korek na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna. W tej chwili nie ma tego korka, ale wzmożony ruch w kierunku Drezna, w drugą stronę właściwie. Ruch odbywa się w sposób płynny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Że co, że ja?
3: Ja tak.
2: A nie, już nie powtórzę.
4: Jak chcesz, żeby ktoś z tobą pogadał, to nas zapytaj. No,
2: właśnie wiem, że chcecie, ale...
4: Ależ tak, i owszem.
3: Owszem.
4: Kolejne takie informacje już za 20 minut w PRK Polskim Radiu Kierowców.
2: Oj tak.

0: Tego nie lubię śpiewać.
1: Dlaczego?
0: Nie, nie, jakoś nie moja tonacja.
1: Aha, a co jest twoją tonacją?
0: Nie wiem, jeszcze szukam. Odnajduję się dopiero
2: tylko
0: w świecie.
2: Tylko dance ma sens.
0: W świecie muzyki. Witajcie, pozytywne warioty. Pozdrawiam Seba. I to jest taka wiadomość, która zdecydowanie może zrobić dzień o poranku. I już, i krótko. Pozytywne warioty.
2: Kropka, no nic, zobacz, nic, mówiąc. Nic. Mamy nadzieję, że tak właśnie wygląda wasza środa. Już myślicie o weekendzie. No tam gdzieś powoli do pracy, bo trzeba coś tam porobić. Ale coraz bliżej wolnego.
0: Tak jest. Coś, ktoś?
2: Ja dziękuję. Pan?
1: Nie, bo jeszcze analizuję to, co ty powiedziałeś.
2: Dance ma sens?
1: Nie, trzeba coś tam porobić. Jakie coś tam coś porobić?
2: W pracy?
1: No.
2: No popracować.
1: No
2: a
1: właśnie.
2: To jest wersja oficjalna dla szefostwa.
0: Aha. A ty coś tam jednak robisz.
2: A co ty zrobisz?
1: Ty to wiesz, że ty na antenę to mówisz i wszyscy no to słyszą.
2: To się wytnie.
3: Witam, Jacek z Dużego. Panowie, obwodnica Szydłowca, 40 km, kierunek Warszawa. Służby na miejscu, wypadek i to poważny wypadek. Jeszcze jest przejezdne, służby na miejscu. Dziękuję, powodzenia.
0: Dziękujemy bardzo za tę informację drogową. Czekamy na więcej.

0: Jeśli widzicie utrudnienia na swojej trasie, to oczywiście aplikacja, można się nagrywać, można także napisać, można wykorzystać także nasz numer telefonu 22 513 11 11. Ten podnosi palec do góry, będzie mówił.
1: Szkoła się zbliża, więc już wiesz, tak się przyzwyczajam.
0: Ćwiczysz, no widzę.
1: No jest już tam korek faktycznie, na wysokości Szydłówka dokładnie, w okolicach Szydłowca, niewielki, w kierunku Warszawy, to jest S7, to tak chciałem tylko...
2: Na szóstkę.
0: Bardzo,
2: prymus,
0: no po prostu prymus. Tak? No.
2: Słoneczko, plusik, co tam jest.
1: Szkoła się nie zaczęła, człowiek już,
2: jeszcze się nie zaczęła.
1: No.
0: No nie zaczęła,
2: no właśnie.
1: Turnister i zeżyty muszę sobie kupić.
0: Kredki ci wypadły.

0: No to już mamy prawie 10 minut do godziny 7.
1: Na nasze to będzie 6:50. W Polskim Radiu Kierowców PRK czas na informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Utrudnienia na ekspresowej siódemce w województwie mazowieckim niedaleko węzła Szydłowiec Centrum na jezdni w kierunku Warszawy i Radomia. Doszło tam do wypadku. Nie mamy jeszcze informacji dokładnych o tym zdarzeniu, ale nasz słuchacz informował o tym, że był to dosyć poważny wypadek. Mamy tam zwężenie w kierunku Warszawy. Na razie nie korek, ale spowolnienia właśnie na pewno na obwodnicy Szydłowca. Spowolnienia i korki na innych trasach mazowieckich. Już teraz coraz więcej tych korków, spowolnień, jak to zwykle bywa o poranku, na ekspresowej ósemce chociażby w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, także na krajowej siódemce przed Warszawą od strony Płońska oraz na krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Wolniej jedzie się w województwie lubelskim na trasie ekspresowej S17 na odcinki Piaski-Lublin. Przede wszystkim w kierunku Lublina, to jest fragment remontowany i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. Wolniej jedzie się na A1 na fragmencie remontowanym w Kujawsko-Pomorskiem w pobliżu Grudziądza, dokładnie pomiędzy węzłami Nowe Marzy a Warlubie. I oczywiście przybywa samochodów na innych trasach w regionie, zwłaszcza na krajowej 10 przed Toruniem od strony Lipna, a także na ekspresowej 10 na obwodnicy Torunia i to w obu kierunkach. Jeszcze województwo małopolskie, wspomnę o jednej trasie, o Zakopiance. Tutaj przybywa samochodów na Podhalu, zwłaszcza w Szaflarach i w Nowym Targu, a także w pobliżu Poronina i samego Zakopanego, a także zakorkowany jest fragment remontowany w pobliżu Gaju i Libertowa.
2: PRK, Polskie

0: Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
1: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
0: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
2: To była reklama.

0: Coś niesamowitego. 6 stopni w Kozienicach to jest najniższa wartość teraz według termometrów IMGW. Z kolei najcieplej mamy w Gdańsku. No prawie 16 stopni, czyli 10 stopni różnicy. Niesamowite.
1: Tylko uważajcie tam jadąc A4, bo na odcinku i w zasadzie na granicy Małopolski i Podkarpacia może delikatnie popadać. I widzę, że spora chmura z deszczem wkrada nam się od strony czesko-niemieckiej granicy, więc tutaj też na Dolnym Śląsku może za chwilę padać deszcz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy środowy poranek i dzisiaj zachmurzenie nad Polską małe. I to jest dobra informacja. Na północnym wschodzie i na południu okresami umiarkowane oraz duże. No i tam okresami słabe opady deszczu mogą się pojawić rano. Lokalnie głównie na północy kraju mgły ograniczające widzialność do, uwaga, 200 metrów.
1: Ale lato mamy dalej, bo dzisiaj od 19 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 22 kreski powyżej zera w centrum i najcieplej dzisiaj będzie na południowym zachodzie, nawet 24 stopni Celsjusza. Nad samym morzem tylko trochę chłodniej, podobnie w obszarach podgórskich 18 stopni.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, na wybrzeżu przejściowo porwisty.
1: Ciśnienie w południe w Warszawie 1012 hektopaskali, przewidywany jest spadek, potem wzrost.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A u nas w tej godzinie oczywiście tablice rejestracyjne, czyli gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. 3 punkty, które wymieniacie na 5 nagród.
1: I ta dobra zabawa nagrody za chwilę, a tymczasem Patryk Kuniczewicz,
0: Kuba Marcinowicz
1: mówią wam z samego rana
0: Dzień dobry!
3: Aj.

0: 9 minut już po godzinie 7. To, co tak patrz, ty jakiś dzisiaj jesteś dziwny, powiem ci szczerze.
1: Bo ty zawsze podawałeś tak, czas.
0: Zerkam i aż nie dowierzam, że jeden dzień po prostu dzień był, a coś innego w ogóle, coś
2: o, jakiś... jeden dzień potrafi zdziałać.
0: Metamorfoza.
2: Energia. No, koszulę sobie takie wyprasowałeś, nawet pan.
3: Ale go nie, bo nie patrz, bo nie jest wyprasowany, bo mi się w samochodzie już pogniósł.
0: Nie, nie, bo po prostu jechałem. Jakby trochę przytył, może ta koszula jest za mała.
2: A, to takie
3: ja przytyłem?
0: Złudzenia apteczne.
3: Jakbyś mnie
0: to
3: widział
0: jest
3: miesiąc temu. Wtedy wyglądam jak ty teraz. Teraz to ja schudłem.
0: A to powiem szczerze,
3: dobrze.
0: W takim razie koszula wyprana, nie w tym, co powinna. Dobrze.
1: A co u was?
0: Cześć, cześć, cześć. Tu Madryt z Czerwonej Skody. Startuję właśnie z Gdańska Osowa, lecę na Zawiercie. Proszę o informację, jak sytuacja drogowa. Czekam na ciekawy konkurs pytania, wyzwania. No to będzie za chwilę konkurs i nasza zabawa tablicowa, którą mamy dla was codziennie po godzinie 7. A trasa z Gdańska na Zawiercie?
1: No Madryt, dawaj. Mógłbym cię poprowadzić S7 przez Warszawę, ale nie chcę ci tego zrobić. Po prostu wskakuj na jedynkę. Pamiętaj, że Warlubie, a wcześniej Pelplin, tutaj mamy pewne spowolnienie, bo drogowcy pracują, jednak na całej długości trasa, to jest ponad 500 km, nie widzę żadnych utrudnień, więc szerokości dla ciebie.
0: Pięknie, pięknie. Ach. Naprawdę, super, no inny w ogóle człowiek.
2: No, no to prawda.
3: Nie
2: to...
3: mam pieniędzy, wiem, że wypłata jutro, nie mam pieniędzy,
2: wiemy,
3: nie pożyczam.
2: Że nie, ma.
3: Nie pożyczam.
2: To, to teraz ja.
0: Proszę.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na ekspresowej siódemce w województwie mazowieckim na obwodnicy Grójca doszło do zderzenia auta ciężarowego i samochodu dostawczego. Na kilometrze 416 zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Uwaga na krajowej 74 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami, niedaleko, a właściwie w miejscowości Paradyż. Na kilometrze 18 obowiązuje ruch naprzemienny i tutaj także samochód ciężarowy zderzył się z autem dostawczym. Na A1 utrudnienia pojawiły się w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Grudziądz a Nowe Marzy. Na kilometrze 89 auto osobowe uderzyło w bariery. Mamy informację, że służby są na miejscu i jezdnia w kierunku Gdańska jest tam zwężona. Dokładnie zablokowany jest jeden lewy pas. Na drodze krajowej nr 17 pomiędzy Zamościem a Tomaszowem Lubelskim auto osobowe uderzyło w łosia. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna, a do wypadku doszło na kilometrze 198, niedaleko miejscowości Budy. Ruch jest tam możliwy, ale jedynie jednym pasem na zmianę. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica, jak to bywa o tej porze, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, a coraz większy ruch obserwujemy także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek. Jeszcze autostrada A4, tutaj wolniej jedzie się i na obwodnicy Krakowa, i w województwie śląskim, w pobliżu Mysłowic i Katowic, a także na fragmencie przygranicznym na Dolnym Śląsku, na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna.
4: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: To 12 minut po godzinie 7. To króciutko o zasadach naszej zabawy. Trzy tablice do odgadnięcia. Zestaw łatwiejszy wyposażony w dwie litery, a zestaw trudniejszy wyposażony w trzy litery.
2: Więcej szczegółów za moment.

0: życie.
1: No i proszę bardzo, już mamy tak zwany podkład pod naszą codzienną zabawę, czyli pod zabawę z tablicami rejestracyjnymi, bo już wysyłacie w aplikacji swoje propozycje. Akurat lubujecie się w zestawach trudniejszych, to dobrze, to bardzo dobrze, to jest wyzwanie dla innych naszych słuchaczy. Zasada jest niezwykle prosta. Mamy trzy litery na tablicy rejestracyjnej. Pytanie brzmi, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, czyli który urząd wydał konkretną tablicę rejestracyjną. Wy odgadujecie, my przyznajemy trzy punkty. Za te trzy punkty wybieracie pięć nagród z naszego magazynu.
2: To szybko wyjaśnię, u nas na parkingu stoi wiele aut, które mają rejestrację WE, bo W to mazowieckie, E to jest warszawski Mokotów i to byłaby poprawna odpowiedź. To my za chwilę będziemy mieli takie tablice dla was, o nagrodach wspominałeś?
1: Jeszcze nie.
2: No bo mamy tak, owacje na stojąco i brawa dla was. Przejmujecie antenę i pozdrawiacie kogo tylko chcecie. Oprócz tego proponujemy gadżety PRK Polskiego Radia Kierowców i...
1: No, proszę państwa, no jeszcze jest po prostu wieczna chwała i sława. Do tego dorzucamy wam jeszcze szacun na dzielni w miejscu rekreacji, ale także w miejscu na przykład pracy.
2: To nie są tanie rzeczy.
1: To jest coś wyjątkowego.
2: A wy to możecie mieć za darmo.
1: Tak, dokładnie. Wystarczy tylko do nas zadzwonić. Numer mam nadzieję, że doskonale znacie.
2: Uwaga, uwaga. Otwieramy linię. 22 139 29 29. Nie notujcie. Po prostu kliknijcie te cyferki. 22 139 29 29.
1: Czekamy na wasze telefony. Trzy tablice rejestracyjne. My oczywiście podpowiadamy, bo zależy nam na tym, żebyście zgarnęli wszystkie pięć nagród i żebyście w tych gadżetach pławili się w totalnym szaleństwie i w totalnej radości.
2: Halo, halo,
1: halo. Dzień dobry.
3: Halo, halo, dzień dobry.
1: Któż jest po drugiej stronie? Słyszę jakiś damski głos.
3: Aneta.
1: Dzień dobry, Aneto. Witamy cię bardzo serdecznie tu Radio Kierowców. W takim razie Aneta dzisiaj będzie grać i będzie walczyć o nagrodę główną. Która z tych... Powiedz, Aneta, tak działo. Szczerze, pogadajmy jeszcze chwilę. Powiedz nam szczerze, która z tych nagród, pięciu nagród, no zdecydowanie wzbudza najwięcej emocji u ciebie?
3: A proszę, bo nie usłyszałam, jakie są.
2: Słuchaj, masz brawa owacje od naszej publiczności. Możesz pozdrowić kogoś na antenie, dostajesz gadżety PRK i
1: jest szacun na dzielni, jest wieczna chwała i sława.
2: Ale ty nie musisz wybierać, bo wszystko to o to powalczysz i będzie twoje. No dobra, Anetko, to teraz ja za chwilę z tobą porozmawiam poza anteną, a wy już wiecie, że dzisiaj proponujecie tablice rejestracyjne właśnie Anecie.

0: co 20 minut. W Polskim Radiu Kierowców najświeższe informacje drogowe, tak żeby wam się dobrze i przyjemnie i płynnie przede wszystkim jechało, ale oczywiście także pilotujemy i prowadzimy was centralnie do pracy, tak pod samo biuro, na najlepsze miejsce parkingowe przed firmą.
1: Chwalicie nas za muzykę. Jeju, drugi dzień z rzędu słyszę u was KSU. Serce mi się raduje, że będąc na drugim końcu Polski mogę słuchać czegoś ze swoich rodzinnych stron w radiu. No tak gramy specjalnie dla was.
0: A tak informujemy o drogach też dla was.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Było o tej płynności, no niestety ta płynność w tej chwili jest no na takim poziomie, bym powiedział, średnim. No jak to bywa o poranku, dużo porannych korków, spowolnień. Niestety mamy także informacje o zdarzeniach drogowych, o wypadkach i na ekspresowej siódemce na przykład na Mazowszu, niedaleko węzła Grójec, doszło do zderzenia auta ciężarowego i samochodu dostawczego na jezdni w kierunku Warszawy. Na kilometrze 416 zablokowany jest lewy pas i obserwujemy tam właśnie dosyć spory, kilkukilometrowy korek. Zakorkowana jest także ekspresowa ósemka w Warszawie, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także powoli, na razie powoli, ale przybywa samochodów na ekspresowej dwójce, a zatem na południowej obwodnicy, niedaleko węzłów Opacz, Warszawa Lotnisko i Warszawa Puławska. Na autostradzie A1, uwaga, pomiędzy węzłami Grudziądz a Nowe Marzy, a zatem w województwie kujawsko-pomorskim na kilometrze 89, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery, zablokowany jest jeden lewy pas w kierunku Gdańska. Na krajowej 17 pomiędzy Tomaszowem Lubelskim a Zamościem doszło do wypadku samochodu osobowego i łosia. Dokładnie osobówka uderzyła w łosia i obowiązuje tam ruch naprzemienny.

0: Chodzi o kilometr 198, niedaleko miejscowości Budy. W województwie małopolskim dość sporo już porannych spowolnień, korków także, na Zakopiance zwłaszcza, pod Krakowem od strony Myślenic, także na autostradzie A4, niedaleko Bramek w Balicach, na Krajowej 7, pomiędzy Węgrzcami a Krakowem oraz na drodze krajowej nr 28 w Mszanie Dolnej w Limanowej, w pobliżu Nowego Sącza, Gorlic, a także niedaleko Wadowic. Jeszcze jedna informacja. Krajowa 74, miejscowość Paradyż. To pomiędzy Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim. Na 18 kilometrze, gdzie ciężarówka zderzyła się z samochodem dostawczym, ruch jest możliwy tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominamy, oczywiście nasza aplikacja i tutaj w wersji tekstowej, w wersji głosowej możecie informować nas, a my te informacje szybko przekażemy innym kierującym, co u was dzieje się na trasie.
3: I naprawdę cieszy nas to, że umilamy wam czas za kierownicą, że ta muzyka rodem z PRK Polskiego Radia Kierowców wam się podoba. Znacie Every Night?
4: Dzień dobry, dzień dobry. No panowie, tak dzień zacząć, to aż milutko, milutko. Dzięki wielkie za ten kawałek, pozdrawiam ze słonecznej Hiszpanii. Daniel, hej.
3: To teraz specjalnie dla was Ed Sheeran.

0: 19 minut jeszcze do godziny 8. To jest najlepszy moment, aby wziąć udział w naszej zabawie przy tablicach rejestracyjnych. 3 do odgadnięcia, a dzisiaj z nami Aneta. Dzień dobry, Aneto.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: A dokąd ty jedziesz? W sensie trasa S17, dobrze słyszę?
1: Tak jest.
2: No to ja to poszukuję.
1: Zmierzam do Lublina.
2: Do Lublina, czyściutko na S17, bo jak patrzę na mapę, to nie widzę tam utrudnień.
1: Czyściutko, czyściutko, w stronę Lublina i do Warszawy również.
2: Dobrze, teraz pytamy?
0: No, pytamy.
2: Aneta, bo ty do pracy idziesz, prawda?
1: Tak.
2: Ale ty masz bardzo nietypową pracę.
0: Bardzo odpowiedzialną pracę.
1: Bardzo nietypową, odpowiedzialną, a przy tym bardzo wdzięczną pracę. Taką, która pozostaje w pamięci tych, dla których wykonuję zlecenie, można to tak nazwać. Mhm. I w mojej pamięci również.
2: I też pracujesz głosem.
1: Oczywiście, nieustannie pracuję głosem, dlatego też odmawiam sobie często zimnych napojów i lodu.
2: Ja powiem ci, w te wakacje może

0: dwa razy. Na lodach byłem, bo absolutnie wiem, jak trzeba dbać o gardło. I co, siemię lniane?
1: No ale to musisz zdradzić, co ty robisz, bo przecież naszych słuchaczy to skręca z ciekawości, no.
2: Prowadzę ceremonie pogrzebowe, świeckie, katolickie, a również śluby i wszelkie inne imprezy.
1: No to powiem ci szczerze, dość duża rozpiętość nastrojów, nie masz z tym problemu?
2: Klimatów, tak.
1: Bo zobacz, na przykład dzisiaj rozmawiamy i ty jedziesz do pracy, jesteś w fantastycznym humorze, a za chwilę ten humor, no jakby, czy też nastrój, czy też pracę głosem musisz trochę zmienić.
2: Tak, zupełnie muszę zmienić, muszę go dostosować, ale akurat na pogrzebie w Lublinie mam przesympatycznego pana, który był, jak rodzina twierdzi, jajcarzem, był bardzo sympatyczny, wesoły, pogodny, no. Oczywiście trzeba się dostosować, natomiast nie mogę tu być patetyczna.
0: Aha, więc to rozumiemy, ale źle. Celowo właśnie nie chciałem pytać, a dzisiaj to jaką masz ceremonię, bo wiem, że w środę raczej ślubów się nie udziela.
2: Ale w piątki udzielam.
0: Tak.
2: W piątki często zdarzają. Dzisiaj mam dwa pogrzeby. Pierwszy teraz będzie niebawem, odbędzie się w Lublinie, a potem mam dosyć szybki przejazd do Radomia.
1: No dobra.
0: No dobrze. To ja
1: to będziemy ci towarzyszyć w trasie oczywiście bardzo chętnie.
0: Ale po tych trzech tablicach nie nastanie grobowa cisza, tylko będzie radość jak na weselichu.
2: No, no mam.
0: Bo wiesz co?
2: Mam nadzieję, że w topę nie zaliczę.
0: Nie, nie, ale powiem ci, słuchacze podeszli poważnie do twojego zadania i mamy dla ciebie pierwszą propozycję od naszego słuchacza.
3: Witam, Sławek ze Splittera. Proponuję do dzisiejszego konkursu tablicę z numerami NLI. Pozdrawiam.
0: To ja tylko szybko przypomnę. Natalia, Lucyna, Irena. NLI.
2: NLI.
0: Tak. Może być warmiński albo welski.
2: To będzie warmińsko-mazurski.
0: Tak.
2: To jest Iława.
0: Nie Iława. Nie, nie, nie, nie. NLI. Natalia. Dobrze!
1: Jest pierwszy punkt zaliczony. Kolejna propozycja od naszych słuchaczy w aplikacji DZA. Taka tablica. DZA.
2: DZA to będzie dolnośląskie.
1: Bardzo dobrze. No i taki powiat, który może się kojarzyć z białym ząbkiem.
2: Ząbkowice?
1: O, pięknie!
0: Słuchaj, a ty na przykład robisz pasowania na przedszkolaka albo na ucznia?
2: Ja robię wszystko, absolutnie wszystko. Prowadzę eventy dla zwierząt. Gdzie tylko proszą, często społecznie tego typu imprezy. Bo oczywiście mam dobre serce.
0: Pięknie, ale wiesz dlaczego
1: ja robię dla zwierząt? Jakby to ciekawe.
0: Wróćmy jednak do ludzi.
2: Fundacyjne.
0: Pasowanie na ucznia, bo Dominik i Szymon, nasi przedszkolacy za chwilę będą pasowani prawdopodobnie, a jadąc do przedszkola jeszcze, proponują ci rejestrację DMI i pozdrawiam z Krakowa, czyli Danuta, Maciej, Irena.
2: Miechów. Nie? To będzie Miechów.
0: Nie, nie, nie, Miechów.
2: A, D.
0: Nie, nie.
2: D.
0: Dzisiaj to mam policję, dawniej była chyba milicja i to troszeczkę jest podpowiedź.
2: Ale to mamy D z
0: D,
2: przodu,
0: D,
2: tak?
0: D, D, jak Danuta.
2: Czyli dolnośląskie Milicz.
0: Tak jest!
1: No i pięknie i szaleństwo.
0: A ja spróbuję jak na ceremonii. Szanowni Państwo, brawo, brawo, Aneta wygrała.
1: No to jeszcze raz proszę. No nieźle. Do tego dorzucamy ci jeszcze talon na pozdrowienia. Pozdrawiasz kogo tylko chcesz, proszę bardzo.
2: Kochani, w takim razie pozdrawiam wszystkich, którzy kochają mnie i nie kochają, bo tacy też są. Pozdrawiam przyjaciół, znajomych, rodzinę. I oczywiście moich klientów, właścicieli zakładów pogrzebowych, pracowników absolutnie z terenu całej Polski, całą redakcję i wszystkich kierowców w tym momencie, którzy przemieszczają się bez względu na to, w którym kierunku. Życzę im bezpiecznej jazdy, szerokości, przyczepności.
1: Pięknie.
2: I przede wszystkim zero mandatów.
1: No to, Aneta, do tego dorzucamy ci jeszcze coś, co pewnie już masz, czyli wieczną chwałę i sławę. Do tego dorzucamy ci jeszcze specjalny szacun na dzielni w miejscu pracy, w miejscu rekreacji. Do tego też dorzucamy gadżety Polskiego Radia Kierowców, w tym ramki pod tablice rejestracyjne.
2: Wow!
0: I gratulujemy.
2: Dziękuję.
0: Szerokość.
2: Dziękuję. Dzięki wielkie i do usłyszenia, mam nadzieję.

0: To 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. Gdyby ktoś miał ochotę na te wszystkie nagrody, to oczywiście jutro też będzie okazja i też będzie szansa wziąć udział w naszej codziennej zabawie przy tablicach rejestracyjnych.
1: A tymczasem już teraz specjalnie dla Was informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim uwaga pomiędzy węzłami Grudziądz a Nowe Marzy. Na 89 kilometrze doszło do kolizji auta osobowego i jezdnia w kierunku Gdańska jest zwężona. Dokładnie zablokowany jest lewy pas. Cały czas utrudnienia utrzymują się w miejscowości Paradyż na krajowej 74. To w województwie łódzkim pomiędzy Piotrkowem a Kielcami. I tutaj doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Auta osobowego, a także auta ciężarowego. I na 18 kilometrze jezdnia jest częściowo zablokowana. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Na ekspresowej 7 już nie ma korka w pobliżu Grójca, gdzie doszło do zderzenia dwóch pojazdów. W tej chwili najprawdopodobniej jezdnia jest już całkowicie odblokowana. I tak jak powiedziałem, jedzie się w sposób płynny. Nie można tego powiedzieć natomiast o ekspresowej 8 w Warszawie. Tutaj jak zwykle korki właściwie, zarówno w kierunku Białegostoku, jak i w stronę Wrocławia, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, a także na wysokości Bemowa. Zakorkowane są także trasy na Pomorzu, zwłaszcza trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku, pomiędzy obwodnicą a

0: mostem na Martwej Wiśle, także Krajowa 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz już powoli także coraz większy ruch obserwujemy na trasach wojewódzkich w pobliżu Rumi, Redy, Pucka i Władysławowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominamy, nasza aplikacja. Jeśli coś dzieje się na waszej trasie, to informujcie nas, a my te informacje szybko przekazujemy innym kierującym.
3: Macie aplikację PRK Polskiej Rady Kierowców albo numer telefonu 22 513 11 11.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Powolutku, na spokojnie, robi się delikatnie cieplej. Siedlce teraz około 9 stopni, a Gdańsk już nawet 17 stopni. No wracamy do tej fazy lata, kiedy jest odczuwalnie bardzo ciepło, nawet gorąco.
1: Mgły jeszcze mogą się utrzymywać, ale co do deszczu, tylko na Dolnym Śląsku, może gdzieś delikatnie w Małopolsce czy na Podkarpaciu popadać teraz z rana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To dzisiaj nad Polską, to będzie dobra informacja, zachmurzenie małe. Na północnym wschodzie i na południu okresami tylko umiarkowane oraz duże. No i tam okresami słabe, przelotne opady deszczu. Rano także jeszcze mogą utrzymywać się mgły, głównie na północy kraju i one będą nam jeszcze ograniczały widzialność do 200 metrów.
1: A tymczasem temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 22 kreski i powyżej zera w centrum. Najcieplej dzisiaj będzie na południowym zachodzie kraju, nawet 22 stopnie Celsjusza. A najchłodniej nad samym morzem oraz na obszarach podgórskich około 18 stopni.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, na wybrzeżu przejściowo może być porywisty.
1: Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. Przewidywany jest spadek, a potem wzrost ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy już prawie 2 minuty po godzinie 8. No mamy nadzieję, że dotarliście do pracy, jeśli ktoś oczywiście miał zameldować się punktualnie o 8.
1: A kto dalej w trasie, dajcie znać, skąd dokąd chętniej waszą drogę prześledzimy. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam wspólnie.
0: Dzień dobry!

0: 10 minut po godzinie 8, co 20 minut u nas w Polskim Radiu Kierowców. Najświeższe informacje drogowe dla tych, którzy do pracy, ale też dla tych, którzy być może na urlop, bo na pewno są wśród was tacy, którzy dzisiaj zaczynają.
1: Są, na pewno już zakopianka zakorkowana.
2: No i jest też taka grupa społeczna, która tylko czeka, aż wrzesień wybije, wszyscy wrócą, a oni na wakacje.
0: No ale o co ci chodzi?
2: Tegoroczni maturzyści i studenci, ale ja tylko i wyłącznie zazdroszczę, bo oni mają cały wrzesień wolny i legalnie mogą przy niskich cenach.
1: Studenci, no chyba, że ktoś ma sesję poprawkową.
2: Bywa to teraz, tak?
1: No.
2: Ale jak maturzyści mogą mieć, jak dopiero się na studia dostali?
1: To jest ta
2: grupa właśnie. Pamiętajcie, cały czas zbieramy zamówienia, gdybyście chcieli sprawdzić trasę. Skąd, dokąd, czekamy, dajcie znać. A Kuba ma dla was wieści z dróg.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakorkowana jest trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle w kierunku gdańskiego portu, ale także dość spory ruch i sporo spowolnień obserwujemy także na innych trasach. Oczywiście na Pomorzu, chociażby na drodze krajowej numer 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a także na trasie ekspresowej numer 501 także w Gdańsku. To jest jakby alternatywna trasa do trasy Majora Sucharskiego. Przybywa samochodów na północy także, w pobliżu Redy, Rumi, także Pucka i Władysławowa oraz powoli niedaleko Rozewia, Chłapowa, Jastrzębiej Góry i Karwi. Na południu naszego kraju dosyć podobnie, zdecydowanie wolniej jedzie się jak zwykle na A4, na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Skawina, ale podobnie jest na Zakopiance, na fragmencie remontowanym w Gaju i w Libertowie oraz na odcinku podhalańskim, zwłaszcza w pobliżu Nowego Targu, a także Szaflar, chociaż wzmożony ruch utrzymuje się także niedaleko Białego Dunajca i Poronina. Na krajowej 74 w miejscowości Paradyż, to pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami, doszło do zdarzenia auto osobowego i samochodu ciężarowego. Na kilometrze 18 ruch jest możliwy, ale jedynie jednym pasem na zmianę. Poranne godziny szczytu na Mazowszu oczywiście w pełni, zakorkowana jest S8 w Warszawie, ale także S2, południowa obwodnica stolicy, pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko w kierunku, właściwie w obu kierunkach, czyli w stronę Terespola i w kierunku Poznania. No, sytuacja jest zmienna, prawda? Serwisant drogowy może także się pomylić. Tym bardziej, że ten ruch na Mazowszu jest taki i w kierunku Warszawy, i w drugą stronę, i na krajowej 79, i na krajowej 61, i na krajowej 7, a także na ekspresowej 7. Tutaj niedaleko Białobrzegów chociażby, gdzie pracują drogowcy i jezdnia jest zwężona.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ach, to prawda, ten serwisant drogowy, to jest, powiem ci,
2: jak on tymi kierunkami operuje.
0: Tak, prawo, w lewo.
2: To powiem tak.

0: On działa na każdym kierunku.
1: No, szanujcie serwisanta drogowego, bo zawsze może być gorszy.
2: Mieć gorszego, wiadomo.
0: No dobrze, to teraz powiedz bardzo, jaka trasa, bo pyta Grzegorz. Góra Świętej Anny w kierunku Mlada Bolesław. To są Czechy.
1: Mhm.
0: No. Który kierunek powinien wybrać?
2: Prawo czy w lewo? Szybciutko.
1: Nie, no na południe, no bo to do Czech, prawda?
0: Do Czech to ja mam za darmo. Słuchaj, tak naprawdę to najpierw na zachód i proponowałbym ci do Wrocławia dojechać, potem masz trochę robót drogowych i jeżeli odbijesz na Krajową Trójkę, na Kamienną Górę, to trasa będzie czyściutka, potem przez Jiczyn do Mlady Bolesława, albo przez Bolesławiec i tutaj piątką do Görlitz. Troszeczkę szybciej, ale czy droga lepsza, to już ty sam zdecydujesz. A teraz pytanie do Kuby. Z tej samej trasy.
2: Już się boję.
1: Jak ty w ogóle dobrze po czesku mówisz?
2: No.
1: No i trochę po niemiecku.
0: Kuba się wykazał, teraz drugi Kuba. A przy okazji tej trasy, jaka będzie po drodze pogoda? Bo nie wiem, czy robić myju kamionowi.
2: Można.
0: Można robić myju, czy można?
2: Robić. Chociaż przed trasą to bez sensu, lepiej po trasie.
0: Wiesz, bo patrzyłem, że na Dolnym Śląsku jakaś chmura od strony niemiecko-czeskiej się zbliża.
2: A może to się samo umyje.
0: A to
1: odkurzyć w środku.
0: Tak. I polać szamponem karoserię.
2: I już.
0: Mamy to.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, a my cały czas z wami na trasie i wy także informujecie o tym, co dzieje się u was, gdzie ewentualne spowolnienia, gdzie korki i gdzie niestety dochodzi do wypadków.
1: Cześć, Krzysztof z Kia City. Chciałem zgłosić, że na Słowackiego w Gdańsku w kierunku obwodnicy jest koreczek związany z wypadkiem. No takie skasowane do połowy BMW. Nie wiem, co tam się stało. Mam nadzieję, że nikomu się nic nie stało, ale ostrzegam przed korkiem, który ciągnie się dosyć długo w kierunku obwodnicy. Pozdrawiam.
2: Bardzo. Pozdrawiamy. Dziękujemy. No a przy okazji jeszcze od Filipa cześć. Na S7 w Grójcu jest już czysto. Pozdrawia Filip. Za informację również dziękujemy. No i na takie czekamy, drodzy zmotoryzowani. Jeżeli widzicie utrudnienie na drodze albo gdzieś trudniejsze warunki pogodowe, dawajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: Ale poczekajcie, stop. Może właśnie nie jechać, tylko zrobić sobie postój.
3: No tak. Akurat wakacje, urlop.
0: Na przykład, zdecydowanie. Więc dzisiaj też chcemy was podpytać o najlepsze, ale to zdecydowanie najlepsze według was miejsce na postój. No i ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, no to mop na autostradzie albo na drodze.
2: Nie.
0: Gdzie i
2: dlaczego? Są takie mopy,
0: że super.
2: Ja mam na swojej mapie, gdzie wiem, że jak się zatrzymam, to odpocznę. Jest na S8, o matko, to jest jeszcze przed Oleśnicą. Taki w szczerym polu. Ale gdzieś tam już tę wieżę Wrocławia widać z daleka, to jest jakieś 50 km. I bardzo ładnie jest urządzony ten mop, bo jest taki zielony i naprawdę z dala od trasy. Reszta hałas.
0: No dobrze, ale może mieliście podczas tegorocznych wakacji, podczas tegorocznego lata jakąś niesamowitą miejscówkę na postój. Zatrzymaliście się i to było jakieś wielkie zaskoczenie. Często tak się dzieje właśnie, że miałem kiedyś no ładnych parę lat temu. Zatrzymaliśmy się jadąc w nocy, żeby trochę się zdrzemnąć, trochę odpocząć. Zatrzymaliśmy się, wydawało się, że na normalnym parkingu.

0: Po czym rano, gdy się przetknęliśmy w tym samochodzie, wysiedliśmy i nagle okazało się, że i z prawej, i z lewej, i z przodu, i z tyłu gigantyczne, przepiękne, majestatyczne góry.
1: Wow.
0: I to było, byliśmy w szoku, bo w nocy kompletnie...
2: A to dziwne, bo jechaliście na Pomorze, a tu góry.
3: Właśnie chcieliśmy zobaczyć, którą stronę jechali. Ale to raczej nie na północ było.
0: Nie pamiętam, jaki był cel tej podróży.
3: Ale jest bardzo mnóstwo takich, wystarczy zjechać z drogi, jakichś zagajniczków, jakichś bocznych dróżek, jakichś takich parkingów przy starych trasach, kiedy jeszcze esek nie było i autostrad.
0: Uwielbiam zatrzymywać się na takich leśnych parkingach, takich przydrożnych. Tak. To jest coś fantastycznego. No więc dzisiaj pytamy was, chcemy stworzyć taką mapę i kilka takich polecajek dla innych słuchaczy, gdzie absolutnie trzeba zrobić sobie postój.
3: Dajcie znać, nawet wskazujcie konkretne miejsca, gdzie jest pięknie. Ja zaraz was zabiorę w Bory Tucholskie, ile tam jest takich miejscówek, ale pewnie wy macie swoje. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców, tekstowo lub głosowo lub
0: telefonicznie 22 513 11 11.

0: Mamy kolejne utrudnienie, tym razem na A4 w stronę Krakowa, na 467 kilometrze, zaraz za węzłem Brzesko. Na awaryjnym stoi tandem duży, uważajcie, bo to ciężki węzeł wypadkowy. Prawdopodobnie awaria zajmuje tylko pas awaryjny, ale i tak trzeba na to zwrócić szczególną uwagę. Przypomnę, A4 na 467 kilometrze w stronę Krakowa.
1: Ale nie o takie postoje nam chodziło, tylko te miłe i przyjemne, kiedy świadomie zjeżdżamy z trasy, żeby odpocząć, delektować się pięknymi widokami i czekamy na wskazówki, gdzie mamy takie miejsca, gdzie naprawdę warto się zatrzymać, będąc w trasie. Czekamy na wasze propozycje, a teraz kilka od nas, ale już nie postojów, tylko utrudnień w ruchu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Nasz słuchacz wspomniał o autostradzie A4. A4 zwykle się korkuje. No, dużo utrudnień jest, czy na Dolnym Śląsku, czy w Małopolsce. W tej chwili sytuacja na autostradzie A4 nie jest aż tak zła, jak to zwykle bywa o poranku. Ale oczywiście na obwodnicy Krakowa jedzie się wolniej, dużo wolniej może nawet. Pomiędzy węzłami Kraków-Bielany a Kraków-Skawina w obu kierunkach. A także oczywiście fragment przygraniczny na Dolnym Śląsku jest zatłoczony, może nie zakorkowany, ale zatłoczony na pewno na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna. Cały czas utrudnienia utrzymują się na Krajowej 74 w miejscowości Paradyż pomiędzy Piotrkowem a Kielcami, gdzie niedaleko kilometra 18 doszło do zderzenia dwóch pojazdów, autodostawczego i samochodu ciężarowego. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Poranne godziny szczytu jeszcze się nie zakończyły, bowiem zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, a także zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 2 pomiędzy węzłami Opacza Warszawa Lutnisko i to zarówno w kierunku Poznania, jak i w stronę Terespola. Wolniej, dużo wolniej jedzie się także pomiędzy Górą Kalwarią a Piasecznem na Krajowej 79 oraz na remontowanym odcinku drogi numer 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Jeszcze województwo pomorskie, tutaj oczywiście trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku jest zakorkowana, ale ja wspomnę o trasach na północy Pomorza. Niedaleko Rumi, Redy, także Pucka, Władysławowa, wszędzie tam przybywa samochodów. Na razie jeszcze korków nie ma, ale poranne, wakacyjne spowolnienia, owszem tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Szukamy dzisiaj wspólnie z wami najfajniejszych, najlepszych, najbardziej przyjaznych miejsc do tego, żeby się zatrzymać i zrobić sobie postój. Czy to będzie postój dłuższy na sen, czy to będzie postój krótszy na piknik, to już nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Chcemy stworzyć taką mapę najlepszych miejsc do zatrzymania, do odpoczynku i do relaksu. Czy będą to mopy, czy może będą to jakieś inne, zupełnie nieoczywiste miejsca.
1: Kiedyś bardzo nie lubiłem trasy z Torunia do Koszalina przez Biały Bór, przez Bory Tucholskie, bo było tam mnóstwo fotoradarów, takich przez Straż Gminną wystawianych. To się skończyło i ta trasa stała się piękna. A ile tam jest takich miejscówek, gdzie warto się zatrzymać? I za chwilę o tych Borach Tucholskich ode mnie. Kilka propozycji, ale my czekamy na wasze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: 20 minut jeszcze do godziny 9. Szukamy dzisiaj idealnych miejsc na postój. Czy to będzie krótki, czy trochę dłuższy, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żeby to było wyjątkowe, fantastyczne miejsce, w którym nie tylko człowiek pójdzie do toalety, czy zatankuje samochód i ruszy dalej w trasę.
1: Ale tylko wiecie co? Bo my do tej pory mówiliśmy o tym, że szukamy fajnego, gdzie jest widok, gdzie można odpocząć, cisza. No nie, to nie jest najważniejsze. To dla nas jadąc na przykład na weekend albo na urlop, na wczasy, jest ważne. Piotr z Dużego Mobila pisze: dzień dobry panowie, najważniejsze to stanąć na bezpiecznym i czystym parkingu, bo niestety tych coraz mniej na trasach, czyli mopy jak najbardziej, tak.
0: No widzisz, patrz. No.
2: Ale nie wszystkie na pewno.
1: Ale nie, a tu w Polsce nie ma co narzekać.
2: Nie ma, zdecydowanie.
1: Mogę prosić kierowców dużych, szczególnie, którzy jadą gdzieś tam w kierunku zachodnim albo południowym, żeby opowiedzieli, jak tam mopy wyglądają, bo powiem szczerze, że my się nie mamy czego wstydzić. Troszeczkę po Europie się jeździło i trochę się widziało.
0: Chyba palcem.
1: Po mapie? Nie. Widziałem to na własne oczy. To poza Austriakami to naprawdę...
0: No dobra, ale ty teraz zmieniasz wątek.
2: Na granicy byłeś polsko-słowackie.
1: No zapytaj mnie.
0: No, najlepsze miejsce na postój w Borach Tucholskich.
1: Wszędzie. Bo Bory są takie piękne, że słuchajcie, gdzie nie zjedziecie? Nie, ale dobra, spokojnie. Mam też miejscówkę, słuchajcie. To jest tak naprawdę miejscowość Kleśnik, ale ona niewiele mówi, bo przy Krajowej 25 przed miejscowością Gwieździn. Jedziecie 25 i nagle po prawej, po lewej
0: las.
1: Macie jezioro Krępsko. I tam można się zatrzymać, zjeść rybkę, kiełbaskę zjeść. Tam chyba nawet jakieś kajaczki, rowery wodne, można popływać.
0: Pięknie.
1: Słuchajcie, jest to coś pięknego, jezioro Krępsko, jak sprawdziłem, przed miejscowością Gwieździn, jadąc do Koszalina 25.
0: To fajne, ja pamiętam kiedyś jeszcze, gdy nie mieliśmy S7, tylko zwykłą klasyczną siódemkę w stronę Warmii i Mazur, to pamiętam, że od lat to już była praktycznie rodzinna tradycja, zawsze zatrzymywaliśmy się w Napierkach, taka miejscowość na tej trasie i tam był taki wyjątkowy parking leśny i jakieś miejsce do tego, żeby usiąść i była taka buda ustawiona, to dość obskurna na dzisiejsze czasy, byśmy powiedzieli. I w tej budzie pani serwowała kawę, taką klasyczną, zaparzaną taką plujkę. I pamiętam, że to był obowiązek za każdym razem, jak jeszcze jeździłem z rodzicami, gdy już później nie jeździłem z rodzicami i jeździłem sam, to zawsze zatrzymywałem się w Napierkach. Uwielbiałem to miejsce. Uwielbiałem ten parking i dodatkowo można było od razu przespacerować się po lesie, pozbierać grzyby. Można
2: było, i grzybki jeszcze.
1: Stara Zakopianka. Super, dzisiaj to jest Eska, ale Stara Zakopianka. Było takie miejsce, jak się już tylko minęło Myślenicy i tam się w górę jechało.
2: Ale w stronę Zakopanego.
1: Tak, że było widać Tatry. To było to pierwsze wzgórze, skąd widać było Tatry i był taki po lewej stronie bardzo mały parking przytulony do skały. Coś pięknego. Ale wracając do Borów Tucholskich, jadąc z Chojnic do Człuchowa, to już nie skręcamy na 25, gdzie przed chwilą byliśmy, tylko 22 jedziemy... Nie pamiętam. Kilka kilometrów dalej. Tam jest taka stacja paliw. A na miejscu?
0: Hot dogi.
1: Koń, krowa to jest nic. Żyrafa.
2: Żyrafa?
0: A nie, no to jest...
1: Nie wiem, czy tam nie jest też hipopotaminosaurus.
0: Jak się wraca z Lublina do Warszawy przy S7...

0: 15.
1: Są papugi.
0: Są papuda!
2: Mam z nimi zdjęcie!
0: Ale ja jaki,
2: to jest przed Garwolinem.
0: Super to jest miejsce. To jest taki dziwny mop, no? Taka dziwna stacja benzynowa. No. I tam właściciel tej stacji ma taką wielką klatkę i tam są papugi. I mało tego, ta papuga, i to jest, słyszałem na własne uszy, gada. Mówi dzień dobry!
2: Tak, tak.
0: To jest super miejsce.
2: Chociaż nie wiem tak. Czy wy kojarzycie, to jest przed miejscowością Gozdnica na 22. Tam jest taki ogród zoologiczny. Ktoś po prostu prywatnie sobie go zorganizował.
0: Fajne.
2: Że naprawdę i biały tygrys się znajdzie.
0: Jak to?
3: Biały tygrys?
0: Przemalowany.
3: Jak śnieg spadnie.
2: Jak tygrys, nie wiem, czym go karmią, ale jest. To są nasze propozycje.
3: Już stary jakiś. Tygrys i minus.
2: Dobrze. Ostoja Sporyż była?
0: Nie.
2: No to poleca Cezary. Zajazd Ostoja Sporyż na trasie do Koszalina i pozdrawia bardzo gorąco. Czekamy na więcej waszych sprawdzonych miejscówek w całej Polsce.
0: Takich miejsc na postój, które właśnie potrafią nas zaskoczyć. Czy to jedzeniem, czy to widokiem, czy to właśnie jakimś lokalnym ogrodem zoologicznym.

0: Najlepsze miejsca na postój, te, które potrafią zaskoczyć, zwłaszcza tych, którzy zjeżdżają po raz pierwszy, żeby się zatrzymać, żeby odpocząć, żeby zjeść, żeby się przespać, a tu proszę bardzo, jakieś fajerwerki. Na mopie albo w ogóle na jakimś parkingu, na którym się zatrzymujemy. Mówiliśmy o naszych mopach, że naprawdę są w europejskiej czołówce.
1: Dzień dobry. Co do mopów, to tak, polskie mopy to czołówka Europy. Myślę, że porównywalne mogą być do nas tylko mopy w Austrii. Reszta Europy to jednak troszeczkę daleko za nami są. Także potwierdzam to, co mówiliście wcześniej. Nie mamy się czego wstydzić i dużo Europejczyków chwali nasze mopy. Więc tak trzymać. Pozdrawiam, Daniel.
0: Nówki sztuki nieśmigane.
2: A przy okazji tych ciekawych miejsc, no to mamy trasę nad morze. To jest 11 z Piły do Koszalina i wspólny odcinek z Krajową 22. Miejscowość Podgaje, tam jest taki motel. Mhm. Prawdziwa polska kuchnia, domowe wypieki, dostępne cały dzień. No i Jędrula pozdrawia wszystkich i poleca.
0: No i pięknie, bardzo dziękujemy. To czekamy na więcej waszych propozycji, gdzie najlepiej, najprzyjemniej i najfajniej się zatrzymać.
2: A my teraz polecamy się na trasie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Trwa taki zwykły, dość spokojny jak na tę porę, właśnie wakacyjny środowy poranek. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to oczywiście one występują. Poranne godziny szczytu jeszcze się nie zakończyły, ale nie obserwujemy nigdzie takich bardzo poważnych, wielokilometrowych korków, jak chociażby wczorajszego poranka. Trudniejsza sytuacja była zdecydowanie drogowa. W tej chwili mamy korki, bym powiedział, takie tradycyjne. Na ekspresowej 8 w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta, zwłaszcza w kierunku zachodnim, a także na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Dużo wolniej jedzie się także pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą oraz na krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą także. Tutaj przede wszystkim właściwie w obu kierunkach przypomnę, że te fragmenty to fragmenty remontowane i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu właściwie na całym odcinku pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem. Cały czas problemy utrzymują się w miejscowości Paradyż na krajowej 74, to w województwie łódzkim, pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. Na kilometrze 18, gdzie auto dostawcze zderzyło się z ciężarówką, obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Wolniej jedzie się na północy naszego kraju, w województwie pomorskim, cały czas na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku, pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, ale podobnie na drodze krajowej 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz duże utrudnienia obserwujemy w samym Gdańsku na ulicy Słowackiego. To jest tamtejsza trasa wojewódzka 472. Pomiędzy Gdańskiem Wrzeszczem a obwodnicą, dokładnie pomiędzy węzłem Gdańsk-Lotnisko. Tutaj doszło do wypadku, o tym informował nasz słuchacz. Jest częściowo zablokowana i zdecydowanie wolniej jedzie się zarówno w kierunku obwodnicy, jak i w stronę centrum Gdańska.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aplikacja Polskiego Radia Kierowców. Można pisać, można się nagrywać. Szukamy tych najfajniejszych, wyjątkowych miejsc na krótką albo długą pauzę.
2: Albo numer telefonu 22 513 11 11.

0: No i wreszcie, wartości na termometrach zdecydowanie idą w górę i to czuć i to widać. 18 stopni mamy teraz w Gdańsku. No ile z Gdańska do Lęborka? No rzut kamieniem chyba, nie? To jakoś nie jest jakaś specjalnie duża odległość.
1: No ja bym powiedział, że nawet 100 kilometrów nie ma, właśnie, ale właśnie specjalnie to sprawdzam.
0: Ale okazuje się, że termometry IMGW mówią, że jest duża różnica między Gdańskiem, bo tutaj, tak jak mówiłem, 18, a w Lęborku dyszka.
1: Trasą S6 80 kilometrów w linii prostej. No, będzie pewnie z 70. Wow, mamy chyba nowy rekord. Ale co do tej temperatury to jedno, druga sprawa to opady deszczu. Cały czas wisi taka chmura nad Niemcami i Czechami, idzie w kierunku Dolnego Śląska. Czy z niej popada? Nie wiadomo. Na razie w Polsce naprawdę całkiem przyjemna pogoda w ciągu dnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To, co zdecydowanie cieszy najbardziej, to to, że zachmurzenie dzisiaj małe nad naszymi głowami, czyli dużo błękitnego nieba i dużo słońca. Natomiast na północnym wschodzie i na południu okresami tylko umiarkowane to zachmurzenie i może wzrastać do dużego i tam także mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Rano lokalnie, głównie na północy, jeszcze mogą utrzymywać się mgły. Widzialność ograniczona do 200 metrów, chociaż mam wrażenie, że wzrost temperatury spowodował, że ta mgła zniknęła.
1: I będzie ta temperatura rosła, bo w sierpniu w ogóle chyba na nią nie ma co narzekać. Jest ciepło i dzisiaj też. 19 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 22 kreski powyżej zera w centrum. Najcieplej będzie dzisiaj na południowym zachodzie, 24 stopnie, a najchłodniej nad samym morzem oraz na obszarach podgórskich około 18.
0: Wiatr dzisiaj na szczęście słaby, ewentualnie umiarkowany, chociaż na wybrzeżu przejściowo może być porywisty.
1: W południe barometry w Warszawie pokażą 1012 hektopaskali, ale z tym ciśnieniem będzie także najpierw spadek, a potem wzrost jest przewidywany.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy już minutę po godzinie 9:00. Dosiadamy się do tych, którzy przed chwilą włączyli radio.
1: No i kłaniamy wam się nisko. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: I tak na dobrą środę mówimy wam
0: dzień dobry!

0: 10 minut, prawie już po godzinie 9.
1: No i wracam do tych miejsc. Mm-hmm. No bo skoro Cezary dopiero co proponował, to teraz jeszcze pisze, wracając do zjazdu z Poryż, to po jednej stronie jest parking z czystymi toaletami, za płotami chodzą sarny, lamy, kozy, kury, inne zwierzaki, a po drugiej stronie jest...
2: Kura.
1: Zajazd z dobrym jedzeniem, kawa i można kupić sobie chlebek. Sery. No. Ja wiem, od kogo są te sery. Od kozy.
3: Tak, a to dobre jedzenie, bo kurka tam chodzi z jednej
1: strony.
3: Słuchajcie,
1: kawa, dobry nocleg, wszystko otoczone lasami. Cezary pozdrawia.
0: To
1: o takie miejsca nam chodziło.
0: Super. To fajne. Mhm. We Włoszech w ogóle są takie mopy, na których są restauracje. I byłem przekonany, że restauracja na mopie, to na pewno będzie takie odgrzewane.
1: W Austrii też to widziałem, ale...
0: I co się okazało?
1: To był fast food.
0: To był najlepszy makaron, jaki ja w życiu jadłem. No, serio. I taka klasyczna mamma robiła ten makaron. Coś niesamowitego.
1: Na mopie właśnie.
3: No, czyli włoskie jedzenie.
0: Tak, a oni w ogóle jeszcze mają tak ciekawie skonstruowane te mopy, że masz jakby nad autostradą taki wiadukt i ten wiadukt nie jest wiaduktem, tylko tam jest restauracja, tam są sklepy z pamiątkami, sklepy z lokalnymi rzeczami i właśnie te lokalne rzeczy, nie? Czyli...
1: Tam jechać samochodem.
0: No, stajesz albo po prawej, albo po lewej, wjeżdżasz windą.
1: Winda towarowa.
0: No to zależy, ile zjesz, no. Ale mniej więcej tak to można skrócić.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Kilkukilometrowy korek na ekspresowej 8 w Warszawie na północnej obwodnicy miasta pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Mamy informację, że doszło tam do awarii samochodu osobowego na kilometrze 16, to jest niedaleko mostu Grota Roweckiego. I w kierunku Poznania zablokowany jest jeden lewy pas. No i stąd ten korek, chociaż S8 korkuje się jak zwykle o tej porze i właściwie zdecydowanie wolniej jedzie się tam mniej więcej od godziny 6 rano. Ale także zdecydowanie wolniej cały czas jedzie się na innych trasach mazowieckich, chociażby na Krajowej 7 na północ od Warszawy oraz na Krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą. W województwie małopolskim korki oczywiście na Zakopiance między innymi, czy na innych trasach podgórskich, w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, Białego Dunajca i Poronina, podobnie na Krajowej 49, czyli na sąsiedniej trasie pomiędzy Gronkowem a Nowym Targiem, a także przybywa samochodów na Krajowej 28 pomiędzy Skomielną, Białą, Jordanowem a Makowem Podhalańskim, a także na Krajowej 7 mamy pewne utrudnienia niedaleko Jabłonki i granicy państwa w Chyżnem. Jeszcze województwo pomorskie, wspomnę o dwóch trasach. Ulica Juliusza Słowackiego to jest trasa wojewódzka niedaleko Gdańska Wrzeszcza. Tutaj mamy wypadek samochodu osobowego i częściową blokadę trasy, kilkukilometrowy korek pomiędzy obwodnicą a właśnie centrum Gdańska, powiedzmy. I jeszcze trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku. Tutaj mamy korek pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Najlepsze miejsce na postój. Czy krótki, czy długi, to już pozostawiamy wam, ale też miejsce, w którym no, jesteście zaskoczeni, albo byliście zaskoczeni czymś, co tam jest. Infrastruktura, albo na przykład jedzenie, albo właśnie minizo.
1: Albo ciepła woda. Mini zagadka. Ciepła woda w kranie i pod prysznicem. Gdzie? Na polskim mopie. W Austrii niestety nie.
0: Widzisz.
1: Polska górą. Polska
0: Białą. A Bielsko-Biała, 14,5 stopnia. Jest Rześko, pisze Marta.

0: Zależnie od tego, czym się poruszamy, to też tak dostosowujemy sobie miejsce postoju. Bo na przykład, jeśli jedziemy wielką ciężarówką, to miejsce postojowe musi być wiadomo, jakie?
1: Duże. Duże. No, no szukamy wolnych rajek.
0: A na przykład, gdy jedziemy motocyklem, to jakie musi być miejsce?
1: Małe.
0: A do, no, no, to albo po prostu utwardzone na przykład, żeby ten motocykl nam się nie wywalił.
1: Chyba, że masz klasę Adventure, co możesz sobie pozwolić, wiesz.
0: To, to prawda.
1: Nawet enduro
0: wiedziesz. A jeśli na przykład, dobra, ale nie, ale poczekaj, ale teraz...
2: Grajmy w tę grę dalej.
0: Dobra. Teraz uwaga, będzie trudna.
2: No.
0: A jeśli jedziemy kamperem, to miejsce musi być...
1: No i widzicie.
2: Średnie. Ładne.
1: Piękne, tak jest.
0: Brawo.
2: Świetnie.
0: A dobra, nie, teraz nie trudniejsze. Teraz uwaga, jeśli jedziemy autokarem, to jakie musi być miejsce?
2: No takie...
0: No to jest podchwytliwe.
1: Turystyczne.
2: Nie. Nie, średnio duże.
0: Nie.
2: Szkolne.
0: Nie. Powiedzieć wam?
2: No.
1: Z barem.
0: Podzielne.
2: Podzielne na ile?
0: Na dwa, prawo na trzy, i na lewo, panowie, na prawo, panie, na lewo. No co wy, żeście z autokaru nie wysiadali, ludzie, no.
2: Nie, my zawsze siedzimy tam.
1: Ja jeździłem takich z takimi, które mają toaletę.
0: Ale kierowca zawsze mówi, proszę nie korzystać podczas jazdy
1: to
0: i
1: prawda,
0: na postoju.
1: Zawsze
0: no,
1: zabraniali,
0: klasyka,
1: ale... To teraz tym autokarem.
0: Dawaj.
1: Słuchaj, jej pozostając na 22, przed Człuchowem stacja jest paliw, ale to nic. Bardzo fajne miejsce na odpoczynek, to jest chyba to, o czym ja mówiłem. Jest zoo. Jest tor kartingowy, bardzo co? Dużo zieleni, restauracja zrobiona w drewnie, nawet pień drzewa rośnie między podłogą a sufitem. To miejsce w 97 roku zostało stacją roku polskiego trackera. Tam naprawdę super. Warto się zatrzymać.
2: Wow,
0: ale że tego karty?
2: Właśnie.
1: No, to oprócz zoo, ja tam dawno nie
0: ale
1: byłem.
0: Z tym samochodem, co zaparkowałeś?
2: Pień drzewa rośnie między podłogą a sufitem? To co?
1: Tam też niezłe rzeczy można kupić, jak dobrze pamiętam, ale na takie miejsca liczymy i na takie wskazówki od was czekamy.
0: Informacje drogowe jeszcze?
3: Autostrada A1 w kierunku Katowic na 406 km. Drogowcy uaktywnili się, coś tam chyba przy panelach dźwiękoszczelnych kombinują, zamknęli pas awaryjny i prawy pas, utworzyli kilkukilometrowy korek. Pozdrawiam z A1, ale z Tomek Gdańska, Janusz Volvo, trzymajcie się ciepło.
0: Sobie, czyli też można sobie postać, zrobić postój.
1: Tak, i szukamy takiego fajnego miejsca, gdzie warto się zatrzymać, pewnie jakieś widzieliście w drodze na urlop.
0: I teraz uwaga, kolejna zagadka. Mhm. A jeśli jedziemy samochodem elektrycznym, to jakie powinno być miejsce?
1: Ekologiczne.
0: No właśnie.
4: Jako, że jestem kierowcą elektryka, to najważniejsze dla mnie jest, żeby było dużo szybkich, wolnych ładowarek. Pozdrawiam.
1: To, zaraz.
2: Dobre, to
1: zaraz. Szybkich czy wolnych tych ładowarek?
0: No szybkich.
1: Czy wolnych?
2: No ale i szybkich i wolnych.
0: Ale one muszą być wolne,
2: no właśnie.
0: Żeby były szybkie.
2: To jest paradoks elektryka.
0: Tak.
1: Chyba dlatego...
0: Ale wiadomo, że jeszcze tylko tutaj, że te szybkie bardzo często nie są wolne, bo są zajęte.
1: Tak czy siak trzeba jeździć z aplikacją, bo faktycznie można napytać sobie biedy. I właśnie jadąc elektrykiem bardzo ważne są takie miejsca, gdzie spędzimy trochę więcej czasu, bo jednak auto musi się naładować przynajmniej do 80%.
5: Dzień dobry kochani, Polska to jest najpiękniejszy, najlepszy kraj na świecie i ma najlepsze mopy. Lepszych mopów niż w Polsce nie trafiłem. Pozdrawiam, tutaj z A4 w kierunku Legnicy.
1: Ja też tak uważam, że dajemy
2: nic radę. Dodać, nic ująć.
0: Jeździć, korzystać.

0: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No, prawie,
0: to my!
1: Prawie jak dżingiel, no.
0: Słuchajcie, dzisiaj szukamy miejsc, tak. Takich fajnych miejsc. Prawdopodobnie widzieliście je, zatrzymaliście się w drodze na urlop, gdzieś na wakacje, może na weekend. Czy to przy ekspresowej, czy przy autostradzie, czy przy jakiejkolwiek drodze krajowej. Wskażcie nam to miejsce. Też chcemy tam pojechać i delektować się piękne natury.
1: Ale to pięknie,
2: ładnie, Patryk.
1: Dobrze, dobrze.
2: Ty może chcesz czytać jakieś filmy dokumentalne, przyrodnicze?
0: A wiesz, że...
1: Już sobie wyobrażam.
0: Nie myślałem o tym, ale widzisz, tym bardziej, że piszecie, że są inne.
2: Chyba oni też nie myśleli.
1: No właśnie. Ale...
0: I lwy, i zoo, i gokarty.
1: Chwała im za to.
0: Tacy jesteście. Kuba Domoracki, informacje drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dobra wiadomość, z drogi krajowej nr 74 z województwa łódzkiego, z miejscowości Paradyż. To jest miejscowość pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. Zakończyły się utrudnienia, właściwie kilkugodzinne utrudnienia na 18 kilometrze, gdzie doszło do zdarzenia autodostawczego i samochodu ciężarowego. Do tego zdarzenia doszło przed godziną 6 rano. Mieliśmy tam ruch naprzemienny. W tej chwili już jest całkowicie odblokowana i zarówno w kierunku Kielc, jak i w stronę Piotrkowa. Można jechać i całą szerokością jezdni i bez żadnych spowolnień. Natomiast zdecydowanie wolniej, i to na odcinku kilkukilometrowym, jedzie się na ekspresowej ósemce w Warszawie, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Podobnie na ekspresowej dwójce na południowej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko, i to w obu kierunkach, a także na drodze krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, zwłaszcza w kierunku Warszawy. Wzmożony ruch na północy naszego kraju, na Pomorzu i na A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin i na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle i na ulicy Słowackiego w Gdańsku także, czyli na trasie wojewódzkiej 472 pomiędzy obwodnicą a dzielnicą Gdańsk-Wrzeszcz. Jeszcze województwo śląskie, tutaj mamy utrudnienia w kilku miejscach, chociażby na trasie ekspresowej S52 na fragmencie remontowanym w pobliżu mostu granicznego w Cieszynie, także na trasie ekspresowej S1 pomiędzy Żywcem a Zwardoniem oraz na autostradzie A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas przewija się takie jedno miejsce idealne na postój, to za chwilę sprawdzimy, dlaczego tam jest tak super i tak fajnie.
0: Ale że które te?
1: No ten MOP.
0: To? Ten?
1: No to.
0: Wszyscy o tym piszą.
1: A jak?
0: I zoo, i gokarty.
1: I wszystko tam jest.
0: Zaraz tam wrócimy.

0: Jak się pauzuje i pauzuje się długo i trzeba się przespać i wykąpać i zjeść, to naprawdę to wcale chyba nie jest takie łatwe, żeby znaleźć takie idealne miejsce dla siebie, ale się zdarza.
1: Chociaż w Polsce ich nie brakuje, bo przecież na każdym MOPie jest prysznic. No, są automaty wendingowe, to nie zawsze jest restauracja, ale można sobie wodę kupić, ewentualnie coś słodkiego. Często są tak gdzieś w szczerym polu, to i na las można popatrzeć.
0: Ale proszę państwa.
1: Jest
0: takie wyjątkowe miejsce na mapie drogowej w Polsce, gdzie absolutnie każdy chociaż raz w życiu powinien się zatrzymać.
1: Oj tak. To się nawet park rozrywki nazywa.
2: Cześć, z tej strony Marcin z Zabiórka. Miejsce, o którym mówicie, za Człuchowem, to jest stacja Kanpol, z tego co pamiętam. Jest to stacja niedaleko, tuż obok jest serwis Oplaj, bardzo fajna restauracyjka, tam jest mostek, rybki sobie pływają, obok jest mini zoo. 100 metrów, czy tam 200 metrów dalej w kierunku na bodajże Piłę jest przejazd kolejowy, przy którym zawsze stali ludzie z bardzo długim węgorzem, bo tam było napisane węgorz 300 metrów. Także bardzo specyficzne miejsce, bardzo fajne na postój. Jest około 160 km od Gdańska. Starą trasą, jak jeździłem na Poznań, bardzo często się tam zatrzymywałem, jak jeździłem na Poznań przez Piłę. Teraz tylko przy okazji jakichś takich wyjazdów turystycznych, bo wiadomo, że teraz się już nie jeździ lokalnymi drogami za bardzo, chyba że ktoś mieszka przy lokalnej drodze.
0: Ja mam bujną wyobraźnię, ja bardzo ją lubię, ale tak cały czas myślę intensywnie i próbuję sobie wyobrazić węgorza, który ma 300 metrów.
1: Nie, to prądu by było z niego. Ale słuchaj, wiesz co? Ładne. Jezioro Człuchowskie jest w pobliżu i tam by się zmieścił, albo Kremsko. W tym jeziorze też taki 300-metrowy węgorz by się zmieścił, ale faktycznie, chyba mamy lidera w takich miejscach. Miejscowość Gozdnica, to jest krajowa 22.
3: Tak, węgorz z żółtą koszulką lidera.
0: To nawet można byłoby go przez autostradę przerzucić.
1: Tomek z Dużego, nie wiem, czy tego węgorza widział, ale na MOPie był, w Człuchowie, naprawdę polecam. Dużym tam robiłem stop na 11 godzin, jadąc z Koszalina do Kotrzyma.
0: Węgorzem oczywiście.

0: 10 minut. Zostało nam jeszcze do godziny 10. Nieważne, czy pauzujecie, czy jedziecie, na pewno przydadzą wam się te informacje drogowe.
1: I pamiętajcie, co 20 minut w PRK Polskim Radiu Kierowców usłyszycie, co dzieje się w tym momencie w ruchu drogowym w Polsce, gdzie są utrudnienia, większe natężenie ruchu, albo zwykłe spowolnienie. Nie chcemy, żebyście stanęli. No to czas na te informacje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A1 jest zakorkowana w województwie śląskim pomiędzy Radomskiem a węzłem Mykanów w kierunku Katowic. To w związku z remontem. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. Jezdnia jest zwężona i zdecydowanie wolniej. Jedzie się na odcinku ponad 2-kilometrowym. Na A1 mamy także utrudnienia pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, gdzie także trwają prace remontowe i także obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się i w kierunku Łodzi, i w stronę Gliwic. W województwie małopolskim zakorkowana jest Zakopianka na fragmencie podhalańskim i przypomnę, że ten odcinek najlepiej omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. I mamy także utrudnienia oczywiście na fragmencie podkrakowskim Zakopianki, czyli w Gaju i w Libertowie, gdzie w związku z remontem jezdnia jest zwężona. Kilku kilometrów korek w Warszawie na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, ale także dość spory ruch cały czas, pomimo że już właściwie poranne godziny szczytu za nami, to jednak obserwujemy na innych trasach mazowieckich, chociażby w pobliżu Zegrza, także niedaleko Łomianek i Dziekanowa Leśnego, a także pomiędzy Piasecznem a Warszawą. I jeszcze dwa słowa o sytuacji na Dolnym Śląsku. Na A4 jedzie się wolniej na fragmencie przygranicznym, na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Tutaj wręcz niewielki korek, ale jednak się utrzymuje w kierunku Drezna. A także w pobliżu Wrocławia, jak dzień jak co dzień właściwie, spory ruch, pewne spowolnienia na trasach dojazdowych, wyjazdowych z Wrocławia i na Krajowej 5 i na Krajowej 94.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: my dobrze wam gramy, żeby wam się dobrze albo nawet jeszcze lepiej jechało.
1: Ależ my jesteśmy skromni.
2: Ależ jesteśmy.
1: Ale tacy właśnie jesteśmy.
2: Tak, właśnie, więc po co ta fałszywa skromność?
0: Otóż to.
2: Jest jak jest. No. Olivia Dean przed chwilą.
1: I o to chodzi.
2: W tym roku była w Warszawie, zagrała. Ewa Mierzejewska potańczyła.
0: O, proszę.
2: Bo była na koncercie, wiem o tym, bo mnie namawiała, ale ja nie mogłem.
1: I więcej o tym opowie wam w godzinie 10:05.
2: Zapraszam.

0: Na zegarze punktualnie 10:00, sprawdzamy pogodę na dziś.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i dzisiaj raczej bez deszczu w całym kraju. Więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie i na południu, ale tam miejscami no ewentualnie tylko popada. Jeszcze gdzieniegdzie mgły, lokalnie przede wszystkim na północy kraju i tutaj widzialność była albo nadal jest ograniczona do 200 metrów. Jeśli zaczynacie tam właśnie podróż, warto zachować większy odstęp i dostosować prędkość do tego, co rzeczywiście widać przed samochodem. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 22 stopni w centrum i 24 na południowym zachodzie. Na północnym wschodzie około 19 stopni, a nad morzem i w rejonach podgórskich 18. Wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany ze wschodu i północnego wschodu, czyli przed nami raczej spokojny dzień na drogach. Po porannych mgłach warunki powinny się poprawiać, a większość problemów z pogodą zniknie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No gdzieniegdzie także chyba w Zakopanem może sobie popadać, czyli tak na krańcach południowych, naprawdę, naprawdę na południe. A jeśli chodzi o nasze spotkanie, to zaczynamy w trasie. Piotr Firan, kłaniam się. Razem spędzimy najbliższe

0: Jakub Domoracki w naszym studiu, a w zasadzie to ja przyszedłem, a ty już byłeś.
1: Tak, tak, tak.
0: Więc już tutaj, żeby naprawdę wszystko było jasne, no to musiałem to powiedzieć. Jeśli chodzi o kwestie drogowe, no to sprawdzamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i tak, już po 10:00, więc poranne godziny szczytu za nami bez wątpienia, no ale to nie znaczy, że korków nie ma. Wręcz przeciwnie właściwie, korek na S8 w Warszawie jak było 6, 7, 8, to jest nawet teraz o 10:00 po 10:00. To jest korek oczywiście na północnej obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Tutaj jedzie się zdecydowanie wolniej w kierunku zachodnim, ale także przybywa samochodów w przeciwną stronę, pomiędzy Bemowem a mostem generała Grota Roweckiego. Podobnie jest na drodze krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także na krajowej 7, tradycyjnie na północ od Warszawy. Na drodze krajowej numer 20 na Pomorzu mamy utrudnienie niedaleko miejscowości Glincz, czyli pomiędzy Żukowem a Kościerzyną. Motocykl uderzył tam w bariery, wjechał do rowu. Mamy informację, że był to wypadek. Kierowca jednośladu został ranny i droga w tej chwili jest całkowicie zablokowana, zarówno w kierunku Trójmiasta, jak i w stronę Kościerzyny. No to jest powiedzmy na wysokości miejscowości Glincz, no ale to jest taka jakby obwodnica Żukowa. Ruch jest kierowany na objazdy, można to omijać to miejsce ulicami miasta, właśnie ulicami Żukowa. Cały czas jedzie się wolniej na A1 na fragmentach remontowanych, a sporo jest takich fragmentów, chociażby pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyżowicami i to w obu kierunkach, ale także niedaleko węzła Woźniki na jezdni w kierunku Częstochowy, a także na obwodnicy Częstochowy w pobliżu węzła Częstochowa Jasna Góra w kierunku Katowic. Jeszcze wspomnę o trasach podgórskich. Na Zakopiance oczywiście korek, jak to zwykle bywa w wakacje, na fragmencie podhalańskim, ale także wzmożony ruch obserwujemy na innych drogach, właśnie podgórskich, niedaleko Żywca, także niedaleko Midówki i Zwardonia, w pobliżu Szczyrku i Buczkowic, ale także na głównych ulicach Krynicy Zdroju i Muszyny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oj, Krynica Górska, fantastyczne miejsce, mój drogi kolego.
1: Oj, to prawda,
0: zgadzam się. Jeśli chodzi o Zakopiankę, no to wąska ta drożynka cały czas.
1: Bardzo, bardzo wąska.
0: I bardzo popularna, więc tak sobie myślę, że chyba nie ma za bardzo takiego kraju europejskiego, ani miejscowości górskiej w Europie, czy to we Włoszech, czy we Francji, że autostrada podjeżdża pod sam kurort.
1: No,
0: może Szczyrk prawie, że prawda, długo tam jest ta autostrada, ale...
1: Pod sam szczyt na pewno, nie?
0: No właśnie. Zostawiając to na chwilę, wiadomo, że te korki jeszcze będą, bo ludzie wjeżdżają, wyjeżdżają, a jeśli chodzi o naszą zagadkę, to zaczynamy. Czyli ja wam podaję podpowiedzi, a wy zgadujecie, o co może chodzić. Pierwsza podpowiedź jest dzisiaj następująca. Jego zadaniem jest zwrócić na siebie uwagę. Komunikujemy się za pomocą... Proszę na mnie nie pokazywać palcem, dobrze?
1: Nie mogłem się powstrzymać.
0: Tak myślałem.
1: Aż się prosiło.
0: Aplikacja tekstowo albo głosowo.

0: Pierwsza podpowiedź za nami. Jego zadaniem jest zwrócić na siebie uwagę. No to słuchamy.
1: Cześć, cześć, tutaj Mateo. Odpowiadam, pewnie chodzi o migacz. Zdróweczka, hej.
0: Zdróweczka również. Wszystkiego dobrego. Nie chodzi o migacz. Cóż jeszcze po takiej podpowiedzi? Jego zadaniem jest zwrócić na siebie uwagę.
2: Cześć, dzień dobry. Myślę, że to będzie radio. Pozdrawiam gorąco, Miluś z Kork.
0: Pozdrawiamy Milusia i mogłoby być to radio oczywiście, ale nie jest. Nie tym razem. Druga podpowiedź jest następująca. Może mieć różne kolory, choć jego zadanie pozostaje podobne. Ani migacz, ani radio. Jeszcze a propos miejscowości górskich, no i zatłoczonych dróg, Kuba Domoracki mówił o Zakopiance.
3: Witam panowie, Grzegorz z Volkswagena. Odnośnie ostatniej waszej rozmowy, że nie ma takich miejsc w Alpach, gdzie autostrada dochodzi do samej miejscowości, to nie zgodzę się z tą tezą. Jest taka miejscowość w Austrii, San Anton an Arlberg, gdzie autostrada przechodzi pod miejscowością i zjazdy z autostrady są bezpośrednio w samej miejscowości górskiej. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również wyjątek potwierdzający regułę, no bo zazwyczaj jeżeli jedziemy na przykład w Dolomity, no to są serpentyny i trudno byłoby tam stworzyć autostradę, ale cieszymy się, że takie miejsca są. Człowiek uczy się przez całe życie. Pozdrawiam serdecznie i przypominam jeszcze o naszej zagadce, zagadkowiczom wszystkim. Jego zadaniem jest zwrócić na siebie uwagę, pierwsza podpowiedź, a druga może mieć różne kolory, choć jego zadanie pozostaje podobne. O co może dzisiaj chodzić? Czekam na wiadomości od Was w naszej aplikacji.

0: Za pół godziny będzie 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na drodze krajowej numer 20 na Pomorzu, na obwodnicy Żukowa, czyli pomiędzy Trójmiastem a Kościerzyną, doszło do wypadku z motocykla. Właściwie na pierwszym kilometrze w pobliżu miejscowości Glincz. Trasa była tam całkowicie zablokowana w obu kierunkach. W tej chwili mamy informację, że ruch jest już możliwy, ale cały czas utrudniony, bo jezdnia jest zwężona. Zdecydowanie wolniej jedzie się mniej więcej tam na odcinku dwukilometrowym, od strony Trójmiasta w kierunku Kościerzyny. Zatłoczona i zakorkowana jest także inna trasa na Pomorzu, trasa majora Sucharskiego w Gdańsku, pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, a także na A1 dość sporo spowolnień i w pobliżu Pelplina, a także na fragmencie remontowanym pomiędzy Pelplinem a węzłem Kopytkowo. Tutaj przypomnę, że tę trasę można omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91. Trasy wojewódzkie w pobliżu Pucka, Redy, Władysławowa są zatłoczone już, tak wakacyjnie zatłoczone. Nie są to na razie bardzo poważne korki, ale wolniej jedzie się i w kierunku Morza Bałtyckiego, i w kierunku Trójmiasta. Ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica, nadal jest dosyć poważnie zakorkowana pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także dużo wolniej jedzie się na Krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą. Jeżeli chodzi o sytuację na południu naszego kraju, to na pewno mamy sporo utrudnień w województwie śląskim. I na ekspresowej 1 pomiędzy Żywcem a granicą państwa w Zwardoniu i na trasie wojewódzkiej 945 pomiędzy Żywcem a granicą w Korbielowie, także na A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi oraz, no tutaj może mniej tych utrudnień, ale ruch wzmożony na pewno, utrzymuje się niedaleko Pszczyny, a także obwodnicy Bielska-Białej. To oczywiście Krajowa 1.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jego zadaniem jest zwrócić na siebie uwagę, może mieć różne kolory, choć jego zadanie pozostaje podobne. Słuchamy.
4: Witam Grzegorz z Volkswagena ponownie. Dzisiejsza zagadce nie chodzi przypadkiem o tak zwanego koguta. Tam zwraca on uwagę, może być pomarańczowy, niebieski, czerwony. Pozdrawiam.
5: A propos zagadki, to może chodzi o kogut, sygnał ostrzegawczy, stroboskop, jak zwał, tak zwał. Pozdrawiam, Patryk z Koroli, Trójmiasto.
6: Jeśli ma to różne kolory i ma to zwrócić na siebie uwagę, to będą to koguty. Pozdrawiam, Kamil.
7: Witam, odnośnie zagadki. Czy to nie chodzi czasem o tak zwanego koguta wysyłającego sygnały barwy pomarańczowej lub niebieskiej? Pozdrawiam, Jarek z Mana.
3: Pozdrawiamy. Bardzo bym chciał, żeby rozległy się teraz brawa, gromkie oklaski oraz fanfary, ale nie, nie chodzi o koguta. Oj, chciałbym jeszcze coś podpowiedzieć, ale na razie ugryzę się w język. To może o to.
8: Żeby w zagadce chodziło o znak drogowy, zwracać na siebie uwagę. Pozdrawiam, Karol z Tiguana.
3: Też by pasowało, ale nie chodzi o znak drogowy. To może jeszcze jedna propozycja.
9: Hej, a tu Mateo, no to spróbuję jeszcze raz. Czy chodzi o wyświetlacz? W sensie tutaj te multimedia. Ciao.
3: Ciao, nie chodzi o wyświetlacz. Mam nadzieję, Mateo, że będziesz dalej próbował. Trzecia podpowiedź przed nami.

0: No to poczytajmy sobie wiadomości od was a propos naszej zagadki. Ja tylko przypomnę dwie podpowiedzi, trzy chyba. Jego zadaniem jest zwrócić na siebie uwagę, może mieć różne kolory, choć jego zadanie pozostaje podobne. A i jego skuteczność zależy od tego, co dzieje się wokół, przepraszam. I tak, antyradar Amelia z Forda, system hamowania, pozdrawiam z trasy, to wiadomość od słuchacza, który jest w okolicach Szczecina, albo nawet w samym Szczecinie. Trójkąt ostrzegawczy, to wiadomość od Gacurka. Mamy też znak drogowy, ale to już wyeliminowaliśmy, od Głuszka. I mamy tak, kontrolki na desce rozdzielczej od Rafała z Mazdy. Mamy prędkościomierz licznik od osoby, od Arka z Forda Edge. Kogut, prędkościomierz, znak drogowy. Sporo tych wiadomości, moi drodzy, przyszło, ale to nie o to chodzi, to może o to.
1: No to jeszcze raz Jarek Zmana odnośnie zagadki, a może chodzi o po prostu sygnał cofania, który zwraca na siebie uwagę. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam serdecznie. Nie, ale powiem wam, że już jesteście bardzo blisko. Niektórzy mogą nawet nie wiedzieć, że to mają. Że je mają, albo że to mają. No dobrze, już więcej nie będę nic mówił. Mam nadzieję, że się uda teraz. I widzę też tekstowo, że dobre odpowiedzi już są. No. Nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji, 17 do 11.

0: Dzień dobry, z tej strony Iwona. Wiozę moją mamę do sanatorium, do Ciechocinka. Jadę przez Kalisz, chciałam lokalnie. Możecie mi powiedzieć, jak trasa przebiega? Czy tak ze spokojem sobie dojadę? Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
1: Bardzo dziękujemy, również pozdrawiamy. Piękna trasa do sanatorium w Ciechocinku oczywiście.
2: No tak, chociaż no. Ja nigdy nie byłem.
1: Ja też nie byłem, ale...
2: kto wie?
1: A, no właśnie. Ale filmy, książki różne, przecież miło to tam zawsze jest. Pewnie, ale co do trasy. Wygląda na to, że pomiędzy Kaliszem a Ciechocinkiem właściwie utrudnień większych nie ma, bo to pewnie drogą krajową numer 25 panie będą poruszały przez Konin, później przez Piotrków Kujawski, no i trasami właśnie takimi lokalnymi. Chyba pogoda też jest tam sprzyjająca, także nic, tylko jechać i dojechać.
2: A pozostałe informacje już teraz.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Utrudnienia cały czas utrzymują się w województwie pomorskim na drodze krajowej numer 20 pomiędzy węzłem Żukowo a Kościerzyną. Niedaleko miejscowości Glincz doszło do wypadku motocyklisty. Kierowca jednośladu został w tym wypadku ranny i trasa była całkowicie zablokowana. W tej chwili ruch jest już możliwy, ale cały czas jezdnia jest zwężona. Zdecydowanie wolniej jedzie się na podhalańskim odcinku Zakopianki i to zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Zakopanego. I przypomnę, że te fragmenty można omijać przez Chochołów i Czarny Dunajec, a zatem trasą wojewódzką numer 958. Spory ruch obserwujemy także na innych trasach podgórskich, zwłaszcza w pobliżu Bukowiny Tatrzańskiej i Białki Tatrzańskiej oraz pomiędzy Krynicą Zdrojem a Muszyną. A zakorkowany jest też remontowany fragment krajowej 75 na odcinku Nowy Sącz Wielogłowy. W województwie mazowieckim sporo przedpołudniowych już spowolnień, wręcz korków. Cały czas zakorkowana i zatłoczona jest ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta. No to właściwie od samego rana tutaj cały czas jedzie się zdecydowanie wolniej, ale także utrudnienia na remontowanym fragmencie krajowej siódemki pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem oraz również na remontowanym odcinku drogi krajowej numer 61 na wysokości Zegrza.
4: Autostrada 4 km 221. Panowie z obsługi autostrady koszą tuż przy pasie awaryjnym, bez jakiegokolwiek zabezpieczenia.
1: I bardzo dziękujemy. To była wiadomość z autostrady A4. W tej chwili większych spowolnień tam nie obserwujemy. W ogóle jazda po A4 wydaje się całkiem przyjemna dzisiaj. Oby tak pozostało, chociaż jest taki jeden punkt. To jest fragment przygraniczny na wysokości Jędrzychowic, gdzie utrzymuje się niewielki korek w kierunku Drezna.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jego zadaniem jest zwrócić na siebie uwagę, może mieć różne kolory, choć jego zadanie pozostaje podobne i jego skuteczność zależy od tego, co dzieje się wokół niego. Niektórzy mogą nawet nie wiedzieć, że to mają. Słuchamy.
5: Witam, to nie chodzi może czasem o czujniki cofania. Pozdrawiam, Kamil.
2: Kamilu, czy chodzi o czujniki cofania? No nie. Nie chodzi o czujniki cofania. Jeszcze jedna podpowiedź będzie, ale jeszcze nie teraz, bo poczekamy sobie do pogody. A, i jeszcze jedna odpowiedź.
6: No ja nadal stawiam na Piotrka. Zwraca na siebie uwagę i zmienia kolory. Czasem się czerwieni, czasem blednie. Na pewno lubi zwracać się na siebie uwagę. Inaczej po co mu BMW? Do samochodu do niczego innego nie służą.
2: Ja chciałem powiedzieć, że ja już nie mam BMW, bo sprzedałem. Teraz mam inny samochód. Tak, coś chciał
1: powiedzieć. Ale to znaczy, że co?
2: I ja uważam, że te samochody nie służą temu, żeby zwracać na siebie uwagę.
1: To
2: po prostu służą...
1: Żeby przejechać od punktu A do punktu B.
2: Na przykład.
1: A czasem C.
2: Te służą też radości oczywiście, ale niektórzy tę radość dziwnie rozumieją.
1: Radości sąsiada.
2: 5,5 minuty do 11. Jeszcze jedna podpowiedź przed nami, ale wcześniej prognoza pogody.

0: Stevie Wonder przed chwilą. No właśnie, fantastyczny utwór. A my zbliżamy się do godziny 11. Jeśli chodzi o prognozę, to dzisiaj bez niespodzianek, ale sprawdźmy szczegóły.
1: PRK.

0: Radio Kierowców.
1: Bo pogoda robi się coraz bardziej sprzyjająca do podróżowania. W większości kraju mamy małe zachmurzenie, a na południu i północnym wschodzie trochę więcej chmur. Tam miejscami może jeszcze słabo popadać, ale nie będzie to jakieś takie ulewne zjawisko. Poranne mgły, które lokalnie ograniczały widzialność nawet do 200 metrów, powinny już ustąpić. Jeśli ruszacie w trasę, warunki będą zdecydowanie lepsze niż jeszcze kilka godzin temu. Temperatura w centrum około 22 stopni, na południowym zachodzie najcieplej do 24, na północnym wschodzie chłodno, około 19, a nad morzem jeszcze chłodniej i tak samo w górach, około 18 stopni. Wiatr słaby albo umiarkowany z kierunków wschodnich i północno-wschodnich. Nad morzem okresami może być bardziej porywisty. Dzisiaj zdecydowanie nie musimy szukać wielkich pogodowych zagrożeń, bo będzie raczej spokojna aura środowa z umiarkowaną temperaturą i niewielką ilością opadów.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Obiecałem jeszcze jedną podpowiedź. Jego zadaniem jest zwrócić na siebie uwagę. Może mieć różne kolory, choć jego główne zadanie pozostaje podobne. Skuteczność tego zależy od tego, co dzieje się wokół. I niektórzy mogą nawet nie wiedzieć, że to mają. Słuchamy.
2: Jeśli to nie jest kamera dookólna, to już na pewno będzie takie coś z takim czymś, bez takiego czegoś. Wygrałem?
1: No nie, chociaż bardzo bym chciał, żebyś wygrał. Będzie jeszcze szansa, bo najnowsza podpowiedź jest taka. Możesz je znaleźć na rzeczach, które poruszają się po drodze. Jedziemy dalej.

0: Ja tak sobie cały czas myślę o tym i cały czas o tym nie powiedziałem, że to nasza zagadka jest rozgrzewką przed autostopem. No, no to w końcu powiedziałem i jeśli chodzi o najnowszą podpowiedź, to tylko przypomnę, możesz to znaleźć na rzeczach, które poruszają się po drodze. Emilia Kleszczewska pojawiła się w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.

0: Piotrze, czyli w województwie pomorskim, samochód osobowy uderzył w bariery i zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Także mamy wiadomość od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z drogi krajowej nr 20. To węzeł Żukowo do węzła Kościerzyna w pobliżu miejscowości Glin. To także województwo pomorskie. Tam motocykl wjechał do rowu. Jak wiemy, jedna osoba jest ranna i trasa była całkowicie zablokowana. No ale w tej chwili ruch już jest możliwy. Cały czas ta jezdnia jest zwężona. Mimo wszystko przejeżdżacie w obu kierunkach, czyli do Żukowa i do Kościerzyny. Zdecydowanie wolniej jedzie się na podhalańskim odcinku Zakopianki. To zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Zakopanego. No i też przypominamy, że te fragmenty można omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Jeżeli chodzi o spory ruch, to też taki obserwujemy na innych trasach podgórskich, zwłaszcza w pobliżu Bukowiny Tatrzańskiej i Białki Tatrzańskiej oraz pomiędzy Krynicą, Zdrojem a Muszyną. Jeżeli chodzi o zakorkowany odcinek, to także ten remontowany krajowej 75 na odcinku Nowy Sącz Wielogłowy. Czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A propos jeszcze informacji drogowych, droga krajowa nr 11, ruch spowolniony w kierunku Piły w miejscowości Chodzież, stłuczka samochodów, policja i straż na miejscu, objazd możliwy przez stację Orlen, kilka minut trzeba odczekać. To Antoni, bardzo dziękujemy za ten głos. Przypomnę jeszcze podpowiedzi w naszej zagadce. Zadaniem tego czegoś jest zwrócić na siebie uwagę, może mieć różne kolory, skuteczność zależy od tego, co dzieje się wokół. Niektórzy mogą nawet nie wiedzieć, że to mają i możesz to znaleźć na rzeczach, które poruszają się po drodze. Jesień idzie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: No i mamy informację drogową od naszego słuchacza. Na drodze W627 w Małkini Dolnej wywróciła się ciężarówka, pojazd specjalistyczny do przewozu odpadów. Do szpitala przewieziono kierowcę oraz dwóch pasażerów. Droga obecnie jest zablokowana. Objazd przez Kańkowo lub Brok. To informacja od naszej słuchaczki Patrycji. Informacje na bieżąco od was. Bardzo dziękujemy. Ale moi drodzy, warto jeszcze teraz rozwiązać naszą zagadkę, no bo trochę czasu już minęło, trochę tych podpowiedzi też było. Jego zadaniem jest zwrócić na siebie uwagę, może mieć różne kolory. Skuteczność zależy od tego, co dzieje się wokół tego. I słuchamy.
1: Może to są elementy odblaskowe? Krystian Sforn.
2: Witam ponownie, Łukasz z Toyoty. Wydaje mi się, że rozchodzi się o odblask.
3: Ale Polskie Radio Kierowców, Mariusz Zelbląga, czy to nie jest czasem kamizelka odblaskowa? Pozdrawiam.
4: Dzień dobry, Radio Kierowców. Nie słyszałem wcześniejszej odpowiedzi. Dopiero się włączyłem na ruch.

0: Ruch A4, kierunek Rzeszów, na razie Puszczutko z Krakowa. Myślę, że jest to odblask. Odblask może być na drodze, może poruszać się z nami. Czasami nie wiemy, jakie rzeczy odblaskowe mamy. Także to jest mój strzał. Pozdrawiam kierujących i Was, oczywiście prowadzący. Wojciech z BMW.
1: Pozdrawiamy Wojtka także i pozostałe osoby, które mówią, że to odblask. Zresztą kamizelka no, usiana jest odblaskami, taka jest jej funkcja. Oprócz jaskrawego koloru ma także zwrócić na siebie uwagę. Możesz to znaleźć na rzeczach, które poruszają się po drodze. I podobnie odpowiedzieli Marcin i Bogdan, Darek z Mazdy, Kasia z Zielonej Góry, pozdrawiam Izabela z Jarocina, też napisała, że to odblask, i Miluś z Kork. A zdaje się, że Darek z Mazdy był pierwszy. Oklaski się absolutnie należą, bo to właśnie o odblaski chodziło. Zresztą pomyślałem sobie, że warto sobie o nich przypomnieć. Mówiłem o tej jesieni, jednak coraz wcześniej mam zmrok. Tak, i dobrze, żebyśmy byli widzialni na drogach, więc chodzi o ten wzrok także, więc pamiętajmy o odblaskach, a jeśli chodzi, aż Emilia kręci głową, jak tak, no ale to taka pomyłka freudowska, co ja mam poradzić. 22 już prawie minuty po godzinie 11, jeszcze raz oklaski dla wszystkich. O. Którzy odgadli, pamiętajmy o odblaskach, moi drodzy, a w tej godzinie jeszcze mam nadzieję, że ruszymy stopem. Podam wam specjalny numer telefonu, pod który będziecie dzwonić. Warto już teraz sobie pomyśleć o pewnych argumentach, o jakiejś historii, którą przedstawicie naszemu kierowcy, żeby przekonać go do tego, żeby się zatrzymał. Na tym polega ten konkurs, a kto zatrzyma stopa u nas w Polskim Radiu Kierowców, ten dostanie nagrodę w postaci vouchera na zakupy w sklepie internetowym o wartości 200 zł. Numer podam, ale jeszcze nie teraz.

0: Jeszcze Jarek z Mazdy dosłał wiadomość głosową, że to były odblaski. No i Tomek z Dawka. Tak, żeby każdy miał tutaj swoje należyte miejsce. A propos naszej zagadki jeszcze. Tymczasem na zegarze pół godziny do 12:00 czas sprawdzić, co dzieje się na polskich drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i tak jak wcześniej Piotrek wspomniał, są wiadomości od was, że na drodze wojewódzkiej numer 627 w Małkini Dolnej wywróciła się ciężarówka. Pojazd do przewozu odpadów i do szpitala przewieziono kierowcę oraz dwóch pasażerów. Droga jest zablokowana i mamy objazd przez Kańkowo i miejscowość Brok. Następnie droga krajowa numer 11. Ruch spowolniony jest w kierunku Piły w miejscowości Chodzież. No i tam stłuczka samochodów osobowych. Policja i straż są na miejscu, tak jak też informuje nas w aplikacji. Obie

0: Jest możliwy przez stację i kilka minut trzeba poczekać. Taka wiadomość od Antoniego. Natomiast jeżeli chodzi o informacje od służb, to cały czas autostradowa jedynka jest zakorkowana od węzła Swarożyn do węzła Pelplin. W Klonówce na 32 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery, no i tam nie ma możliwości przejazdu w kierunku Łodzi od godziny 10. A jeszcze zaglądamy sobie na mapy, patrzymy, co tutaj się dzieje. No i chyba właśnie największe spowolnienia są w województwie mazowieckim, to jeżeli wyjeżdżacie z Warszawy na wysokości Żyrardowa, a w trasie do Łodzi. W samej Warszawie ekspresowa ósemka dość mocno nam się korkuje na wysokości mostu generała Grota Roweckiego i to akurat w obu kierunkach. Natomiast jeżeli do Warszawy próbujecie dojechać od Białegostoku, to za Wyszkowem ekspresowa ósemka jest przewężona, dokładniej za Mostówką, a przed Wolą Rasztowską. Cały czas czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeszcze Huberta z Volvo trzeba wymienić i Pawła z Cytryny i pewnie jeszcze inne osoby, ale jestem sam, wybaczcie, i nie jestem w stanie wszystkich wiadomości przeczytać. Moi drodzy, jesteśmy w dobrym towarzystwie, jesteśmy razem w trasie i myślę sobie, że to jest bardzo dobry czas na to, żeby spróbować złapać stopa. Specjalny numer, pod który dzwonicie, 22 139 29 29. Kto ma pomysł, jak zatrzymać kierowcę, niech dzwoni. Nagroda czeka.
3: Zapraszam.

0: No, ciekaw jestem, czy komuś się uda zatrzymać stopa. Sprawdzamy.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl. Konkurs.
0: Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry.
0: Jak się masz? Gdzie jesteś?
2: Bardzo dobrze, w lesie.
0: W lesie. W której części naszego kraju ten las?
2: Olsztyn.
0: Czy jesteś już grzybiarzem w związku z tym?
2: Tak.
0: Tak, ale to jest tak, że jesteś w lesie z powodu rekreacji w tym lesie, czy taka jest twoja praca, bo na przykład zajmujesz się gospodarką leśną?
2: Nie, z powodu rekreacji, bo chodzę po grzybach przy okazji coś do zdrowia i...
0: Aha, i czy udało się znaleźć?
2: Tak, głównie kurki.
0: A, cały czas jeszcze. No dobrze, i też w sumie cieszymy się, że Radio Kierowców w lesie niedaleko Olsztyna też występuje i możesz nas słuchać. I przy okazji jeszcze złapać okazję, może się gdzieś zabierzesz. Czy jesteś gotów?
2: Tak.
0: No to dobrze, Piotrze. Za chwilę usłyszymy dźwięk ruszającego samochodu. Proszę bardzo. Odpalił silnik i chyba rusza w twoją stronę. No to teraz masz czas, żeby go przekonać, żeby się zatrzymał.
2: Halo, dzień dobry, panie kierowco. Jestem w lesie od 2 dni. Ukradli mi rower, nazbierałem całe wiadra grzybów. Nie mam jak się z tym do domu zabrać. A pan jedzie w moim kierunku.

0: No. Trochę przekupstwo. Piotrze, tak? Trochę przekupstwo, ale nie wiem, a podzielisz się tymi kurkami z naszym kierowcą, czy nie? Bo pytam.
1: No tak, tak, tak, no jasne.
0: Powiedz mi, a jak już tak nazbierasz tych grzybów, to co przygotowujesz z nich?
1: To znaczy tam głównie zupę lubię, skórek i tam do jajek na śniadanie czasami.
0: No tak, a jest jakiś sposób, żeby piasek dobrze wypłukać?
1: Nie wiem, chyba nie ma, zawsze coś tam zostanie.
0: Czyli taki urok tych grzybów. No dobrze, Piotrze, okazuje się, że dostajesz od nas nagrodę, ponieważ zabrałeś się na stopa, więc jeszcze a propos nagrody, to teraz kilka słów na ten temat.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl.
0: Piotrze, pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia, no i udanego grzybobrania.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Dziękujemy bardzo.

Jutro będzie kolejna szansa, żeby zatrzymać naszego kierowcę. Warto sobie pomyśleć o tym, jakich argumentów użyć. Dzisiaj, no cóż, dzisiaj kurki zrobiły swoje i myślę sobie, że to jest taki przysmak regionalny i na tyle uniwersalny, że można nimi kusić. Chociaż ten argument jest już nieaktualny. 10 minut do godziny 12. Moi drodzy, dzisiaj jeszcze porozmawiamy sobie, mam nadzieję, że będzie na to przestrzeń. Jeszcze mamy godzinę, bo to tak naprawdę ostatni tydzień wakacji, więc chciałbym was spytać o to, co było dla was odkryciem tegorocznych wakacji. Może fajne miejsca, może zmieniliście swoje plany urlopowe i zdecydowaliście się w ostatniej chwili na coś innego i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Czekam na wasze historie w naszej aplikacji, tak żeby sobie jeszcze o wakacjach porozmawiać i nie myśleć o tym, co nas czeka za chwilę. Czyli skupić się też na tym, czy udało się odpocząć, czy nie i jak ten czas urlopowy sobie zagospodarowaliście. Emilia Kleszczewska w naszym studiu.

0: Radiu niezmiennie. Sprawdza, monitoruje sytuację drogową. Czas sprawdzić, co się dzieje.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A przed południem, przynajmniej na trasach, nie ma większych utrudnień. Są spowolnienia. Tak jak już wcześniej mówiłam, ta S8 wygląda troszeczkę gorzej, zwłaszcza w centrum Warszawy, na wysokości mostu generała Grota Roweckiego. To głównie w trasie do Łodzi, ale tam kilka minut maksymalnie, myślę, że doliczycie do czasu przejazdu. Dalej, jeżeli wyjeżdżacie z Warszawy, Wiskitki, tam mamy prace drogowe, które są w kierunku Łodzi. I jeżeli dojeżdżacie do Warszawy S8 z Białegostoku, to za Wyszkowem też trwają prace drogowe na wysokości miejscowości Niegów. Zaglądamy też na autostradę A4, bo tam więcej się dzieje na pewno na dojeździe do Legnicy. Korek jest na wysokości Konradówki i ma on niecałe 3 km. Dalej, za Kostomłotami też nam się korkuje autostradowa 4 i to też prace służb. Tam spore przewężenie jest przed wjazdem do Wrocławia od południowej strony. No i jeszcze województwo małopolskie, dzień jak co dzień można powiedzieć, czyli autostradowa obwodnica Krakowa. Większy korek jest na wyjeździe na wysokości portu lotniczego imienia Jana Pawła II Kraków-Balice. No i to w obu kierunkach, czyli jeżeli próbujecie do Krakowa wjechać, ale jeżeli też wyruszacie w trasę do Katowic. Jeżeli chodzi o Zakopiankę, to tam trwają prace służb, dlatego trasa na wysokości Libertowa i miejscowości Gaj może się korkować. Tam trzeba stać kilkanaście minut więcej. Można to też spróbować ominąć drogami lokalnymi albo na przykład wjechać od drogi krajowej numer 44, czyli przez Skawinę. Na koniec jeszcze tylko krótka informacja. Nowy Targ Zakopane, tutaj chyba najpoważniejsza sytuacja, największy korek, ponieważ 47 korkuje się w Szaflarach, w Bańskiej Niżnej, w Poroninie i to w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Hej, przygodo, wiatr we włosach. No właśnie, czy były przygody fajne albo też niefajne, jeśli chodzi o tegoroczne wakacje? Zbieramy te historie wasze, mam nadzieję, w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo. 8 do 12.

0: Tutaj Maj i Warius Manx, a tymczasem mamy końcówkę sierpnia. Jaka pogoda? Właśnie na zegarze punktualnie 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj spokój, jeśli chodzi o pogodę. W większości kraju mamy małe zachmurzenie. Chmur trochę więcej utrzymuje się na północnym wschodzie i miejscami na południu. Tam możliwe są jeszcze słabe przejścia.

0: Lotne opady deszczu, temperatury już całkiem przyjemne, około 22 stopni w centrum i nawet 24 na Dolnym Śląsku. Na północnym wschodzie, czyli Suwalszczyzna, około 19, a nad samym morzem i w rejonach podgórskich około 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu i północnego wschodu nad morzem, okresami może być porywisty, więc jeśli jedziecie dzisiaj wzdłuż wybrzeża, warto o tym pamiętać. Poza tym warunki na drogach powinny być bardzo dobre. I jeszcze informacja dla tych, którzy planują podróż wieczorem albo nocą. Pogoda nadal będzie spokojna, ale na Suwalszczyźnie oraz w Kotlinach Górskich ponownie mogą pojawić się mgły. Lokalnie widzialność może spaść do 200 metrów w dzień. Spokojnie, jeśli wracacie późno, warto pamiętać, że mgła może pojawić się dość szybko.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wakacje się kończą, ostatni tydzień mamy. Pytanie, jak zapamiętacie tegoroczne wakacje? Co zwróciło waszą uwagę? Czy to była pogoda, czy fantastyczny wypoczynek, albo jakieś ciekawe miejsca, które udało wam się odkryć? Czekam na wiadomości od was.

A w tej godzinie powiemy sobie jeszcze o fotoradarach, które zaglądają do wnętrza samochodu i są w stanie na przykład ocenić, czy w trakcie jazdy trzymamy telefon w ręku, no i później może się to skończyć mandacikiem. Ale zanim o tym, najpierw Emilia Kleszczewska i informacje drogowe.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To są bardzo dobre informacje. Zakończyły się już utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Swarożyn i węzłem Pelplin. Tam na 32 kilometrze po 10 samochód osobowy uderzył w bariery. No i mieliśmy zablokowany jeden pas w kierunku Łodzi. Teraz już do Łodzi możecie

0: można omijać, na przykład drogą krajową numer 91. Jeżeli chodzi o to, gdzie zakończyły się jeszcze prace drogowe, to droga krajowa numer 20 od węzła Żukowo do węzła Glincz. Tam motocykl wjechał do rowu, jedna osoba została ranna i droga była zablokowana od 9.30. Także już w obu kierunkach możliwy jest przejazd, a jeżeli chodzi o prace drogowe, takie trwają na przykład na S3. To węzeł Niedorac w województwie lubuskim i tam od 10 są służby na miejscu do godziny 15. Jeżeli chodzi o przewężenie, no to właśnie jest ono na 202 kilometrze trasy S3. Kolejny odcinek to autostrada A1. Zajęty jest awaryjny pas ruchu jezdni w kierunku Łodzi w województwie śląskim. I tam trzeba też zwolnić do 100 km na godzinę. Jeżeli chodzi o czas trwania utrudnień, do godziny 13 jeszcze będą te utrudnienia na autostradowej jedynce. I S8, trasa S8, 499 km w kierunku Warszawy. Do 17 trwa praca służb, a dokładniej malowanie oznakowania poziomego. Jeżeli chodzi o zajęcie jezdni, no to nie można jechać lewą stroną, także prawa cały czas jest dostępna. S8 w kierunku Warszawy, tą prawą na pewno dojedziecie, ale do 17 trzeba na pewno zwrócić uwagę na to, na przejazd właśnie w kierunku Warszawy. Czekamy cały czas na wasze wiadomości. Już mówiłam wcześniej o numerze telefonu, ale dostępna jest nasza aplikacja Polskiego Radia Kierowców, gdzie możecie się zarówno nagrywać, jak i też wysyłać wiadomości tekstowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Fotoradar, który nie tylko sprawdza, jak szybko jedziemy, ale zagląda do środka samochodu i sprawdza, co robi kierowca. Co wy na to?

No dobrze, to teraz o tych fotoradarach, które zaglądają do środka. We Włoszech testowany jest system wykorzystujący sztuczną inteligencję, który potrafi wykryć m.in. telefon w ręku, niezapięte pasy, a nawet sprawdzić, czy samochód ma ważne ubezpieczenie. Na razie mandatów nie wystawia, ale możliwości robią wrażenie. Pytanie, jak to działa? Sam fotoradar może mieć dwa różne układy optyczne. Jeden odpowiada za klasyczny pomiar prędkości, a drugi wykonuje zdjęcie przedniej części samochodu, tak żeby było widać kierowcę i pasażerów. I tutaj do akcji wkracza sztuczna inteligencja, AI. Algorytm analizuje obraz i może rozpoznać na przykład, czy kierowca trzyma w ręku telefon, albo czy kierowca i pasażerowie mają właśnie zapięte pasy. Czyli wyobraźcie sobie sytuację, jedziecie drogą, kamera robi zdjęcie, a komputer nie tylko odczytuje tablicę rejestracyjną i sprawdza prędkość, ale jeszcze analizuje to, co dzieje się za przednią szybą i właśnie dlatego te urządzenia budzą sporo emocji, bo kontrola przestaje dotyczyć wyłącznie tego, jak szybko jedziemy, a zaczyna obejmować także nasze zachowanie w samochodzie. Z drugiej strony jesteśmy na drodze publicznej. Co ciekawe, podobna technologia jest już dostępna w urządzeniach wykorzystywanych w Polsce, choć nie wykorzystujemy jej obecnie w takim zakresie. No i pytanie do Was, czy taki fotoradar zwiększyłby Wasze poczucie bezpieczeństwa? Czy mielibyście wrażenie, że kamera zagląda Wam zbyt głęboko do samochodu? Bo z jednej strony telefon w ręku czy

Niezapięte pasy rzeczywiście mogą skończyć się tragedią. Z drugiej pojawia się pytanie, gdzie powinna kończyć się kontrola kierowcy. Dajcie znać, gdyby takie fotoradary działały w takim zakresie na polskich drogach. Jesteście za czy przeciw? W naszej aplikacji komentarze.

Coraz więcej osób korzysta z telefonów w czasie jazdy. No właśnie, czy takie fotoradary, o których mówiłem kilka minut temu, zaradziłyby tej sytuacji? No i z obawy przed otrzymaniem mandatu wiele osób by się nie decydowało na takie zachowania. Czekam na komentarze, czy taki fotoradar byłby skuteczny, czy jesteście za, czy przeciw?

0: Informacje drogowe zbiera dla was Emilia Kleszczewska dzisiaj i informuje, w tych miłych okolicznościach wyjeżdżamy na polskie drogi i sprawdzamy, jak wyglądają szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i po południu sporo się zaczęło dziać na autostradowej czwórce. Mamy dwie wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pierwszy odcinek to od węzła Bochnia do węzła

0: Brzesko na 459 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem, no i już w tym momencie wiemy, że na miejscu działają służby również ratunkowe. Zablokowany jest pas w kierunku Rzeszowa. Można jechać pasem awaryjnym i te utrudnienia są właśnie dosłownie od 12. Jeżeli chodzi o pracę służb, tam korek może być jeszcze do godziny 14. I kolejny odcinek autostradowej czwórki to węzeł Jadwisiń do węzła Chojnów na 70 kilometrze. To akurat województwo Dolnośląskie. Wcześniej byliśmy w Małopolsce. No i na A4 właśnie na wysokości węzła Jadwisin doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Z tego co wiemy, na razie jest to tylko kolizja, także miejmy nadzieję, że tam nic nikomu się nie stało. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Lewym można dojechać na przykład do węzła Jadwisin i do Chojnowa. Jeżeli chodzi o te prace służb, to one potrwają jeszcze tak, że do godziny 14. A co się dzieje na mapach? Zaglądamy do województwa małopolskiego. Cały czas przewężona jest autostradowa czwórka w kierunku Katowic i do Tarnowa. Jeżeli chodzi o trasy w województwie śląskim, to też trwają prace służb. Jeżeli jedziecie od Żywca w kierunku Węgierskiej Górki, przypominamy, że tam właśnie te prace służb już są od dłuższego czasu i korek można oczywiście wyminąć drogami lokalnymi, bo tam stoicie kilkanaście minut albo i więcej. Jeszcze autostradowa czwórka, no właśnie widzimy, że zdecydowanie utrudniony dojazd jest do Wrocławia i głównie korkuje nam się trasa na wysokości Kondratówki, dalej na wysokości miejscowości Wądroże Wielkie, o czym mówiliśmy wcześniej, i Kostomłoty, tam także ten przejazd do Wrocławia może być wydłużony. Czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak sobie myślę o tym radarze i o technologiach, że jednak wszystko prowadzi do tego, żeby coraz bardziej nas kontrolować, bo jednak wielu kierowców zachowuje się w taki sposób, że aż się prosimy o kontrolę, o więcej kontroli, chociażby kiedy patrzymy czasami na czerwonym świetle, że ktoś odpisuje na wiadomości. Wszyscy wiedzą o tym, że to nie jest odpowiednie miejsce, żeby korzystać z telefonu. Z drugiej strony ta pokusa jest tak mocna, że nie każdy potrafi się jej oprzeć.
0: To prawda. Jeżeli chodzi, przecież są teraz takie też panele, prawda, w samochodzie, że tam wyświetlają się wszystkie informacje i nie musimy zaglądać.
2: Tak, można wiadomości chociażby z WhatsAppa przeczytać,
0: tak, można przeczytać na
2: CarPlayu. Wtedy, kiedy potrzebujemy. Więc no, też nie potrafię zrozumieć sytuacji, w której ktoś ma samochód z zestawem głośnomówiącym, gdzie można ten telefon dosyć łatwo sparować, a i tak trzyma telefon w dłoni i rozmawia. Mówimy też o tym w kontekście tego fotoradaru, który na razie eksperymentalnie działa we Włoszech i nie wysyła mandatu, ale zagląda do wnętrza samochodu i sprawdza, czy na przykład ktoś ma zapięte pasy, czy nie korzysta z telefonu w trakcie jazdy. Co sądzicie o takim rozwiązaniu i czy takich fotoradarów powinno być więcej, także w Polsce? Wasze komentarze w naszej aplikacji mile widziane.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryź.

0: ten kawałek do reklamy.
1: No i teraz news z Lublina. Pijany kierowca wjechał pod prąd w jedną z lubelskich ulic i zderzył się z innym pojazdem. Kierujący miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na ulicy

0: Granitowej w Lublinie. Biegły sądowy do spraw wypadków drogowych i instruktor nauki jazdy Maciej Kula powiedział, że pijani kierowcy powinni być eliminowani z ruchu drogowego. No właśnie, niech rozwinie swój komentarz.
1: To jest dalej duży problem i to jest potężne zagrożenie dla osób, które jeżdżą zgodnie z przepisami, no bo proszę sobie wyobrazić, że ktoś jechałby dozwoloną prędkością 50 na godzinę i wjechałby czołowo w taki samochód. Czy też w dniu wczorajszym pijany kierowca uderzył w autokar przewożący 50 osób. No nie dalej niż 2 tygodnie temu, no tu akurat była trzeźwa kobieta, która uderzyła w autokar jadący z Kraśnika do Lublina. Autokar się wywrócił, 11 osób było rannych, więc pijani niosą śmierć.
0: No i statystyki tutaj nie są jakoś specjalnie pokrzepiające. Policjanci zatrzymali tylko wczoraj na polskich drogach 235 osób, 235 kierowców kierujących po spożyciu alkoholu. Tutaj komentarz jest zbędny.

0: Za 10 minut będzie 13. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na autostradowej czwórce cały czas mamy utrudnienia w województwie małopolskim i w województwie dolnośląskim. Jeżeli chodzi o Małopolskę, to odcinek od węzła Bochnia do węzła Brzesko. Tam na 459 kilometrze samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Wiemy, że prawdopodobnie właśnie motocyklista został ranny, dlatego na miejscu działają służby ratunkowe. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Rzeszowa, ale jechać można tylko, że pasem awaryjnym. Te utrudnienia będą jeszcze do 14. No i kolejny odcinek A4 to węzeł Jadwisin do węzła Chojnów, 70 km, gdzie była kolizja dwóch samochodów ciężarowych. No i tam nie ma możliwości przejazdu jednym pasem w kierunku Wrocławia, ale też jechać możecie, tylko że tym lewym pasem, i korek może się tworzyć także do godziny 14. Tak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. I to nie wszystko za czwórki, bo trwają też prace drogowe od węzła Krapkowice, a w kierunku Wrocławia, gdzie

0: Do 14 będą wymieniane bariery ochronne. Roboty są prowadzone na łącznicy wjazdowej w kierunku Wrocławia. I jeżeli chodzi o A4, to jeszcze w samych Katowicach trzeba zwolnić do 50 km na godzinę. Tam trwa demontaż bramownic. I jeszcze S7, tu już akurat województwo świętokrzyskie, Szewce-Chęciny. Trwa wymiana dylatacji do godziny 17. Trzeba zwolnić do 60 km na godzinę. Czekam na Wasze wiadomości. Telefon się nie zmienia. 22 513 11 11.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.

0: Nie, ja mówię goodbye.
1: A, to goodbye.
0: Hello, Robert.
1: Yeah. O, jesteśmy w polskim radiu kierowców.
0: To hello, nie, to dzień dobry, Robert.
1: Dzień dobry.
0: Piotr, do usłyszenia.

0: No to na urodziny było. Jeżeli ktoś ma dziś urodzinę, to czujcie się pozdrowieni. Drodzy słuchacze, zaczynamy wysokie obroty od informacji pogodowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 16 stopni w Kłodzku. Wczoraj też było najchłodniej właśnie w tym rejonie Dolnego Śląska. Dziś to samo, najchłodniej w Kłodzku. W Słubicach, natomiast na zachodzie kraju najcieplej, 22,5. W tym momencie, czy będzie cieplej? Tak, do 24. Podobno ma dziś podskoczyć jeszcze temperatura. W ciągu dnia zachmurzenie raczej małe bądź umiarkowane. Na południu Polski natomiast niestety duże bądź całkowite. Na krańcach południowych okresami opady deszczu mogą się zdarzyć, a w godzinach południowych, czyli no mniej więcej o tej porze, również mogą się również pojawić jakieś inne zjawiska meteorologiczne, na przykład intensywne opady deszczu. Patrzę, czy burze również. Nie. Burz na razie nie zapowiadają synoptycy. Rano były mgły.

0: i prawdopodobnie wrócą wieczorem. Jeżeli chodzi o wiatr, to słaby, umiarkowany. Mamy ten wiatr wschodni i północno-wschodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już minutę po godzinie 13. Zapraszam na wysokie obroty. Ruszamy oczywiście muzycznie. Dziś przypominam zgadywanki, rozgrzewki szarych komórek, bo szare komórki się i bardzo liczą podczas jazdy. Zapraszam na wysokie obroty. Robert Kilena.

0: Bajmy na wysokich obrotach, 9 minut po godzinie 13. Już otworzyła te drzwi Emilia Kleszczewska, a miała nie otwierać tych drzwi. Ten pan przecież wyraźnie mówił, krzyczał nawet, Emilia, żebyś nie otwierała tych drzwi.
1: Te wrota, tak?
0: Nie, drzwi.
1: Drzwi po prostu.
0: Nie słyszałaś tego krzyku prawdopodobnie.
1: No nie, nie słyszałam. No właśnie. Zagadałam się.
0: No właśnie, a miałaś nie otwierać drzwi. Posłuchajcie zresztą, że pan krzyczy non-stop, żeby tych drzwi nie otwierać.
2: A po trzecie, primo, ultimo,
3: nikt nie otwiera tych drzwi.
4: Dlaczego?
3: Bo tam jest zamknięte.
0: No właśnie.
1: Czyli co, za 20 minut nie otwierać?
0: Nie, za 20 minut to mam nadzieję, że wszystko będzie jasne. Kto tam jest zamknięty za tymi drzwiami? Wiecie, kto tam jest zamknięty za tymi drzwiami? Jeżeli wiecie, kto jest zamknięty za tymi drzwiami, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Pewnie się zorientowaliście, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, że to oczywiście pierwsza rozgrzewka. Mam nadzieję, że łatwa i poradzicie sobie z nią. Kto jest zamknięty za drzwiami? Emilia otworzyła drzwi, weszła do studia i proszę bardzo, od razu mamy informacje drogowe.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A te drzwi po prostu muszę otwierać, bo sporo się dzieje na autostradzie A4 i o tym was muszę informować, co tam się konkretnie dzieje, bo jest kolejna informacja od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, znowu z województwa dolnośląskiego, a te

Teraz to węzeł Budziszów do węzła Udanin na 112 kilometrze i tam mamy kolizję dwóch samochodów osobowych. Od godziny 12.30 na miejscu działają służby i zablokowany jest pas w kierunku Zgorzelca. Policja kieruje ruchem na miejscu zdarzenia i tak jak podają też właśnie drogowcy w komunikacie, te utrudnienia na A4 potrwają jeszcze do godziny 15. Przypominamy, że to nie wszystko, jeżeli chodzi o A4. Kolejny odcinek w województwie dolnośląskim to węzeł Jadwisin do węzła Chojnów na 70 kilometrze i tam też

0: W tym kilometrze od godziny trwa praca służb po tym, jak samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Rzeszowa. A jeżeli chodzi o prace drogowe, to takie są prowadzone na S8 w kierunku Warszawy na 494 kilometrze. Do 18 trzeba zwolnić, ponieważ trwa remont nawierzchni i zajęta jest lewa część jezdni. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to wracamy do zgadywanki. Krzyczący pan ostrzega, żeby nie otwierać drzwi.
3: A po trzecie, primo, ultimo, nikt nie otwiera tych drzwi.
4: Dlaczego?
3: Bo tam jest zamknięte.
2: No właśnie, kto jest zamknięty za czymi drzwiami? Jeżeli wiecie, kto jest zamknięty, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki oczywiście. A śpiewa Anastasia.

0: No to jak to jest z tym kimś zamkniętym za drzwiami? Krystyna Feldman, profesjonalny kierowca z Hyundai i20, rocznik 2025, tak odpowiedział. Drogi profesjonalny kierowcu, no może jesteś profesjonalnym kierowcą, natomiast to nie jest profesjonalna odpowiedź. Absolutnie, absolutnie nie mogę się zgodzić z tą odpowiedzią. Jakub z Forda twierdzi tam, że tam był zamknięty ochroniarz małpa. No to też nie jest dobra odpowiedź, Jakubie, niestety. O kogo chodzi zamkniętego za tymi drzwiami? Halo, halo?
1: Tego, co pamiętam, to był na pewno tam pies. Z tych groźniejszych raz. Doberman może. Ale nie pamiętam, jak się bawił. Wiem, że na pewno jeszcze był incydent z prosiakiem. Pozdrawiam, Kasia ze Stingerki.
0: Kasia ze Stingerki. Coś świta, ale no nie mogę uznać tej odpowiedzi, Kasiu ze Stingerki. To nie był Doberman. Tutaj nawet ktoś napisał, że to był Doberman. Nie, to nie był Doberman. Nie mogę uznać tej odpowiedzi. Myślę, że ci, którzy znają odpowiedź, przyznają mi rację, że nie mogę uznać odpowiedzi, że za drzwiami jest pies. Arek tak napisał. Andrzej Strzewa twierdzi, że może nawet zły pies. No dobry to on nie był. Natomiast jaki to pies? Jak się nazywał? Kto był zamknięty za tymi drzwiami? Posłuchajcie raz jeszcze.
2: A po trzecie, primo, ultimo,
3: nikt nie otwiera tych drzwi.
4: Dlaczego?
3: Bo tam jest zamknięty.
0: No właśnie, kto tam jest zamknięty za tymi drzwiami? Jeżeli wiecie, znacie prawidłową, pełną odpowiedź, zapraszam, trzymam kciuki i jedziemy dalej.

0: Moi sąsiedzi z działki mają psa Tysona. Może to jego imiennik? Andrzej pisze, nie. Nie trafiłeś, Andrzeju, to nie pies Tyson. Czy to jest poranek kojota, pyta Patryk. Patryku, nie o to pytam. Nie o to pytam. Ja pytam po prostu, kto jest zamknięty za drzwiami.
1: A po trzecie, primo, ultimo, nikt nie otwiera tych drzwi.
2: Dlaczego?
1: Bo tam jest zamknięty.
0: No właśnie, kto jest zamknięty tam, za tymi drzwiami, to jest pytanie. Jeżeli wiecie, za chwileczkę do tego wracamy. A teraz Emilia w studiu, 29, nie, już prawie 30, 13.30. To tak jakby na przykład ja bym zapytał Emilii, co się dzieje na drogach, a Emilia by odpowiedziała, że była wczoraj w spożywczym.
3: A byłam? A nie, czekaj, co było wczoraj?
0: Była.
3: Wtorek, no to tak, byłam w spożywczym, ale teraz jeszcze powinnam tych drzwi nie otwierać, widzisz,
0: jeszcze
3: bo jeszcze
0: nie,
3: zagadka
0: no
3: nierozwiązana.
0: Właśnie, myślałem, że będzie masz rację, oczywiście,
3: no.
0: Ale za chwileczkę ją rozwiążemy. Trzymam kciuki, natomiast co się dzieje na polskich drogach,
3: no,
0: to jedziemy.
3: Ciekawe, ciekawe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Głodnemu chleb na myśli. Moi drodzy, zaglądamy na drogę krajową numer 92 w województwie wielkopolskim. Wiemy, że odcinek Michorzewo do miejscowości Huby jest zajęty na 133 kilometrze. Tam zdarzyły się dwa samochody osobowe i drogowcy na miejscu blokują jeden pas w kierunku Poznania. Od 13 utrudnienia jeszcze będą do 15. A tak to bez zmian na autostradowej czwórce. Jest sporo tych miejsc, gdzie trzeba zwolnić, ponieważ przewężony jest odcinek od węzła Budziszów do węzła Udanin. W województwie dolnośląskim na 112 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i akurat tam cały czas zajęte są dwa pasy w kierunku Zgorzelca. Kolejny odcinek to węzeł Jadwisin do węzła Chojnów na 70 kilometrze, gdzie była kolizja dwóch samochodów ciężarowych i tam zablokowany jest przejazd w kierunku Wrocławia, chociaż można cały czas jechać lewym pasem. No i autostradowa czwórka to Małopolska od węzła Bochnia do węzła Brzesko, gdzie na 459 kilometrze samochód osobowy zderzył się z motocyklem. To wypadek, a oznacza to, że jedna osoba została ranna, dlatego na miejscu cały czas działają służby.

0: również te ratunkowe i zablokowany jest pas w kierunku Rzeszowa. No a zaglądając jeszcze na mapy, to widzimy, że zdecydowanie większy ruch jest między Katowicami a Częstochową na autostradowej jedynce. Prowadzone są prace drogowe przed miejscowością Kamieńskie Młyny. To trasa właśnie, jeżeli wyjeżdżacie z Bytomia w kierunku Częstochowy. No i na wysokości węzła Częstochowa Jasna Góra widzimy, że jest przewężenie. Tam prowadzone są prace drogowe, ale też mapy wskazują, że wydarzyła się tam kolizja, wypadek. Jeszcze nie wiemy, także dajcie znać, jeżeli wiecie, co się dzieje na A1 na wysokości Częstochowy w stronę Katowic. 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jak to jest z tym kimś zamkniętym za drzwiami? Pojawiła się kolejna odpowiedź. Za drzwiami jest Kuba, twierdzi Michał ze Skody. Michale, to nie jest Kuba. Kto jest zamknięty za drzwiami?
3: Dzień dobry, w sprawie zagadki. Mhm. Za drzwiami jest zamknięty Rambo. A kto to jest Rambo? Nie twoja sprawa, Bambo. Pozdrawiam, Jarek Schojnowa.
2: Jarek Schojnowa, taką odpowiedź nagrał w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Może będzie skucha, pisze Monika z Mandarynki, ale tam chyba był Rambo. Nie ma skuchy, Moniko z Mandarynki. Adam z Volvo to potwierdza, zamknięty jest Rambo i to jest właśnie odpowiedź. Oczywiście, że tak. Adam z Volvo z autostrady bursztynowej taką odpowiedź nadał. Cześć panie Robercie, to z kolei Kadol. Rambo, chodzi o Rambo, nie twoja sprawa, Bambo. Dokładnie tak, Rambo. Kacper z Radomia, Rafał z Mazdy, Jakub z Mondeo. Kto jeszcze?
4: I tam jest zamknięty Rambo.
2: Tak.
4: Jaki Rambo? Nie twoja sprawa, Bambo. To mówiłem ja, Jerzyna ze Szczecina.
2: O, pozdrawiam. Jerzyna ze Szczecina się odezwał, brawo. Andzia ze Skody też wiedziała. Pies rasy Rottweiler zwany Rambo. Włodzimierz napisał. Bardzo dobrze, Włodzimierzu, to nie Doberman, tylko Rottweiler. Masz rację. Maniek z Fiesty, Rufus z Land Rovera, Grzesiek z Passata, Jolasek 27. Też dobra odpowiedź.
5: Halo, witam, tu Szymek Jolaski. Oczywiście za drzwiami był zamknięty Rambo. A kto to jest Rambo? Nie twoja sprawa, Bambo.
2: Tak jest. Pozdrawiamy z trasy A1. Ania i Staś też wiedzieli, że chodzi o Rambo. GG z uśmiechem. Ha, ha, ha, napisał nawet. I napisał oczywiście, że to był Rambo. Halo?
6: Nigdy nie otwieraj tych drzwi, bo tam jest zamknięty Rambo, panie Bambo. Pozdrawiam, Piotrek z Płocka.
2: No podobnie, podobnie. Jak to leciało, to za chwileczkę nadamy oczywiście na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, ale dobrze, Piotrze z Płocka. Był to Rambo. Tomek z Czerwonego Australa z Wawy też wiedział. Tobo 123, bardzo dobra odpowiedź. Pozdro z Wielenia, ale bez imienia. Robert z T4, Rafał, Jarek z Krakowa, Tomek, Jakub, Albert z Suwałk. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o Rambo.
7: Witam, Łukasz Dużego. Odpowiedź na rebus dzisiejszy to Rambo. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiam.
8: Za drzwiami zamknięty jest Rambo. Pozdrawiam, Marceli.
2: Marceli też wiedział. Piotr z domu napisał, że Rambo. Kasia, Jola, Czajson, Ania Starnowa, Król Jakub, Mariusz, Czupur z Durango, Kacper z Radomia. Pozdrowienia z trasy z południa na północ Polski. Tomek śle i też wiedział, że chodzi o Rambo.
9: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
9: Za drzwiami zamknięty jest Rambo. Uh-huh. Pozdrawiam, Artur z Volvo.
2: Pozdrawiam, Arturze z Volvo. Kto był najszybszy z dobrą odpowiedzią? Jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to instruktor Przemek. Wszystkich dziś wyprzedził. Zamknięty jest Rambo. Brawo, Przemku. Możesz pozdrawiać kogo chcesz, oczywiście, korzystając z aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Kto jeszcze może pozdrawiać?
10: Tam jest zamknięty Rambo. Cześć, Piotrek z tej strony.
2: Piotrek, Piotrze, rozpoznałeś się po głosie, no to też możesz pozdrawiać, tak jak instruktor Przemek. Możecie wykorzystać aplikację, nagrywając pozdrowienia albo pisząc po prostu pozdrowienia dla swoich najbliższych. My dodamy piosenkę, dla wszystkich oczywiście brawa, brawa, brawa. Dlaczego Rambo i dlaczego psie? Bo dziś mamy Międzynarodowy Dzień Psa i tych takich pieskich zagadek będzie trochę dziś w wysokich obrotach. Jedziemy dalej. A, przepraszam, bo obiecałem, skleroza nie boli, tylko człowiek musi się nachodzić. Miałem udowodnić, że to był Rambo.
11: A po trzecie, primo, ultimo,
12: nikt nie otwiera tych drzwi.
13: Dlaczego?
12: Bo tam jest zamknięty Rambo.
14: A kto to jest Rambo?
12: Nie twoja sprawa, Bambo.
2: Dokładnie.

0: Jacek w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców pisze, że jest jedna scena z psem Rambo. W odcinku 07 zgłoś się pod tytułem Zamknąć za sobą drzwi, a to wtedy, kiedy Franceski gra tego amerykańskiego gliniarza, tak? O tak, porucznik Kopiński, przypomina Jacek, został związany w swoim czarnym biuku Elektra, doposażonym przez zbirów bombę w nadkolu i scena jest w lesie. Kopiego ratuje Jacek Pawłowski i jego pies Rambo, właśnie przypomina Jacek. Jacku, brawa dla ciebie. Oczywiście, że tak, znacie się w takim razie na psach, w Międzynarodowym Dniu Psa. Tak piszecie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No to co? Kolejna zagadka, psia zagadka. Teraz nie wiem, czy będzie łatwo. Tutaj w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców trwa dyskusja. Czy to łatwa, czy to trudna zagadka? Przekonajmy się. Posłuchajcie.
1: Robotę rzucisz, żeby obcego psa szukać?
2: Ale Jola, a to pies jak człowiek zupełnie. A kosy przyjaciel to jak?
0: No, pies jak człowiek zupełnie. Jak się nazywa, jak się wabi ten pies, o którego pytamy w tym momencie w wysokich obrotach PRK w Polskim Radiu Kierowców. Uwaga, uwaga, jak się wabi ten pies jak człowiek zupełnie. No i kusy to przyjaciel. To powinno wam dać do myślenia. Czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: No to jak nazywa się ten piesek, o którego teraz pytam? Śliniak. Jarek tak pisze w aplikacji. To nie był śliniak, Jarku. Czy to Pershing? Pyta i pozdrawia Asia. Asiu, to nie Pershing. Posłuchajcie raz jeszcze. Nie śliniak, nie Pershing. Jak się wabi ten pies?
1: Robotę rzucisz, żeby obcego psa szukać?
2: Ale Jola, a to pies jak człowiek zupełnie. A kosy przyjaciel to jak?
0: No właśnie, no to jak? Jak się wabi ten pies? Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz wiadomości drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Pojawiła się aktualizacja z drogi krajowej nr 91 w województwie wielkopolskim między miejscowościami Michorzewo i Chuby. Na 133 kilometrze zdarzyły się dwa samochody osobowe. To niestety wypadek. Wiemy, że jedna osoba jest ranna, dlatego na miejscu działają służby ratunkowe i droga jest całkowicie zablokowana w kierunku Poznania. To ta najnowsza informacja, którą dostaliśmy kilkanaście minut temu, chociaż służby na miejscu są już od godziny 13 i te utrudnienia będą jeszcze do 15, ale także nagrywacie się wy, także mamy wiadomość od słuchacza.
5: Dzień dobry, chciałem zgłosić utrudnienie. Autostrada A1, 435 km w kierunku Łodzi. Roboty drogowe, korek jakiś 3-5 km.
4: Dziękujemy za informację i to właśnie było o autostradzie A1, chociaż mamy też najnowszą wiadomość z innej autostrady, A4, województwo dolnośląskie. Zakończyły się już prace między węzłem Jadwisin do węzła Chojnów. A tam na 70 kilometrze była kolizja dwóch samochodów ciężarowych i zablokowany od 11 był jeden pas w kierunku Wrocławia. Tam mogliście jechać tylko lewym pasem w obu kierunkach, ale teraz właśnie A4 jest już w 100% przejezdna, także można kontynuować trasę. Jeszcze zaglądamy sobie na mapy. Oprócz tej autostrady A1 z Warszawy do Łodzi mamy też utrudnienia między Częstochową a Bytomiem. Widzimy, że jest kolizja, zdarzenie drogowe. Jeszcze dokładnie nie wiemy, co się dzieje w Częstochowie. No, ale zakorkowany jest odcinek na wysokości węzła Częstochowa-Jasna Góra. To w kierunku Bytomia, ale też mamy utrudnienia.

0: Jeżeli z Bytomia wyjeżdżacie w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego i Warszawy, na wysokości miejscowości Woźniki, tam trwają prace służb.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A, Czaruś, Asia pisze. Asiu, nie, to nie był Czaruś. Nie czarujemy, czekamy na odpowiedzi. Oczywiście, jak miał na imię ten piesek, o którego pytam, a teraz koncert życzeń. Za pierwszą zagadkę oczywiście. Instruktor Przemek pozdrawia całą redakcję, instruktorów, kursantów, wszystkich słuchaczy, czyli dla wszystkich za chwileczkę piosenka. I dla kogo jeszcze?
3: A całą redakcję, wszystkich, którzy u was pracują, nie tylko redaktorów mówiących, swoją małżonkę Katarzynę, może akurat, a słucha. To jest pierwszy raz po 4 latach, kiedy udało mi się być pierwszym. Dzięki, na razie, pozdrawiam serdecznie. Szerokości.
2: No to gramy.

0: nie dzwoń.
1: No to za chwileczkę wiadomości pogodowe. Wracamy na chwileczkę do tego pieska. Halo, halo.
2: Czy to była Mirelka? Pozdrawiam, Krzysztof z Renówki.
1: Pozdrawiam, Krzysztofie z Renówki. Nie, to nie była Mirelka. Jak się wabił ten pies, o którego teraz pytam? Nie Mirelka. 16 stopni w Kłodzku pokazują termometry, 23 pokazują termometry w Gorzowie i w Częstochowie. Jak się domyślacie, w Kłodzku najchłodniej, a w Gorzowie i Częstochowie jest najcieplej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeżeli chodzi o prognozę, no to po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane w wielu miejscach w Polsce, ale na południu jednak duże i całkowite czasem. Na krańcach południowych okresami opady deszczu nawet mogą być nie tylko na krańcach południowych, ale na północnym wschodzie również krótkotrwałe przelotne opady deszczu mogą się dziś pojawić. Burz nie będzie, z tego co widzę, jeżeli chodzi o prognozy. Temperatura maksymalna do 24 stopni. Na razie mamy, przypominam, 22,9, czyli prawie 23. Zbliżamy się do maksimum. Wiatr słaby bądź umiarkowany. Na wybrzeżu przejściowo porywisty, wieje ze wschodu i z północnego wschodu.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i wracamy na wysokie obroty. Minutę po godzinie 14. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilan.

0: 9 minut po godzinie 14. Dziś Międzynarodowy Dzień Psa. A jak pieski robią?
1: A, to teraz mój czas, tak?
0: Tak. Tak, pieski
1: wystarczy?
0: Robią, ale to zdenerwowane pieski.
1: A to była chihuahua, czy bardziej taki doberman, jak myślisz?
0: Nie, myślę, że chihuahua bardziej. A jak na przykład tęskni piesek, to jak robi, potrafisz? O, właśnie, tak robią pieski. Jak piesek się wabił, do tego jeszcze wrócimy oczywiście za chwileczkę, za momencik, a teraz Emilia już w swojej pierwotnej roli, czyli informuje was o tym, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kolejna dobra informacja z autostradowej czwórki. Już w Małopolsce jedziecie od węzła Bochnia do węzła Brzesko. Zakończyły się tam prace służb, a po godzinie 12 na 459 kilometrze samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Tam jedna osoba była ranna i przez ostatnie dwie godziny zablokowane były dwa pasy w kierunku Rzeszowa. Teraz już można jechać i tak jak patrzę na mapach, to już powoli rzeczywiście ten ruch robi się coraz lepszy w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, chociaż sporo mamy naprawdę tych utrudnień, chociaż informacji od służb dalej nie ma z autostradowej jedynki, to przewężenie jest na wysokości węzła Częstochowa, Jasna Góra. To trasa, która prowadzi was do Bytomia i tam widzimy, że jest kolizja. Czekamy na więcej informacji. Też jeżeli jedziecie z Bytomia w kierunku Częstochowy, mamy przewężenie na wysokości miejscowości Woźniki. I to nie wszystko. Jeżeli chodzi o autostradową czwórkę, to jednak cały czas mamy spore przewężenie od Legnicy do Wrocławia w obu kierunkach, ale największy korek jest od miejscowości Jarosław do miejscowości Wądroże Wielkie, czyli ten korek ma już no, ponad 7 kilometrów i rzeczywiście tam trzeba doliczyć sobie kilkanaście minut więcej na dojazd. Można oczywiście ominąć tą trasę i przejechać drogą krajową numer 94, na przykład przez Środę Śląską. I jeżeli chodzi o województwo wielkopolskie, to zwalniacie na wysokości miejscowości Zakrzewko. To trasa w kierunku Poznania. Tam też widzimy, że jest częściowa blokada trasy autostradowej dwójki. No i tworzy się korek. Widzimy, że jest zdarzenie drogowe. Też czekamy na więcej informacji od służb. Jednak już teraz zalecamy, żeby zjechać na drogę krajową numer 92 i przez

0: Nowy prawy pas zajęty, jakieś 3 km korka w kierunku Katowic. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy. A jedynka w kierunku Katowic, 425 km, prawy pas zajęty, jak słyszeliście, w każdej drogowej sprawie aplikacja czeka. No i oczywiście w sprawie zagadek również. Jak się nazywał ten piesek, jak się wabił ten piesek?
2: Ten pies to hot dog z rancha, Darek z Forda.
1: Darek z Forda twierdzi, że to hot dog. Ktoś jeszcze tak twierdzi?
3: Cześć, tu Bartek z Rędzin. To przecież był hot dog.
1: Tak, to był hot dog. Robert, pozdrowienia śle, oczywiście, że to był hot dog, to był hot dog. Ania i Staś z pozdrowieniami, Krzychu z Łodzi też jest tego zdania, prezes ze Skanii, no skoro prezes twierdzi, że to hot dog, to musi być hot dog.
4: Dzień dobry. Dobry. Chociaż to hot dog. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam.
4: Marcin ze Szczecina.
1: Marcin ze Szczecina też tak twierdzi, Bata obecnie na drodze do Łodzi też napisała, że to hot dog. Łysy ze Spiątki wiedział, Andrzej wiedział, Emilcia G wiedziała, Ania Starnowa wiedziała, Maciej F też wiedział, Krzysztof, Tobo 1, 2, 3, Ania ze Stargardu. Kto jeszcze?
5: Cześć. O psa, który nazywa się Hot Dog. Mm-hmm. Z Rancho Wilkowyje. Pozdrawiam serdecznie. Już niedługo. Kolejny sezon. Już w grudniu emisja. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.
1: Cześć. Tomek z Transy z południa na północ też wiedział, że to chodzi o hot doga. Karola i Doris, pozdrawiam was. Dobra odpowiedź. Gardzieje z Via Carpatii w Skodzie wpadli na pomysł, że to hot dog i mieli rację. Jak będziecie dzisiaj jechać gdzieś w drugą trasę, to możecie się zatrzymać na hot doga, żeby przypomnieć sobie o jedzeniu. Darek z Mazdy, hot dog. Ania z Busa, Paweł z C5 Aircross, Iza z Jarocina. Kto jeszcze?
6: Cześć. Cześć. Ja po odpowiedzi na pytanie, jak się wabi ten pies z rancha, to chyba hot dog, prawda?
1: Prawda.
6: Pozdrawiam, Kasia ze Skody.
1: Prawda, Kasiu ze Skody, oczywiście. Hot dog. Andrzej Strzewa udzielił odpowiedzi, ale Andrzej jeszcze dopisał, że jeżeli chodzi o Rambo, to Solejukowa też miała takiego psa, również z tego serialu. I ten Rambo pilnował milionów, które wygrała w lotto, na chybił trafił. Proszę bardzo, jaka pamięć do psów.
7: Pies Kusego z rancha to oczywiście był hot dog, z którym to długie dyskusje prowadził, ale nie wiem, czy to o to chodzi. Pozdrawiam, Zbyszek.
1: Zbyszku, no oczywiście, że o to chodzi, o to chodzi, no, tylko teraz chodzi o to, kto był najszybszy. Kto był najszybszy?
8: Pies Kusego z rancha to jest hot dog. Pozdrawiam, Krzychu ze Skanii.
1: Krzychu ze Skanii był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a ekipa z Senatorskiej nie dała nikomu szans spośród tych, którzy pisali. Czyli ekipo z Senatorskiej, Krzychu ze Skanii, możecie pozdrawiać. Możecie nagrać albo napisać pozdrowienia. Dołączymy piosenkę oczywiście do waszych pozdrowień dla wszystkich. Brawa! I udowodnienie tego, że to był rzeczywiście hot dog.
9: Robotę rzucisz, żeby obcego psa szukać?
10: Ale Jola, to hot doga idzie. A to pies jak człowiek zupełnie. A kosy przyjaciel to jak?
1: No właśnie, o hot doga idzie.

0: Ostatnio zaobserwowaliśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, taką prawidłowość, że coraz częściej dochodzi do tak zwanych zatrzymań obywatelskich, na przykład 25, czyli wczoraj w Ostrowie Wielkopolskim w obywatelskim ujęciu 41-latka. Brali udział obywatele oczywiście. Chodziło o to, że ten 41-latek zachowywał się, jakby jechał pijany, i potwierdzone przez policjantów badania na stan trzeźwości potwierdziły tę tezę. 19 sierpnia nad jeziorem Dzierżno-Duże w województwie śląskim pijany 30-latek z Ukrainy uszkodził 10 pojazdów, miał 1,8 promila alkoholu w organizmie i zakaz prowadzenia samochodów. 8 sierpnia też doszło w miejscowości Modlnica do takiego zatrzymania obywatelskiego. W związku z tym postanowiliśmy porozmawiać o tych zatrzymaniach obywatelskich. Nie wiem nawet, czy tak to się nazywa fachowo, ale pani mecenas Karolina Pilawska jest ze mną. Dzień dobry.
1: Witam.
0: Dobrze mówię? To zatrzymanie obywatelskie, tak to się nazywa?
1: Nie. Zatrzymania może dokonać, bo to jest taka czynność organu, czyli na przykład może zrobić to policja, może to zrobić funkcjonariusz ABW czy Straży Granicznej. Jeżeli mówimy o tych sytuacjach, które pan redaktor opisał, no to jest ujęcie obywatelskie.
0: Ujęcie
1: obywatelskie, więc to jest coś innego.
0: A to jest legalne całkowicie? To ujęcie obywatelskie?
1: Tak, no bo to jakby wynika z kodeksu postępowania karnego, to jest jak najbardziej legalna instytucja. Natomiast, żeby dana sytuacja i dane działanie było zakwalifikowane właśnie jako ujęcie obywatelskie, no to rzeczywiście muszą być spełnione określone przesłanki.
0: No dobrze, w takim razie jakie przesłanki muszą być spełnione, żebyśmy mogli kogoś ująć obywatelsko? Domyślam się, że mamy podejrzenie.
1: Mamy sytuację, kiedy właśnie jako obywatel widzimy, że ktoś popełnia przestępstwo. Czyli na przykład tak jak tutaj w tej sytuacji mamy uzasadnione podejrzenie, że ktoś jest nietrzeźwy i prowadzi samochód, tak? Czyli popełnia w tym momencie, powiedzmy, przestępstwo co do wykroczenia, też co do zasady ten przepis się stosuje. I zatrzymujemy go właśnie na takim gorącym uczynku, czyli tu i teraz. Albo na przykład mamy kradzież w sklepie, widzimy, że ktoś kradnie, no zatrzymujemy go, czyli dokonujemy tego ujęcia tu i teraz, tak? W momencie popełnienia przestępstwa. Albo tuż po nim, tak? Jeżeli właśnie tuż po popełnieniu tego przestępstwa ten nasz sprawca będzie się oddalał, tak? Czyli nie wiem, widzimy, że ktoś coś ukradł i widzimy, że wychodzi na przykład ze sklepu, tak? Gdzie na przykład nie ma ochrony, bo to jest jakby mały na przykład sklepik osiedlowy. Więc
0: możemy to zrobić, tak?
1: Możemy to zrobić. No ale oczywiście tutaj też musimy mieć jakby okoliczności takie muszą się pojawić, że istnieje ryzyko, że taka osoba będzie się ukrywała, no jakby powiedzmy ucieknie, czy będzie obawa taka uzasadniona, że nie będziemy w stanie, czy przede wszystkim organy, ustalić tożsamości tej osoby. Czyli właśnie doskonale pokazuje to ten przykład z nietrzeźwym kierowcą, tak? No bo jeżeli byśmy nie zareagowali, nie byłoby żadnego patrolu policji, nie jest też powiedziane, że na 100% ten patrol policji by taką osobę zatrzymał do kontroli. Więc no istnieje obawa, że po prostu ta osoba się oddali, no i nie poniesie konsekwencji jakby swojego działania.
0: A my jako dobrzy obywatele widzimy, że zostało popełnione wykroczenie albo przestępstwo, ujmujemy takiego sprawcę, tak. I co? I zawiadamiamy policję, jak się domyślam.
1: Tak, tak. I mamy jakby możliwość, mamy takie prawo zatrzymania tej osoby, ujęcia, tak? No bo to też, wiecie państwo, to jest też dość jakby płynne, tak? Ustawodawca nie mówi, tak, że ujęcie polega na tym, że trzymasz za prawą rękę, tak? To wszystko jest uzasadnione jakby okolicznościami. Czyli zakładamy, że w przypadku na przykład tego nietrzeźwego kierowcy,

0: Powiedzmy, zajeżdżamy mu drogę w sposób maksymalnie bezpieczny, tak? I uniemożliwiamy.
1: Dla nas i dla niego.
0: I dla pozostałych też uczestników ruchu.
1: No i
0: jakby uniemożliwiamy mu dalszą jazdę, czyli na przykład zabieramy mu kluczyki, tak? To nie jest teraz sytuacja, że my nagle mamy jakieś, nie wiem, jakąś linę w samochodzie i zwiążemy tę osobę do momentu, kiedy przyjedzie policja. No tak to nie wygląda, tak?
1: No właśnie, to jak to wygląda, dopóki nie przyjedzie policja, co możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić w tym ujęciu obywatelskim? O tym porozmawiamy za parę minut.

0: 14.30, w związku z tym wyjeżdżamy ponownie na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pojawiły się nowe informacje od służb, ale też mamy wiadomości od słuchaczy. Najpierw zaczniemy od trasy ekspresowej S7, dokładniej w województwie mazowieckim, na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki-Płońsk. Tam w Szczytnikach na 128 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Te utrudnienia jeszcze do 16. I wiadomość właśnie od Was.
3: Cześć, witam. Przed chwilą świeża sprawa. Na autostradowej korkownicy Krakowa zderzyły się dwa samochody na lewym pasie na wysokości lotniska w Balicach, więc w kierunku Rzeszowa za chwilę będzie już pewnie od samych bramek ciasno. Natomiast jadę dalej i widzę, że w przeciwnym kierunku, w zasadzie już od Zakopianki, też bardzo duże spowolnienie, więc życzę wszystkim cierpliwość dzisiaj.
2: Dziękujemy za informację od naszej słuchaczki. Tak, wszystko się zgadza. To też widzimy na mapach, że bardzo duże przewężenie jest na węźle w Balicach w kierunku Katowic i właśnie od węzła Kraków Południe. Ponadto w Libertowie i w miejscowości Gaj cały czas prowadzone są prace drogowe. I pozostając w województwie małopolskim, przypominam, że przewężenie jest na drodze krajowej numer 47. To trasa z Nowego Targu do Zakopanego. No i korek ustawia się od miejscowości Szaflary, następnie Bańska, Niżna i Poronin. Tam zwalniacie głównie w kierunku Zakopanego. No a w centrum miasta w Zakopanem korkuje się droga wojewódzka numer 958. To ulica Nowotarska, która prowadzi Was do Ronda Solidarności, ale stoi też Aleja 3 Maja,

0: czyli można powiedzieć dzień jak co dzień. Tam mamy te spore przewężenia i jeszcze jedna informacja, że na autostradowej dwójce mamy częściową blokadę trasy, to jeżeli jesteście w trasie do Poznania, a dalej w kierunku Łodzi. Czekamy na wasze wiadomości, aplikacja też czeka tutaj, nagrywacie się do nas, ale też jeżeli nie macie takiej możliwości, to można wysyłać wiadomości tekstowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to uruchommy po raz kolejny koncert życzeń w wysokich obrotach. Ekipa senatorskiej śle moc pozdrowień dla Maścieja, z naszej ekipy, który wrócił z Islandii. Chcieliśmy go pozdrowić na antenie jeszcze podczas urlopu, no ale nie udało się, więc robimy dopiero teraz. No dobra, to pozdrawiamy Macieja, który wrócił z Islandii i wszystkich słuchaczy i życzymy wspaniałego dnia. Ekipa senatorskiej, takie mam pozdrowienia i życzenia. Kto jeszcze? Halo, halo?
3: Dziękuję za wygraną. Jeśli chodzi o pozdrowienia, to chciałbym pozdrowić czworonogi z rodziny, czyli to będą pieski siostry Agnieszki i piesek Jogo siostrzenicy Majusi, no i mojego pieska Cirkę. Pozdrawiam serdecznie.
2: No to gramy dla piesków również. Ciekawe, czy Dua Lipa ma pieska.

0: Naszych słuchaczy zawsze można liczyć. Pani mecenas nawet jest zaskoczona tym, że taka szybka odpowiedź. Dua Lipa jednak ma psa. Wie pani, pani mecenas?
1: No, super, ja też jestem psiarą, więc...
0: No, ja też, w związku z tym teraz nasz słuchacz informuje o tym psie. Halo, halo.
2: Szanowny redaktorzu, w odpowiedzi na pytanie, czy Dua Lipa ma pieska, odpowiadam tak. Jej pies to taki kundelek mieszaniec, a bawi się Dexter. Pozdrawiamy serdecznie, Wojtas z Fafikiem.
0: Oj.
2: Pierwszy? Byłem pierwszy? Wygrałem coś?
0: Byłeś pierwszy...

0: Byłeś pierwszy, tylko nie wygrałeś, bo Dextera już nie ma wśród nas. Teraz jest Golon, nowy pies Dua Lipy i to jest mieszanka Rottweilera z Labradorem. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale Rottweiler z Labradorem się zmieszali i się nazywa Golo, ten piesek, i teraz Dua Lipa ma właśnie tego psa. A pani mecenas, pani piesek, jak się wabi?
1: No oczywiście mecenas.
0: No oczywiście,
1: dzisiaj
0: mecenas.
1: Niestety go nie wzięłam.
0: No właśnie.
1: Do radia, ale z reguły jest ze mną.
0: No właśnie, muszę powiedzieć naszym słuchaczom, że miałem pretensje, że mecenasa nie ma z nami.
1: Mecenas pracuje w kancelarii.
0: Ale dziś przecież jest Międzynarodowy Dzień Psa,
1: no
0: więc
1: tak,
0: myślałem, że
1: ale
0: będzie.
1: No niestety, no obowiązki musi
0: wzywają,
1: być.
0: Tak. Rozumiem. Obowiązki mecenasa wzywają. Wracamy do tego ujęcia obywatelskiego. Wiemy, że możemy to zrobić, że to wynika z naszych praw. Jeżeli widzimy, że popełniane jest jakieś przestępstwo, mamy w sobie dość odwagi, prawda,
1: tak,
0: żeby to zrobić.
1: Tak, i bardzo dobrze, że pan użył stwierdzenia, że to jest nasze prawo, a nie nasz obowiązek. Bo to też nie jest tak, żeby nasi słuchacze nie myśleli teraz, że mają obowiązek w sytuacji, kiedy widzą, że ktoś popełnia przestępstwo i może uciec, może się oddalić, że muszą jakby obowiązkowo ująć taką osobę. No bo czasami, no nie wiem, mamy drobną kobietę, no i nie będzie w stanie z uwagi na aspekty fizyczne ująć mężczyzny, który na przykład, no nie wiem, jest bardzo mięśniony i waży 100 kg. No to się nie uda. Więc to jest nasze prawo jako obywateli, nie jest to nasz obowiązek.
0: No tak, no więc jeżeli wykorzystamy to nasze prawo, ujmiemy, zawiadamiamy, pamiętajcie, od razu policję i co wolno, a czego nie wolno. Jak na przykład ten sprawca chce uciekać, to co nam wolno, żeby go zatrzymać? Związać?
1: No, związać niekoniecznie, chociaż no jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której w takim ujęciu właśnie uczestniczą dwie osoby, czyli ten sprawca i ta osoba, która ujmuje. No i żeby w jakikolwiek sposób tego sprawcę zatrzymać, no trzeba go spróbować, nie wiem, czymś związać.
0: Unieruchomić.
1: Natomiast raczej to są właśnie takie sytuacje, o których mówimy, czyli sytuacje drogowe, gdzie z reguły więcej osób w tym uczestniczy i wtedy są zabierane kluczyki takiemu nietrzeźwemu kierowcy. No i siłą rzeczą dzięki temu no, nie uruchomi samochodu, no ale też gdzieś tam możemy go zostawić, żeby no tak, też on nie oddalił się z tego miejsca.
0: Ale też pojawia pewnie jakaś agresja ze strony sprawcy, prawda?
1: No tak, pojawia się agresja i tutaj ta granica jest bardzo, bardzo cienka, tak? Pomiędzy właśnie tym ujęciem obywatelskim, a sytuacją, kiedy to my nagle jesteśmy sprawcami,
0: właśnie,
1: bo na przykład naruszymy nietykalność cielesną tej osoby albo pozbawimy ją wolności, no bo to są poważne jakby przestępstwa, tak? Więc no to wszystko
0: czyli
1: musi...
0: co radzić? Użyć tyle siły, ile trzeba, nie więcej, to trudno tak,
1: tak. No to
0: konkretnie
1: oczywiście
0: radzić.
1: To wszystko zależy jakby od sytuacji, w której się znajdziemy, no ale wiadomo, przytrzymanie takiej osoby, zagrodzenie jej drogi, czy obezwładnienie, no to to wszystko jest dopuszczalne, ale w takich granicach oczywiście racjonalności, rozsądku, żeby to nasze działanie właśnie uniemożliwiło ucieczkę tej osobie, tak? Ale no absolutnie nie możemy tutaj stosować agresji, nie możemy bić, nie możemy legitymować, że proszę tu okazać dowód, nie możemy zacząć przesłuchiwać, tak? No my nie jesteśmy tym serialowym Chuckiem Norrisem i nagle ten przepis nie pozwala nam na to, żebyśmy stali się funkcjonariuszami policji, tak? My mamy po prostu udaremnić tylko ucieczkę tej osoby do momentu przekazania jej funkcjonariuszowi policji, tak?
0: No to teraz muszę pani powiedzieć, że jak nasi słuchacze to słyszą, to pewnie pojawia się taka miłość, myśl, chciałem powiedzieć, taka myśl się pojawia, że no po co ja mam to robić? Skoro ten przestępca może potem mnie oskarżyć o coś, to lepiej tego nie robić.
1: No pewnie wielu słuchaczy w ten sposób pomyśli, natomiast no jakby nie o to też w tym wszystkim absolutnie chodzi. Po to jest ten przepis w kodeksie postępowania karnego, żeby z niego korzystać i żeby też się tego nie bać, tak? No bo też jakby warto, żebyśmy sobie powiedzieli, że no nie wygląda to w ten sposób, że o jak my kogoś zatrzymamy, złapiemy za rękę, obezwładnimy, to za chwilę my dostaniemy zarzuty karne i skończymy z wyrokiem karnym. No nie, jakby sąd analizuje taką sytuację, gdyby taka osoba złożyła zawiadomienie na policję czy do prokuratury. No ale umówmy się też, jeżeli jest zatrzymywana osoba, kierowca, tak? Nie trzeźwy, być może po spożyciu jakichś różnych substancji.
0: Agresywnego kierowcę, którym łamie przepisy drogowe, jedzie slalomem, wyprzedza wszystkich, też możemy zatrzymać? Czy tylko takiego wobec którego podejrzewamy o nietrzeźwość?
1: No raczej te sytuacje takie skrajne, tak, wchodzą w grę. Przy tym

0: jeżdżeniu slalomem, czy takim jeżdżeniu w sposób niebezpieczny, zagrażający ruchowi, też no, zakładam, ciężko taką osobę też zatrzymać, jeżeli jakby jest trzeźwa i tak dalej, po prostu zachowuje się w sposób nieodpowiedni na trasie. Natomiast no też znowu warto to też jakby na przykład nagrać, tak, żeby to potem odpowiednim organom też zgłosić.
1: Chciałem powiedzieć, że to trudno nagrać, ale każdy ma telefon komórkowy i wystarczy telefonem komórkowym,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak. Czasami też jakby no, nie poruszamy się sami, tylko nie wiem, są pasażerowie, tak, na pokładzie naszego samochodu, więc też warto to po prostu poustalać, jak widzimy właśnie, że osoba przed nami jedzie no, w taki sposób, że no, widać, że po prostu jest pod wpływem jakiejś substancji, czy to alkoholu, czy jakichś innych substancji, no to wtedy to też jakby uzgodnić, tak, że jedna osoba, powiedzmy, czy dwie próbują zatrzymać, reszta, czy ostatnia osoba będzie to nagrywała, tak, żeby też z takiego zdarzenia mieć po prostu nagranie, jak to wyglądało, tak. Ale też, jak mówię, wystrzegajmy się takiej agresji i takiego wchodzenia trochę w buty policji, bo to nie jest naszą rolą w przypadku jęcia obywatelskiego.
1: Powiedziała mecenas Karolina Pilawska. Ma pani czas jeszcze, pani mecenas?
0: Mam.
1: Po 15?
0: Mam.
1: Dobrze. To wrócimy po 15 do rozmowy już nieco na inny temat.

0: Za 10 minut będzie godzina 15. Wracamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Bez większych zmian na autostradowej dwójce w województwie wielkopolskim w pobliżu miejscowości Sędziny Chuby zderzyły się dwa samochody osobowe. Tam ranna została jedna osoba i zablokowana jest trasa w kierunku Poznania. Przewężona jest też cały czas autostrada A1, odcinek od Bytomia do Częstochowy i to w obu kierunkach. Tam widzimy, że rzeczywiście robi się dość ciasno. Tak samo jest na trasie S8 i to akurat trasa z Wyszkowa w kierunku Warszawy. Jak zawsze o tej porze spory ruch jest też na tej samej ekspresówce na wysokości mostu generała Grota Roweckiego już w samej Warszawie. No i głównie na pasie, który prowadzi was do Białegostoku. A w województwie pomorskim kierowcy ustawiają się na S6, głównie za węzłem Gdańsk-Karczemki, a w kierunku Gdyni. Chociaż utrudniony jest też zjazd na S6 na węźle Gdynia-Wielki Kack i to akurat w kierunku Łodzi. Jeżeli chodzi o dobre informacje, przypominamy, że można jechać już od węzła Bochnia do węzła Brzesko na 459 kilometrze. W województwie małopolskim zderzył się samochód osobowy z motocyklem. Tam jedna osoba została ranna. No i właśnie od południa zablokowane były dwa pasy w kierunku Rzeszowa. Teraz niby już można jechać. Tak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Chociaż akurat korek na autostradowej czwórce cały czas jest bardzo duży. O czym wcześniej też mówiła nasza słuchaczka. Głównie korkuje nam się trasa na wysokości węzła w Balicach. To trasa, która prowadzi was do Katowic. No i zwalniacie też na węźle Kraków-Tyniec na trasie w kierunku węzła Kraków-Południe. To przewężenia, które są w obu kierunkach, no ale głównie właśnie do Tarnowa, chociaż do Katowic też trzeba doliczyć sobie kilkanaście minut więcej. Jeżeli chodzi właśnie o ten przejazd, podobnie jest na Zakopiance. Libertów-Gaj, tam prowadzone są prace służb i ustawiają się już od dłuższego czasu kierowcy. Nowy Targ Zakopane, droga krajowa numer 47, bez większych zmian, Szaflary, Bańska Niżna, Poronin. Tutaj jest spory sznur samochodów, więc na pewno dojazd też będzie wydłużony. Jeżeli chodzi o

0: O trasę również południową, no ale w województwie dolnośląskim to autostradowa czwórka. Przewężona jest od Legnicy do Wrocławia, głównie jeżeli do Legnicy dojeżdżacie i to na wysokości miejscowości Jarostów. Tam prowadzone są prace drogowe, ale też widzimy, że jest wypadek. Na razie więcej o nim nie wiemy, dlatego prosimy Was o informację, jeżeli jedziecie autostradową czwórką w kierunku Legnicy. Numer bez zmian 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 7 minut będzie godzina 15, o 15 informacje pogodowe, a potem wracamy do rozmowy z panią mecenas Karoliną Pilawską. Jeżeli macie pytania do naszego gościa, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Wykorzystajcie obecność w studiu PRK Polskich Radio Kierowców takiego eksperta jak mecenas Pilawska.

0: 15 minęła, w związku z tym czas na wiadomości pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 16 w Kłodzku, w dalszym ciągu na Dolnym Śląsku najchłodniej, chociaż nie wszędzie, bo na przykład we Wrocławiu czy w Legnicy ponad 22 stopnie pokazują termometry. Więc im dalej na południe Dolnego Śląska, tym chłodniej. Natomiast najcieplej w Słubicach i w Wieluniu 23,6, prawie 24. Zbliżamy się do tego maksimum zapowiadanego przez synoptyków. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej małe i umiarkowane, chociaż na południu Polski duże i nawet całkowite, a na krańcach południowych i nie tylko na krańcach południowych, ale również na północnym wschodzie naszego pięknego kraju zachmurzenie, jak będzie wzrastać, to mogą pojawić się krótkotrwałe, przelotne opady deszczu. Wiatr mamy słaby bądź umiarkowany. W czasie tych opadów może być przejściowo porywisty, wschodni i północno-wschodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już minuta po godzinie 15. Zapraszam. Jedziemy dalej na wysokich obrotach oczywiście. Robert Kilan.

0: 9 minut po godzinie 15. Emilia w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców z najnowszymi informacjami drogowymi. Nie pomyliłem się, prawda?
1: Nie, nie. Wszystko dobrze powiedziałeś. Jedziemy. I imię, i nazwisko, i całą resztę.
0: To najważniejsze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas są utrudnienia głównie w województwie małopolskim, w województwie dolnośląskim, ale też w Wielkopolsce, no i na Mazowszu. Jeżeli chodzi o autostradową obwodnicę Krakowa, no to tutaj coraz większy jest ten korek na węźle w Balicach, gdzie mamy zdarzenie drogowe. To głównie trasa w kierunku Katowic, ale nie tylko autostradowa czwórka nam się korkuje, ale też droga krajowa numer 94. Bardzo mocno zwalniacie, jeżeli przejeżdżacie obok Krakowa na wysokości Modlnicy i miejscowości Rząska. Tam mamy bardzo długi korek i rzeczywiście najlepiej autostradową obwodnicę Krakowa omijać przez najbliższy czas. Chociaż to nie wszystkie informacje z tego odcinka. Jeszcze od węzła Kraków Południe mamy przewężenie także w kierunku Katowic, więc to jest naprawdę sporo tych informacji, sporo przewężeń, jeżeli chodzi o trasy w Krakowie. Ale bez zmian też na autostradowej czwórce na odcinku Legnica-Wrocław. Cały czas kierowcy zdejmują nogę z gazu. Zwłaszcza na wysokości Kostomłotów. Tam kierowców ustawia się dość sporo i też w drugą stronę, czyli do Legnicy. Jeżeli przejeżdżacie przez Ujazd Górny, to też korek ma już ponad 4 km. I kolejna informacja z autostradowej dwójki. Blokowany jest odcinek od miejscowości Wąsowo, no do samego wjazdu do Poznania, od węzła Poznań Zachód dokładniej. Jeszcze nie wiemy dokładnie, kiedy zakończą się te prace, ale przypominamy, że na 133 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna, no i właśnie droga do Poznania jest zablokowana od godziny 13. Bez zmian na S7 Nowy Dwór Mazowiecki do Płońska, dokładniej w miejscowości Szczytniki na 128 km w województwie mazowieckim. Samochód osobowy uderzył w bariery. Samochód stoi na trasie i blokuje przejazd w kierunku Gdańska. Tam dokładniej zajęty jest lewy pas w stronę Trójmiasta. I jeżeli chodzi o te prace, to one zakończą się po godzinie 16. Czekamy na Wasze wiadomości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za parę minut wracamy do rozmowy z mecenas Karoliną Pilawską. Rozmawialiśmy o ujęciach obywatelskich.

0: Wracamy teraz do rozmowy na temat tragedii w Krakowie. Przypominam, Hubert B. jechał usportowioną wersją Volkswagena Golfa. Tam, gdzie mógł poruszać się z prędkością 30 km na godzinę, jechał znacznie szybciej. Zabił małżeństwo, osierocił 8-miesięcznego chłopca, który jeszcze w dodatku walczy o życie, bo jeszcze nie wiadomo, czy ten chłopiec przeżyje. No w każdym razie, korzystając z okazji, że pani mecenas Karolina Pilawska jest w studiu PRK Polskiej Rady Kierowców, pani mecenas, chciałem zapytać, jak to jest w takich sprawach, bo mnie, nie ukrywam, i słuchaczy również, zbulwersowało oświadczenie, że tam nierówny był chodnik, krzywa jezdnia, w związku z tym to się zdarzyło. Ten Hubert B. podobno tak powiedział, nie przyznaje się do winy. Czy to jest taka strategia obrony, czy on po prostu naprawdę jest wyzuty z emocji?
1: No, tutaj ciężko to oceniać na tym etapie postępowania, no bo to, co słyszymy, czy to, co czytamy, no to są doniesienia medialne. No na pewno trzeba wskazać, że jest to pewnie element przyjętej obrony przez tego pana i przez jego obrońcę. Natomiast jakby rzeczywiście, no to wszystko będzie dopiero wyjaśniane w toku postępowania przygotowawczego, czy potem w sądzie. Na pewno nagrania z monitoringu, na pewno będą biegli, którzy będą to wszystko badać i weryfikować.
0: No właśnie, zwłaszcza, że pojawiają się nowe dowody, nie tylko dowód w postaci filmu z kamer, które były zainteresowane
1: w samochodzie
0: i na budynkach tuż przed całym zdarzeniem, ale również, jak mówią śledczy, kamery miały zarejestrować jego niebezpieczną jazdę w innych częściach miasta. Policja i prokuratura już prawdopodobnie są w stanie otworzyć trasę tego przejazdu i on szarżował już wcześniej.
1: No i to na pewno będzie miało potem wpływ na wysokość kary. Zarzuty zostały postawione, tak? No to to jest oczywiście spowodowanie wypadku komunikacyjnego. Tutaj następstwem tego jest śmierć dwóch osób. Miejmy nadzieję, że to niemowlę.
0: No, no podobno ten 8-miesięczny chłopiec już lepiej, stabilny
1: stan. Tak, też jakby o tym słyszałam, więc mam nadzieję, że no ta tragedia nie będzie jeszcze większa.

0: Natomiast no, tu jest no, sytuacja może absolutnie nie jakoś super podobna do sprawy, do bardzo słynnej, chyba najsłynniejszej sprawy Łukasza Żaka. Natomiast jakby na pewno zbieżne jest to, co, jakby jakie zarzuty zostały postawione przez prokuraturę z tym, co chociażby właśnie w uzasadnieniu tego wyroku w sprawie pana Żaka mówił pan sędzia. Czyli mamy do czynienia z takim prawdopodobnie, no bo tutaj materiałem dowodowym dysponuje prokuratura, no i sąd, który orzekał o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. No ale mówimy tutaj o umyślnym naruszeniu zasad bezpieczeństwa, zasad ruchu drogowego. No i kwestia też właśnie o czym powiedział pan redaktor. No jeżeli to była jakaś szarża, która trwała wcześniej i jakby ten samochód nie dosyć, że przekroczył prędkość, no to jeszcze był prowadzony przez tego pana w sposób zagrażający bezpieczeństwu, no to na pewno będzie miało wpływ na wyrok sądu, jeżeli taki wyrok skazujący zostanie wydany. Natomiast jakby sam wypadek komunikacyjny jest przestępstwem nieumyślnym, tak? Więc to jest taka, to może być trudne do zrozumienia, bo to są jakby dość szerokie kwestie analizy prawnej, ale w skrócie, czyli umyślnie naruszamy zasady bezpieczeństwa, zasady ruchu drogowego, a nieumyślnie kogoś, tak? Powodujemy ten wypadek i mamy tutaj skutek no, śmiertelny. No, raczej nikt tutaj nie dokonuje tego wypadku, tak, nie powoduje tego wypadku z takim zamiarem, że na pewno kogoś zabije, tak? No, to była konsekwencja po prostu naruszenia tych zasad ruchu drogowego.
1: No, ale musimy się liczyć jednocześnie z tym, że jeżeli popełniamy takie wykroczenie, że możemy stracić panowanie nad samochodem i coś się może stać.
0: No to z pewnością, dlatego też no, to będzie oceniał sąd na bazie tego, co zgromadzi prokuratura, no bo to jest jakby dość też wczesny etap tej sprawy. Został zabezpieczony, z tego co słyszymy, monitoring. To wszystko będzie oceniane. Na pewno będą powoływani biegli, którzy będą odtwarzali przebieg tego zdarzenia. Natomiast jeżeli jakby sąd uzna, tak, że rzeczywiście ten kierowca naruszył te zasady ruchu drogowego, no to będzie miało potem odzwierciedlenie w wymiarze kary, która zostanie przez sąd w wyroku orzeczona. Natomiast no, to jest jeszcze dużo znaków zapytania. Tak.
1: No więc obiecałem słuchaczkom i słuchaczom, że będziemy śledzili tę sprawę, jeżeli będziemy mieli jakieś nowe
0: wiadomości. Aby jeszcze tutaj dodając, no tak. Bo jakby też są informacje ze strony prokuratury, że ten sprawca był jak najbardziej trzeźwy, nie był pod wpływem alkoholu. Natomiast to są też jeszcze badania krwi, które no, mają wykazać, czy był pod wpływem jakichś innych środków.
1: Okay, tak.
0: I z tego przynajmniej na ten moment ja nie widziałam informacji, że te wyniki już są. Zakładam, że powinny już być, tak? Natomiast no, prokuratura jeszcze się tym nie dzieli, więc to też wynik tych badań może mieć potem wpływ na wymiar kary i na to, co się będzie działo w sądzie.
1: No to jak będziemy mieli jakieś nowe fakty, nowe rzeczy zostaną ujawnione, będziemy do tego wracać. Być może pani mecenas też przyjdzie do studia PRK Polskiej Rady Kierowców, żeby to skomentować. Na koniec pani mecenas, jeszcze nasi słuchacze, odnośnie tego ujęcia obywatelskiego. Wróćmy na chwileczkę do tego tematu. Czy można nagrać taką osobę łamiącą przepisy? Tutaj Emilia, nasza słuchaczka, się pyta. Domyślam się, że no, kobiecie trudniej dokonać tego ujęcia obywatelskiego, no, w którym pani...
0: Ze względów biologicznych,
1: dokładnie,
0: fizjologicznych,
1: tak. I wysłać to do policji. Czy policja wyciągnie konsekwencje po czasie, jeżeli wyślemy takiego łamiącego prawo film, jak zrobimy?
0: Powinna, bo to często też się zdarzają takie sytuacje i coraz częściej. No, w dobie gdzieś tam rozwoju wszelkiego rodzaju urządzeń, tu właśnie monitoringów i kamer, które my nawet mamy na swoich samochodach i przecież one rejestrują to, co się dzieje przed nami, więc jak najbardziej organy ścigania wiadomo, takimi sprawami się zajmują, ale to już nieraz rozmawialiśmy, że w policji są braki i raczej policjanci w pierwszej kolejności zajmują się tymi sprawami, w których uczestniczą bezpośrednio. Natomiast nie jest tak, że takie osoby są absolutnie bezkarne, no bo tak nie jest, tak? I jak najbardziej takie sytuacje trzeba do organów zgłaszać.
1: I kolejne pytanie, pani mecenas, nasz słuchacz Rafał z MB pisze, a co w sytuacji, gdy po takim ujęciu obywatelskim okaże się, że ten kierowca nie był pijany, był trzeźwy, a myśleliśmy, że on jest pijany, jechał slalomem, bo nie wiem, szukał czegoś w schowku, bądź przysypiał ze zmęczenia na przykład i dlatego po prostu wydawało nam się, że jest pod wpływem środków odurzających.
0: No trudno tutaj w takiej sytuacji zakładam, byłoby sądowi orzec, że my jako osoby, które dokonują tego ujęcia, obywatelskiego.

0: obywatelskiego, no powiedzmy, naruszyliśmy w sposób taki świadomy i umyślny nietykalność cielesną tego kierowcy, czy pozbawiliśmy go wolności, no bo jakby okoliczności takiego zdarzenia uzasadniały no, nasze przekonanie o tym, że on jest nietrzeźwy i trzeba go ująć i trzeba uniemożliwić mu dalszą jazdę, żeby nie spowodował tragedii, wypadku, katastrofy w ruchu lądowym i tak dalej, i tak dalej.
1: Być może jego uratowaliśmy, jak przysypiał ze zmęczenia, prawda?
0: Dokładnie, więc no, na pewno jeżeli mamy sytuację, gdzie ktoś pojedynczo na przykład skręci w prawo czy w lewo, tak, i to jest taki incydent, to nie jest jakby sytuacja, gdzie on w takim ciągłym, w ciągły sposób prowadzi to auto, no to trudno byłoby to wybronić, tak? Natomiast jeżeli to trwa jakiś dłuższy czas, my jedziemy za tym samochodem, no i widzimy, że dzieje się coś podejrzanego, no to powinniśmy działać. Natomiast no, jeżeli się okaże, że to nie było uzasadnione, no to być może właśnie, jeżeli ten kierowca zasypiał, bo jechał za długo, no to uratowaliśmy życie jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego.
1: Nie powinien mieć pretensji, my przepraszamy i jedziemy dalej. Mecenas Karolina Pilawska to ta pani mecenas, której trudno przerwać, tak? Była z nami w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Do zobaczenia.
0: Dziękuję, do zobaczenia. Do usłyszenia.

0: Już 15.30 i ponownie wracamy na polskie drogi. Widzę, że sprawy ujęcia obywatelskiego was zainteresowały. Wrócimy do tego pewnie za jakiś czas w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. A teraz wracamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Wracamy na drogi, a dokładniej na autostradową dwójkę, bo tutaj też wy się odzywacie, nasi kierowcy, że cały czas tworzy się tam spory korek.
3: Dzień dobry, witam. Chciałem zgłosić taki dość poważny karambol A2, 130 km kierunek Poznań. Autostrada zamknięta, tam co najmniej 4-5 godzin. Dziękuję bardzo.
2: Również dziękujemy za tą aktualizację, bo akurat na tym odcinku już drogowcy są od godziny 13. Michorzewo-Chuby, właśnie w pobliżu miejscowości Sędziny-Chuby na 133 kilometrze, zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna i od już ponad dwóch godzin, 2,5 tak naprawdę, zablokowana jest trasa w kierunku Poznania, chociaż pojawiła się aktualizacja dosłownie kilka minut temu, że odblokowany został jeden pas. Można już do Poznania przejechać lewym, także miejmy nadzieję, że korek na A2 za niedługo się zakończy. Cały czas trwają prace służb na drodze krajowej numer 79 i to akurat między miejscowościami Zwoleń i Lipsko w województwie mazowieckim na 117 kilometrze. Zderzyły się trzy samochody osobowe i to niestety też wypadek. Jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana w obu kierunkach od 15 i te utrudnienia planowane, prace służb na tym odcinku planowane są jeszcze do godziny 18. Bez zmian na S7 Nowy Dwór Mazowiecki Płońsk w Szczytnikach na 128 kilometrze. Osobówka uderzyła w bariery i cały czas nie ma możliwości przejazdu do Gdańska. Te utrudnienia powinny zakończyć się już za niecałe pół godziny, bo do godziny 16, jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, tam na S7 jeszcze będą pracowali drogowcy i będą tam służby.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za moment, oczywiście.

0: test.
1: No to ruszamy, jeżeli chodzi o Eurojazdę. Dziś będziemy jeździć sobie po Bułgarii.
2: Konkurs.
1: Sofii. Będziemy jechać dziś, czyli ze stolicy, z centrum, można powiedzieć, Bułgarii, nad Morze Czarne. A co? Poopalamy się. Jeżeli dobra pogoda nad Morzem Czarnym, jeżeli ktoś jest z naszych słuchaczy tam, na przykład w Warnie, to dajcie znać, czy mamy po co jechać po słońce, czy mamy jechać po słońce, czy nie. No w każdym razie, pierwszy etap dzisiejszej podróży, jeżeli chodzi o Eurojazdę, Sofia, Warna. Policzcie, ile tych kilometrów, zapamiętajcie to, potem pojedziemy jeszcze dalej sobie, po wybrzeżu troszkę pokrążymy, no i trzeba będzie zliczyć te kilometry. Jeżeli ktoś dobrze zliczy kilometry, no to po godzinie 17 ma, przypominam, szansę na 300 zł i na upominki od Komisji Europejskiej. Sofia, Warna. Pierwszy etap dzisiejszej trasy.

Za 14 minut będzie godzina 16. Zagrajmy w samochody. Chodzi o markę dziś, gdyby zamienić ostatnie i w nazwie tej marki na A, to byłoby wybuchowo. O co chodzi?

0: ACDC na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Powtórzę zagadkę, bo jakoś tak krótko było. Niektórzy twierdzą tutaj w aplikacji, że za krótko powiedziałem. No dobrze, to powtarzam. Teraz wolniej. Gdyby zamienić ostatnie I w nazwie tej marki na A, to I zamieniamy na A, to byłoby wybuchowo. O jaką markę chodzi? Jeżeli chodzi o samochody, oczywiście słuchaczki i słuchacze PRK Polskiego Radia Kierowców z pewnością znają się na motoryzacji, więc wpadniecie na to, o jaką markę pytam. Gdyby zamienić ostatnie I na A w nazwie tej marki, to byłoby wybuchowo. I jeszcze pytanie, zdaje się do ciebie, Emilio. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Witam całą redakcję Polskiego Radia Kierowców. Mam takie pytanie, czy w Buku można wjechać na autostradę A2 w kierunku Poznania? Bo zgodnie z nawigacją pokazuje, że jest ona nadal zamknięta. Mhm. Czy coś wiecie na ten temat? Pozdrawiam, Magda.
0: Pozdrawiam, Magdo.
2: Wiemy coś na ten temat. Tam korek cały czas jest i jest zablokowany przejazd do Poznania, ale wiemy już od służb, że jeden pas został odblokowany. Można jechać lewym, także w miejscowości Buk lewym pasem dojedziesz, słuchaczko, nasza droga do Poznania. A jeszcze dla wszystkich, którzy właśnie są na trasie do Poznania, to można zjechać na trasę na węźle Nowy Tomyśl, no i objechać to drogą wojewódzką numer 307, te utrudnienia na A2 i właśnie za miejscowością Buk wjechać z powrotem na trasę w kierunku Poznania. To wszystko. Życzymy szerokości na drogach i teraz jeszcze
0: nie, dopiero zaczynasz.
2: No tak, ale na trasie na autostradzie A2, a teraz jeszcze pozostałe wiadomości.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Więc to właśnie było o A2. Jeszcze przypomnijmy, do jakiego zdarzenia tam doszło. To było zderzenie dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna, no i na miejscu działają służby już od 13. Natomiast cały czas zakorkowana jest droga krajowa numer 79. Ciepielów II, czyli województwo mazowieckie. To 117 kilometr, gdzie zderzyły się trzy samochody osobowe. No i w tym wypadku jedna osoba została ranna. Droga zablokowana jest cały czas w obu kierunkach, już od 15. No i tą drogę krajową numer 79 trzeba omijać przez najbliższe 3 godziny, bo jak informują służby, właśnie do 18 na miejscu będą jeszcze pracowali drogowcy. A jeżeli chodzi o przejazd

0: jest na południowych trasach, to cały czas spory ruch jest na autostradowej czwórce. To trasa z Legnicy do Wrocławia. Także utrudnienia mamy na wysokości węzła w Kostomłotach. To nie wszystko. Jeszcze cały czas spory ruch jest na obwodnicy Krakowa w obu kierunkach. To jeżeli jedziecie do Katowic i zmierzacie w kierunku Tarnowa, chociaż głównie te utrudnienia są na wysokości węzła w Balicach na trasie do Katowic, a w Katowicach autostradowa jedynka. Mamy cały czas dość spore przewężenie w kierunku Rudy Śląskiej i w stronę Częstochowy. I to nie wszystkie informacje, bo też spory korek jest w Woźnikach. To kierunek Piotrków Trybunalski i za Częstochową, a dokładniej na węźle Częstochowa-Jasna Góra mamy 4-kilometrowe przewężenie autostrady w kierunku Bielska-Białej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz, gdyby zamienić ostatnie I w nazwie tej marki na A, to byłoby wybuchowo. Tak jak teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Paranoid, Black Sabbath, wybuchowo.

0: Jak zamienimy I na A, to wyjdzie Auda. Brzmi trochę wybuchowo, twierdzi Patryk. Tak, jak I z Audi zamienimy na A, tak, to wyjdzie Auda rzeczywiście. Ale czy Auda jest wybuchowa, Patryku? Chyba nie. Czy odpowiedź na pytanie to Ferrari? Po zamianie litery to będzie Ferrara, czyli brzmi jak petarda. Natalia i Olivier pytają. Nie, to nie chodzi o Ferrari. Jak zamienimy to I, ostatnie I na A, to naprawdę będzie wybuchowo i nie będzie przypominało czegoś, tylko naprawdę będzie wybuchowo, Natalio i Oliwierze, więc nie o to chodzi. Bombardier, tu się pojawia taka odpowiedź, Bombardier bombi od Rafała. Nie, Rafale, tu to jest zadanie na skojarzenie tak naprawdę. Trzeba skojarzyć nazwę z tym, co mówię, z tą podpowiedzią. Jeszcze raz w takim razie ta podpowiedź. Gdyby zamienić ostatnie I w nazwie tej marki na A, to byłoby wybuchowo. Zapewniam, że byłoby wybuchowo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 16,2 stopnia Celsjusza w Wieleniej Górze i tam jest najchłodniej. Nawet w Karpaczu cieplej, w Kłodzku cieplej, gdzie było najchłodniej, 16,3. No niemniej jednak południe Dolnego Śląska to najchłodniejszy rejon kraju w tym momencie. W Szczecinie i w Wieluniu 23,9, więc zbliżamy się do tych 24 zapowiadanych przez synoptyków. Rzeczywiście 24, chyba dziś więcej nie osiągniemy. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe bądź umiarkowane, głównie małe bądź umiarkowane, jednak na południu Polski duże i całkowite, a na krańcach południowych okresami opady deszczu. I na północnym wschodzie także przejściowo będzie to zachmurzenie wzrastało do dużego i pojawią się krótkotrwałe przelotne opady deszczu również na północnym wschodzie Polski. Wiatr natomiast mamy słaby i umiarkowany, jedynie w czasie tych opadów może być porywisty, wschodni i północno-wschodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ruszamy po 16, 2 minuty po godzinie 16 na wysokich obrotach z Agnieszką Chylińską. I znowu będziemy wybuchowo na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Winna Agnieszka czy niewinna? Winna, jak słyszeliście. Zapraszam, Robert Kilan.

0: Life's Life, Opus, prosto z Austrii na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Suzuki, Suzuka, tor Formuły 1, a tam bolidy, tam bolidy, tam gdzie bolidy, tam by wybuchowo, argumentuje Robert. Robercie, z ciężkim sercem, imienniku muszę ci powiedzieć, że nie, nie o to chodzi, nie chodzi o Suzuki. O jaką markę chodzi? Jeszcze raz powtórzę i mam nadzieję, że już wkrótce okaże się, o jaką markę chodzi. Gdyby zamienić ostatnie I w nazwie tej marki na A, to byłoby wybuchowo. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A propos wiadomości głosowych, halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Jeszcze raz Magda z tej strony. Chciałam bardzo podziękować całej redakcji za szybką odpowiedź odnośnie tego, jak wygląda sytuacja na autostradzie A2 i wjazdu w miejscowości Bóg. Chciałam potwierdzić tylko, tak jak państwo informowaliście, od Bóg-u autostrada A2 w kierunku Poznania, czyściutka, dwa pasy, można bez problemu jechać bezpiecznie do celu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Proszę bardzo, jaka zadowolona nasza słuchaczka Magda. W miejscowości Bóg, wiadomo co się dzieje, tylko do Bugu nie wjeżdżajcie samochodem. Tak.
2: Dokładnie, ale to nie wszystko A2.
0: Niby jedna litera, a jednak wiesz, jednak różnica jest.
2: Do rzeki wjechać nie za bardzo.
0: Właśnie. Co się dzieje na polskich drogach? Emilia Kleszewska z najnowszymi informacjami już teraz.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale temat się nie zamyka, jeżeli chodzi o autostradę A2, bo mamy kolejne głosy od was.
4: Dzień dobry, kierowca z Dużego. Chciałbym ostrzec mobilki, że na A2 w kierunku Poznania przed motem Sędzinko jest wypadek. Wężka do jednego pasa, korek ma już 10 km. Proszę uważać.
2: Dziękujemy za tą informację, a zwłaszcza za podanie tego, jak długo tam stoją kierowcy na autostradzie A2. Jeżeli chodzi o informacje od służb, to powtarzamy, że akurat tam został odblokowany jeden pas w kierunku Poznania, a dokładniej lewy. To nie wszystkie wiadomości od słuchaczy.
5: Witam. Droga krajowa numer 15, obwodnica Inowrocławia. Między zjazdem na drogę wojewódzką 252, a zjazdem na drogę krajową numer 15 na pasie w stronę Bydgoszczy wystrzał opony w samochodzie ciężarowym. Z lewej strony kierowca kręci się wokół samochodu, brak pobocza na tej dwupasmowej jezdni. Także uważajcie, żeby nie doszło do tragedii. Pozdrawiam.
2: Dziękujemy za te bardzo szczegółowe informacje. I jeszcze S12 od węzła Lublin-Rudnik do węzła Lublin-Tatary. Tam na 67 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe. Niestety wiemy, że jest to wypadek. Jedna osoba została ranna i zablokowana.

0: Blokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy, ale możliwy jest przejazd pasem awaryjnym. Te utrudnienia są od 15.30, czyli już od niecałej godziny. Jeżeli chodzi o czas trwania prac na S12, to drogowcy planują być jeszcze do godziny 18.00.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Gdyby zamienić ostatnie i w nazwie tej marki na A, to byłoby wybuchowo. I Piotr pisze tak, na niezłą minę wsadził nas szanowny pan redaktor. Piotr, bardzo mi się to podoba, bo z jednej strony wiadomo, że nasz słuchacz wie, o jaką markę chodzi, a z drugiej strony jest dowcipnie. No dobra, no to jaką, na jaką minę wsadziłem was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze?
1: Witam, odpowiadając na zagadeczkę dzisiejszą, odpowiedź brzmi mini. Zamieniając I na A, powstaje nam mina. Pozdrawiam, Paweł ze Skody.
0: Pozdrawiam, Pawle ze Skody. Oczywiście to jest bardzo dobra odpowiedź. Mini, mina, pozdrawiam. Kadaś też to wiedział. Oskar Stigi też wiedział. Ekipa z Senatorskiej wiedziała i napisała Paw wiedział. No, skoro Paw wiedział, no to pewnie teraz dumny z swojej odpowiedzi.
2: Oj, przecież to zawsze chodziło o mini. No, zamieniamy sobie A i chodzimy po polu minowym.
0: Oj.
2: Takie... psikusy od Anglików. Taka mina.
0: Tak jest, takie psikusy od Anglików, natomiast teraz już bardziej od Niemców, jeżeli chodzi o mini. No dobrze, Darek ze Złotej wiedział, że chodzi o mini, Damian wiedział, Michał wiedział i powiedział... Nie, Michał jednak napisał, nie powiedział. A kto powiedział?
3: No dla mnie mini, to niezła mina. Pozdrawiam, Sebian z V-klasy. Nigdy bym tego nie kupił ze względu na gabaryt. Musiałbym się rozbierać z niego.
0: Mm-hmm. Kamila wiedziała i napisała Ewa Kaka, Maciej z Rogoźna, Rafał z Hyundai, Antek z Gryfina. Wszyscy wpadli na to, że to chodzi o mini.
4: A, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ja sobie konkursu, czy tu chodzi o samochód marki mini. Zamieniamy I na A i wychodzi mina. Pozdrawiam, Łukasz z Renaty.
0: Pozdrawiam, Łukasz z Renaty.
5: Szymek i Olaski. Mm-hmm. Odnośnie zagadki, jeżeli zamienimy ostatnie I w marce samochodu na A, to będzie wybuchowo, a więc marka to jest mini. Jak zamienimy ostatnie I, mamy mina, czyli no, wybuchowa marka. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również.
6: Witam wszystkich. Wydaje nam się, że jest to marka mini. Jak zmienimy ostatnią literę, wyjdzie nam mina. Pozdrawiam, Adam i Kacper z Polone za Karo.
0: Bardzo dobrze wam się wydaje, Adamie i Kacprze, i pozdrawiam was, szczególnie, że jedziecie Polonezem Karo. Polska motoryzacja.
7: Prawdopodobnie chodzi o markę Mini. Mm-hmm. Mini Cooper. Wtedy wychodzi mina. Pozdrawiam, Robert z Forda S-Max.
0: Pozdrawiamy, Robercie. Justyna Ski też wiedziała. Tomek, pilot, napisał, że chodzi o mini. Spódniczka wystrzałowa. O, tu proszę bardzo, Andrzej Strzewa, czyli kolejna tak naprawdę niekonkretna odpowiedź, ale wiadomo, że o co chodzi. Tamara z Laluni. Świetna odpowiedź, Tamaro. Dobromir, Majek 1980, Krzysztof z

0: Maserati, Maciuś pierwszy, Mini Bomina, Nowisz też wiedział, kto jeszcze wiedział?
1: A cześć, ja dzwonię w sprawie zagadki. Aha. Myślę, że poprawną odpowiedzią jest Mini, bo jak ostatnie I zamienimy na A, to wyjdzie nam Mina. Aha. Pozdrawiam serdecznie, Magda z Volvo.
0: Proszę bardzo, Magda z Volvo też uzasadniła i dobrze odpowiedziała.
2: Dzień dobry, odpowiadając na pytanie, prawdopodobnie chodzi o samochód marki Mini. Pozdrawiamy Bartosz i Stefania. Przepraszam jeszcze raz, bo Stefcia chciała też coś powiedzieć.
3: Pozdrawiam!
0: O, Stefcia powiedziała i z Bartoszem dobrze odpowiedzieli.
4: Dzień dobry, tu Małgorzata z Mini i to właśnie o Mini chodzi, bo jak wymienimy i na końcu, to będzie Mina. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, Małgorzato z Mini. No Małgorzato z Mini, mimo tego, że jesteś z Mini, to nie byłaś pierwsza, niestety. Kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
5: Dzień dobry, witam. Chodzi oczywiście o Mini. Mina. Pozdrawiam, Sylwia z Mercedesa.
0: Sylwia z Mercedesa była najszybsza, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali, a Ania Starnowa była najszybsza spośród piszących, czyli dziewczyny wygrały. No w końcu się nie dziwię. Mini, to wiedziałem. Sylwia z Mercedesa, Ania Starnowa, brawo, brawo, brawo dla wszystkich oczywiście. Brawo również dla was. Natomiast mam nadzieję, że wiecie, Aniu i Sylwio, że możecie pozdrawiać kogo chcecie. Wykorzystajcie swoją szansę na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Możecie nagrać albo napisać pozdrowienia i do waszych pozdrowień oczywiście dołączymy piosenkę. Ania Starnowa, Sylwia z Mercedesa, najszybsze w ostatniej zgadywance dotyczącej Mini właśnie. 25 minut po godzinie 16:00 jedziemy cały czas na wysokich obrotach.

0: Hej, powiecie jak ścieżka z Warszawy do Polanicy Zdrój. Zgadnijcie, na jaki rajd się wybieramy, Jerzy pyta. No dobra, to najpierw odpowiem na rajd Legend do Polanicy. Mam nadzieję, że zgadłem, Jurku, a jeżeli chodzi o ścieżkę z Warszawy do Polanicy, to ja bym jechał jednak A2 do Łodzi, później na obwodnicy Łodzi na południu dostał się na S8 i tak tą S8 do Wrocławia, później 8 i to jest najszybsza droga i najmniej koreczków. Właściwie wcale nie ma korków, wcale nie ma utrudnień na tej drodze w stronę Polanicy. Poza tym, że trzeba jednak wyjechać z Warszawy, a jak wyjeżdżamy z Warszawy, to o tej porze mamy trudności. Cześć, pisze Roxana z Podniebyla. Czy macie jakieś informacje, co się dzieje na wjeździe do Warszawy od strony Piastowa na S8? Tam od strony Piastowa to tak naprawdę ta dwójka się zamienia w S8 i w S2, prawda, na tym rozwidleniu i no nie wiem, co powie Emilia, ale moim zdaniem to tam normalny szczyt komunikacyjny i dużo samochodów, tak czy nie? Czy coś się wydarzyło?
1: To prawda, na razie nie mamy więcej informacji od służb, akurat jeżeli chodzi o S8, to mamy inny odcinek, też w okolicach właśnie Warszawy, więc o tym powiemy więcej, ale tam, tak jak mówisz, chyba dzień jak co dzień po prostu wyjeżdżamy z Warszawy i do niej wjeżdżamy po pracy, prawda?
0: No właśnie. A co się dzieje na pozostałych polskich drogach o 16:30? Jak zwykle informujemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jest dość sporo wiadomości głosowych od Was, za które oczywiście cały czas dziękujemy. Zaczynamy od drogi wojewódzkiej.
3: Droga wojewódzka Jędrzejów-Małgorz jest zablokowana, jakieś 15 km przed Małgorzczą, ale o dziwo tam policja wyznaczyła objazd prawą stroną ciężarówki w kierunku Małgorzczy przejadą. Pewnie jakiś wypadek kolizjon.
1: I jeszcze jedna informacja.
4: Na ekspresowej drodze S8 w stronę Białego Stoku pomiędzy Wyszkowem a Ostrów Mazowiecka na wysokości 530 km doszło do rozerwania na naczepie tego samochodu ciężarowego.
1: To właśnie ta druga informacja z S8, dlatego korkuje się cały czas trasa w kierunku Białego Stoku. No ale to nie wszystkie wiadomości. Mamy także dwie najnowsze od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. S12 Lublin-Rudnik do węzła Lublin-Tatar. Tam na 67 km. Już po godzinie 15:30 zderzyły się trzy samochody osobowe. Jak wcześniej informowaliśmy, jedna osoba została ranna. No ale teraz też drogowcy podają, że zablokowana jest droga w kierunku Warszawy i mamy objazd na węźle Lublin-Tatary przez sam Lublin. Te utrudnienia jeszcze do godziny 18:00. I kolejna dobra informacja. Autostradowa czwórka. Tam już drogowcy zakończyli pracę między węzłami Budziszów do węzła Udanin. A na 112 km zderzyły się dwa samochody osobowe, tak naprawdę bardzo wcześnie, bo po godzinie 12:00 i do tej pory zablokowane były dwa pasy w kierunku Zgorzelca. Na miejscu była policja i kierowała Was na miejscu w obu kierunkach. Teraz już te prace, tak jak powiedziałam przed chwilą, się zakończyły, także A4 za chwilę powinna się odkorkować, chociaż na mapach jeszcze widzimy, że ruch, zwłaszcza na autostradowej obwodnicy Krakowa, jest spory, to w kierunku Katowic, a także w stronę Tarnowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: tak?
1: No to mamy kolejny koncert życzeń. Słuchamy?
2: Serdecznie pozdrawiam osobę, która wybiera dzisiaj w PRK muzykę.
1: O!
2: Dzięki. Fajnie się do domu wracało. Pozdrowionka.
1: I już się wróciło? My, Zbyszek będzie w niebie w takim razie. Pozdrawiam miłośników piesków, rodzinkę, radio PRK, kierowców, słuchaczy i moich chłopaków, pisze Ania, którzy wybrali się na męski wypad na Mazury. Poproszę o jakiś fajny utworek, najlepiej rockowy. A może być rockowy z saksofonem? Gramy.

0: Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Cały czas oczywiście jesteśmy na Euro. Jeździemy. Pamiętajcie, dziś po Bułgarii podróżujemy. Dojechaliśmy do Warny z Sofii, a teraz wzdłuż wybrzeża. Co wy na to?
1: Konkurs.
0: Wzdłuż wybrzeża mijamy sobie słoneczny brzeg, zahaczamy o złote piaski. Kto był, to wie. Fajne te plaże nad Morzem Czarnym. No i dojeżdżamy do Burgas. I tam kończymy dzisiejszą naszą eurojazdę. Czyli jedziemy z Sofii do Warny i do Burgas. Ile to kilometrów? Policzcie dokładnie. Ile to kilometrów w czasie tej trasy zrobiliśmy? A jeżeli policzycie, to dawajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Do tej liczby kilometrów dopiszcie koniecznie swój numer telefonu i imię albo pseudonim, pod którym występujecie w aplikacji. Imię bądź pseudonim, numer telefonu koniecznie nie pomylcie się, bo dzwoniamy po godzinie 17 do kogoś i ktoś wygrywa jak co dzień w wysokich obrotach 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej.

0: Za 10 minut będzie godzina 17. Przypominam, po godzinie 17 300 zł do zdobycia i Komisja Europejska jeszcze wyśle wam upominki, jeżeli oczywiście trafnie obliczycie dzisiejszą trasę i odpowiecie na pytanie. I zgłosicie się oczywiście do konkursu Eurojazda. A teraz wyjeżdżamy ponownie na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na trasie S12. Przypominamy, że zablokowana została droga w kierunku Warszawy. Służby są na miejscu i jest wytyczony objazd na węźle Lublin-Tatary. Od 15.30 na miejscu działają drogowcy po tym, jak zderzyły się trzy samochody osobowe. Tam jedna osoba została ranna, a to dokładniej węzeł Lublin-Rudnik, właśnie do węzła Lublin-Tatary. Jeżeli chodzi o autostradową dwójkę, to cały czas mamy jeszcze przewężenie między miejscowościami Michorzewo i Chów, gdzie na 133 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Tam jedna osoba została ranna. No i od niecałej godziny blokowany jest jeden pas w kierunku Poznania, bo właśnie już od jakiegoś czasu możecie jechać lewym pasem i właśnie tym lewym dojechać do Poznania. Jeżeli chodzi natomiast o drogi krajowe, to korkuje się odcinek Zwoleń-Lipsko. To województwo mazowieckie, 117 kilometr, gdzie była kolizja trzech samochodów osobowych. Droga zablokowana jest w obu kierunkach, czyli jeżeli jedziecie właśnie do Lipska albo do miejscowości Zwoleń. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na trasach i gdzie są te największe utrudnienia, no to korkuje nam się ekspresowa ósemka w samej Warszawie i te utrudnienia zaczynają się na wysokości Blizny Łaszczyńskiego. One są do mostu generała Grota-Roweckiego i ten korek ustawia się w obu kierunkach, chociaż głównie jeżeli jedziecie do Białegostoku. Podobna sytuacja jest na autostradowej obwodnicy Krakowa. Tam bez zmian największy korek jest na węźle w Balicach, gdzie doszło do kolizji zdarzenia drogowego. Jeszcze dokładnie nie wiemy, co tam się stało, natomiast mamy kilkukilometrowy korek w kierunku Katowic. W drugą stronę też są utrudnienia, czyli w trasie do Tarnowa. I jeszcze Libertów, Gaj, Zakopianka. Spory korek jest przed wjazdem do Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy. Na wysokich obrotach Carlos Santana już gra, Rob Thomas z Matchbox 20 zaśpiewa za momencik przed godziną 17. Za 7 minut.

0: Ja trochę nie w temacie, bo wiem, że tego nie sprawdzacie. Maluję kratownicę i was słucham w domu. Ksantia pozdrawia. No i bardzo dobrze w takim razie. Miłego malowania i słuchania PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc i późny wieczór, bo obiecałem, że to sprawdzimy, no to będzie bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe. To dobra wiadomość. Gorsza jest taka, że na krańcach południowych i na północnym wschodzie okresami umiarkowane i duże, czyli tak jak dziś w ciągu dnia. Na południu okresami słaby deszcz i uwaga, te mgły wrócą. Ograniczać będą widzialność do 200 metrów, głównie na północy i na wschodzie Polski. To chłodnawa noc, od 8 do 11 stopni, tak przeważnie pokażą termometry dzisiejszej nocy, chociaż lokalnie na północnym wschodzie nawet chłodniej, bo do 6 może spaść temperatura. Wiatr słaby i tak jak w ciągu dnia wiał będzie ze wschodu i z północnego wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy po 17 na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć

0: Dzień dobry, piszemy Piotrek i pyta, dlaczego nie są robione objazdy na drogach typu autostrady czy drogi ekspresowe? Często stoimy po kilka godzin na tych drogach, a policja powinna mieć jakiś algorytm, by kierowcy nie stali po tyle godzin na trasach. To prawda, Piotrze, ja też bym wolał nie stać, ale to nie wiem, od czego to zależy, żeby otworzyć bramę i żebyśmy mogli na przykład z autostrady zrobić objazd drogami serwisowymi na przykład, bo to by na pewno pomagało, gdy rzeczywiście są takie mega korki na autostradach. Jeżeli będziemy gościć policjantów u siebie albo specjalistów z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, będę pamiętał o tym pytaniu, zadamy to pytanie, możesz liczyć, Piotrze, na odpowiedź. Trzeba tylko regularnie słuchać PRK, Polskiego Rady Kierowców. A teraz pytanie do Mariusza Dąbrowskiego, który jest już w studiu. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: Co się dzieje na polskich drogach?
1: Sporo się dzieje, a jeśli miałbym spróbować odpowiedzieć miast pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to mnie się wydaje, że gdyby osoby odpowiedzialne za to, że na przykład powstał korek na autostradzie z racji jakiegoś zdarzenia drogowego i nie został ten korek wypuszczony inną bramą, innym wejściem, gdyby za to trzeba było zapłacić, za ten czas, za dostawy, za
0: to by się znalazło rozwiązanie.
1: To by się bardzo szybko otwierały te bramy i myślę, że inżynier danego odcinka drogi, ja nie wiem, jak to administracyjnie wygląda, podejmowałby takie szybkie decyzje.
0: No to właśnie o to zapytamy i będziemy mieli stuprocentową pewność, bo rzeczywiście tak jest. Ja kiedyś pamiętam taką odpowiedź, że to jest skomplikowane, żeby otworzyć te bramy właśnie i serwisówką pojechać.
1: Trzeba znaleźć tego gościa, który ma klucz do odpowiedniej bramy.
0: O właśnie.
1: A on akurat wtedy ma żniwa.
0: Jedziemy. Żniwa mamy na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada 2, odcinek Michorzewo-Huby w pobliżu Sędziny Huby. Na 133 kilometrze zdarzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas w kierunku Poznania, ruch odbywa się lewym pasem. S3, odcinek węzeł Legnica Północ, węzeł Legnica Zachód. 290 km, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Zielonej Góry, ruch odbywa się lewym pasem. S7, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki Płońsk, w pobliżu miejscowości Szczytniki, na 128 km, auto osobowe uderzyło w bariery, zablokowany jest jeden pas w kierunku Trójmiasta. S8, odcinek węzeł Szczodrów, węzeł Syców, Zachód. W pobliżu 72 kilometra, to rejon Szczodrowa, doszło do awarii ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się lewym pasem. Droga ekspresowa numer 12, czyli S12. Odcinek węzeł Lublin-Rudnik, węzeł Lublin-Tatary. W pobliżu miejscowości Turka, na 68 kilometrze, zdarzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna. Zablokowana jest droga w kierunku Warszawy. Objazd na węźle Lublin-Tatary przez Lublin. I dobra wiadomość, skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 79 na odcinku Zwoleń-Lipsko w pobliżu Ciepielowa II na 118 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to wracamy i gramy w Eurojeździe.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: Sofii do Warny, a później do Burgas. Dziś my jechaliśmy w Eurojeździe. Paweł z DAFA jest ze mną w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dzień dobry, Pawle, witam serdecznie.
2: Cześć, witam słuchaczy.
0: Powiedz mi, ile kilometrów przejechaliśmy?
2: Około 570.
0: Tak jest, to jest bardzo dobra odpowiedź. Nawet zapomniałem powiedzieć, o ile można się pomylić tych kilometrów, ale same dobre odpowiedzi napłynęły w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. No ale kto pierwszy, ten lepszy. Dlatego, Pawle, dzwonimy do ciebie. W trasie słyszę.
2: Tak, tak. Czeka mnie rozładunek w łańcuchu, więc zmierzam do celu, tak. Właśnie minąłem zakorkowaną obwodnicę Krakowa.
0: Rozumiem.
2: Dobrze natężenie ruchu, ale powoli.
0: Łańcuch, piękne miasto, naprawdę. Polecam. Będziesz miał jakiś czas po tym rozładunku, żeby tam zostać i pozwiedzać, czy nie?
2: Trudno mi powiedzieć, co spedycja wymyśli po rozładunku, ale wydaje mi się, że aż tak dużo czasu nie będę miał, żeby zwiedzić ich przepiękny pałac.
0: No właśnie, a obok pałacu są, wiesz, dawne stajnie i tam są powozy, różne fajne...
2: Trofea myśliwskie, które zostały...
0: To też, ale ja, wiesz, z racji PRK Polskiego Rady Kierowców wspominam o tych, tych rzeczach, które stoją na kołach. No dobrze, czas wybrać pytanie w takim razie. Wróćmy na Eurojazdę. Które pytanie od 1 do 56 wybierasz? Trzymam kciuki.
2: 36.
0: 36 pytanie. Szukam. Dobrze, mam 36 pytanie. Byłeś we Włoszech, Pawle?
2: Zdarzało się,
0: że byłeś. To nie sprawi ci to pytanie trudności w takim razie. Na autostradach we Włoszech opłaty pobiera się A. wyłącznie winietą, B. na bramkach lub elektronicznie, czy C. nie pobiera się opłat na autostradach we Włoszech?
2: Na bramkach bądź elektronicznie.
0: Bardzo dobra odpowiedź, wielkie brawa dla ciebie.
2: Dziękuję.
0: 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej na drobne wydatki i na pamiątkę udziału w konkursie Eurojazda. Gratuluję. Szerokości
2: Dziękuję
0: życzę.
2: Serdecznie.
0: Trzymaj się, Pawle,
2: Dziękuję.
0: Nie rozłączaj się, bo musimy wiedzieć jeszcze, dokąd te pieniądze przelać. Dobrze?
2: Oczywiście.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Drogi serwisowe nie są przygotowane do normalnego ruchu, pisze Radek. Przy takim natężeniu istnieje ryzyko kolejnych wypadków. Dodatkowo samochody na drogach serwisowych blokują przejazdy dla służb. I ostatnia sprawa, dzikie zwierzęta mogą się dostać na drogę.

0: Przez taką bramę, pisze Radek. Rzeczywiście, jak rozmawiałem z Szymonem Piechowiakiem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jakiś czas temu, o tym przypominam sobie, że powiedział dokładnie to samo, że istnieje ryzyko wypadków i te zwierzęta mogą dostać się na drogę przez taką bramę. Ale w wyjątkowych okolicznościach, w wyjątkowych sytuacjach, gdy rzeczywiście kierowcy stoją na autostradzie, no to czasem służby otwierają te drogi, znaczy te bramy serwisowe i puszczają ruch, który tak naprawdę nie jest taki duży, bo tam nie ma dwóch pasów, tylko jednym pasem te samochody wolno mijają wypadek, wracają na autostradę i jadą dalej. Być może warte rozważenia o tym. Ciekawy temat w ogóle nam się
1: zrobił. Ja już widzę te dzikie zwierzęta, które stoją w kolejce przed bramami, a nuż tu będzie wypadek i a nuż otworzą bramę i one będą mogły się wedrzeć na autostradę.
0: Sarkastycznie, jak
1: sarkastycznie, bo tak. Jest tyle no tak, przejść nad drogami szybkiego ruchu, tymi nowymi. Poza tym, no, co za opowiadanie o tym, że otwarcie bramy powoduje, że przecież tą bramę otwiera się na kilkadziesiąt minut,
0: na
1: prawda?
0: Jakiś czas, tak, potem
1: tam
0: ją się
1: jest
0: zamyka.
1: Ruch wtedy. Wtedy jest spory ruch, bo wszystko wyjeżdża przez tą
0: zwierzęta
1: bramę.
0: Do tego raczej ruchu nie będą się garnąć. Tak,
1: i to
0: oczywiście
1: nie jest argument.
0: Więc, ale ciekawy temat się nam zrobił. Zrobimy o tym audycję w wysokich obrotach, mogę wam to obiecać. A tymczasem 17.30, Mariusz Dąbrowski, wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy sytuację.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A2, odcinek Michorzewo-Huby. W pobliżu miejscowości Sędziny-Huby na 133 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas w kierunku Poznania. Koniec kłopotów na S3, na odcinku węzeł Legnica Północ, węzeł Legnica Zachód w pobliżu 290 kilometra, gdzie scholowano zepsutą ciężarówkę i pas w kierunku Zielonej Góry przywrócono do ruchu. Nowe utrudnienia, autostrada A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, 136 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. S7, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki Płońsk, w pobliżu miejscowości Szczytniki na 128 kilometrze, autoosobowe uderzyło w bariery, zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku Trójmiasta. S8, odcinek węzeł Szczodrów, węzeł Syców Zachód, 72 kilometr, awaria ciężarówki, zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Jest 12, odcinek węzeł Lublin-Rudnik, węzeł Lublin-Tatary, w pobliżu miejscowości Turka na 68 kilometrze zderzenie trzech autosobowych. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Zablokowana jest droga w kierunku Warszawy. Wytyczono objazd na węźle Lublin-Tatary przez Lublin.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A jednak trochę hałasu zrobiliśmy na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców w wysokich obrotach. Jeszcze 22 minuty i będzie godzina 18. W każdej drogowej sprawie, jak mówię, możecie zabierać głos poprzez aplikację, nagrywać wiadomości albo napisać, co was nurtuje. Postaramy się znaleźć odpowiedź. Halo, halo.
1: Kochani, tak się odezwę, bo chciałbym, żebyście mi pomogli zrozumieć. Wytłumaczcie mi. Jadę od Środy Śląskiej, zjeżdżam Brzezimierz w Oławie.

0: na autostradzie A4, która korkuje się, jest wąska, jest dużo samochodów, a jedzie jakiś dzban, który musi busem koniecznie lewą stroną wyprzedzić wszystko po kolei, co jest na prawej, i tamuje ruch tak, że cała lewa strona musi stać. Każdy, kto mógłby jechać szybciej, płynniej, musi czekać, bo jakiś dzban busem musi wyprzedzać wszystko 3 km szybciej na godzinę. Strasznie mnie to denerwuje. Zirytowałem się i życzę wam pięknego dnia. Pozdrawiam serdecznie.
1: No ale mam nadzieję, że ta irytacja już minęła. W takim filmie widziałem USA i wtedy emocje opadają i już się nie denerwujemy. Dziękujemy, powiedziałem, w każdej drogowej sprawie, ale rzeczywiście są tacy określani młodzieżowym słowem roku 2018, bo dzban to właśnie młodzieżowe słowo roku 2018. Są tacy rzeczywiście, którym wyobraźni nie starczy i tak naprawdę myślą tylko o sobie, że on musi, no masz rację, drogi słuchacze, cóż ci powiedzieć, nie bierzemy odpowiedzialności za wszystkich na drodze. Ja w takich sytuacjach mogę wam powiedzieć, robię sobie taki krótki przegląd w głowie i tak sobie myślę. Chodziłem w podstawówce, czy nawet w liceum z ludźmi, którzy zawieszali się, nie uważali, w rozmowie nie byli zbyt lotni, nie rozumieli różnych rzeczy, nie myśleli abstrakcyjnie i tak dalej, i tak dalej. I takie osoby też mają prawo jazdy. W związku z tym trochę wyrozumiałości i no, nie śpieszmy się tak bardzo. O, może to pomoże.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 18. O, proszę bardzo, minąłem przed chwilą ekipę zespołu Dżem na bursztynowej autostradzie A1 w okolicach Torunia. Jeśli słuchają, to pozdrawiam. A dlaczego mają nie słuchać? Perka Polskiego Radia Kierowców słuchają, a właściwie powinni słuchać wszyscy kierowcy, którzy jeżdżą, bo my najczęściej wracamy do was z informacjami drogowymi. Na przykład teraz Mariusz przyszedł do studia i na 10 minut przed godziną 18 kolejna porcja wiadomości.
1: A ja słucham Dolly Parton.
0: Tak?
1: Tak.
0: No to Mariusz słucha Dolly Parton, my słuchamy Mariusza, wszystko się zgadza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Co prawda na drodze krajowej nr 79 między Zwoleniem a Lipskiem w pobliżu Ciepielowa II na 118 km nie ma już utrudnień po zderzeniu trzech aut osobowych. A droga była tam zablokowana, była, to w zupełnie innym miejscu, to jest gdzieś przedział 100 km, między Sandomierzem a Krakowem, w pobliżu miejscowości Skrzypaczowice, na 209 km, zderzenie dwóch aut osobowych. Droga krajowa nr 79 obowiązuje tam na 209 km ruch wahadłowy. S12. Odcinek węzeł Lublin-Rudnik, węzeł Lublin-Tatary w pobliżu miejscowości Turka na 68 km. Zderzenie trzech aut osobowych, jedna osoba ranna, zablokowana jest droga w kierunku Warszawy. Objazd na węźle Lublin-Tatary przez Lublin. S8, odcinek węzeł Szczodrów, węzeł Syców-Zachód w pobliżu Szczodrowa na 72 km. Awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy, ruch możliwy po lewym pasie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: MM, czyli Music Madonna, a nie Marilyn Monroe.
1: A nie Marilyn Manson.
0: A nie Marilyn Manson, właśnie. Ach.
1: Te skojarzenia.
0: Twoje było lepsze.
1: Dzięki.
0: Zbyszek Zegler.
1: Zapraszam.
0: Po godzinie 18 na luzie. Za 4 minuty będzie godzina 18.
1: Wyjątkowe na luzie. Wyobraź sobie, Robert, że nie ja będę gościł artystkę, tylko
0: artystka
1: będę
0: będzie ciebie gościła?
1: Gościł w jej samochodzie.
0: O!
1: Mhm. Chrysler Town & Country, kojarzysz?
0: Mhm, duży.
1: Z Pentastarem V6. Mhm. O, jak to mroczy, jak to pięknie brzmi. Ale jeszcze piękniej brzmi piosenka, którą Paulina Przybysz, bo to Paulina Przybysz jest taka gościnna, zaprosiła mnie do swojego samochodu, zarejestrowaliśmy to wszystko i dzisiaj będziemy pokazywać, jak reagowałem pierwszy raz słysząc jej nową piosenkę Mama's Car, bo Mama's Car to jest tytuł jej płyty, która pewnie się w przyszłym roku ukaże, no i piosenki, która właśnie będzie miała premierę
0: dzisiaj. To rzeczywiście taki Mama's Car trochę, nie?
1: Zdecydowanie fantastyczny mamuśkowóz.
0: Po godzinie 18 na luzie, mamuśkowóz, Zbyszek Zegler, Paulina Przybysz, wszystko już wiecie, zostańcie z PRK, z Polskim Radiem Kierowców.
1: I wiecie, że Robert Killen jest najlepszy.

0: zżałowany Bogdan Łyszkiewicz i chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym minęła 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W PRK, w Polskim Radiu Kierowców zaczynamy na luzie. Weryfikujemy sytuację pogodową. Najcieplejsze miasta, liczba mnoga uzasadniona w tej chwili, to Częstochowa i Szczecin. Bardzo precyzyjnie synoptycy policzyli, że tam 23,4 stopnia Celsjusza w tej chwili. W tych najcieplejszych miastach w Polsce najchłodniejsza Jelenia Góra, tylko 16,2. W nocy ze środy na czwartek pogodnie, z niebem bezchmurnym lub z zachmurzeniem małym. Jedynie na krańcach południowo-zachodnich zachmurzenie będzie umiarkowane albo duże. Na południu województwa śląskiego i małopolskiego mogą wystąpić słabe opady deszczu, wszędzie indziej raczej sucho. W północno-wschodniej części Polski, na Suwalszczyźnie i w kotlinach górskich mogą się pojawić krótkotrwałe mgły z widzialnością niewielką, do około 200 metrów ledwie. Temperatura w nocy od 6-7 stopni na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich do 13 na zachodzie. Wiatr słaby ze wschodu i z północnego wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W PRK, w Polskim Radiu Kierowców, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do spędzenia wspólnie czasu do godziny 22. Już za godzinę po 19. Paulina Przybysz i tak jak rozmawialiśmy przed chwilą z Robertem, jej nowa piosenka Mama's Car, rewelacyjna. Jej Chrysler Town and Country. Ale audycję realizujemy w składzie poza gwiazdą, która się pojawi po 19. Właściwie ja się pojawię u niej w samochodzie. Ewelina Dobrzyńska jest realizatorką, Maciek Sampolski kierownikiem dzisiejszego Na Luzie, wydawcą. Mariusz Dąbrowski już za 8 minut powie, co na drogach. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem.

0: Lady Punk z okresu tak zwanego amerykańskiego, do początek lat 90. Tacy sami, jak bardzo a propos jest ta piosenka, to wiedzielibyście, gdybyśmy byli telewizją, a nie radiem, gdyż tacy sami. Czasem myleni nawet jesteśmy z Mariuszem Dąbrowskim, ale ściany między nami nie ma, wręcz przeciwnie. I dlatego z przyjemnością teraz posłucham, jak brat bliźniak będzie opowiadał o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A tego bliźniactwa zazdroszczą nam, co się okazało, nawet panowie z ZZ Top. I bardzo dobrze, niech zazdroszczą Amerykanie, prawda? Autostrada A2, odcinek Michorzewo-Chuby w pobliżu miejscowości Sędziny-Chuby na 133 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Legnica Północ, węzeł Legnica Zachód, 290 km, awaria ciężarówki. I udało się służbom drogowym tę ciężarówkę scholować. Pas w kierunku Zielonej Góry został odblokowany i jedzie się już drogą ekspresową numer 3 w kierunku tego miasta bez jakichkolwiek problemów. S7, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki Płońsk w pobliżu miejscowości Szczytniki na 128 km autoosobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku Trójmiasta. S8, odcinek węzeł Szczodrów, węzeł Syców Zachód, 72 km, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. S12, odcinek węzeł Lublin-Rudnik, węzeł Lublin-Tatary w pobliżu miejscowości Turka na 68 km, zdarzenie trzech aut, jedna osoba ranna, zablokowana jest droga w kierunku Warszawy. Objazd na węźle Lublin-Tatary przez Lublin i droga krajowa numer 79, tu mamy jedno utrudnienie, a przypomnę, że kilkadziesiąt minut temu informowaliśmy o tym, że między Zwoleniem a Lipskiem nie ma już utrudnień w Ciepielowie drugim. Teraz problemy są na 208 kilometrze drogi krajowej numer 79.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie jest tajemnicą, że mamy coraz lepszą infrastrukturę, że coraz lepsze są drogi, a będzie jeszcze lepiej. O planach na 2028 i 2029 rok powiem już za chwilę. Będzie się działo na polskich drogach i to dobrze.

0: 20 minut temu minęła godzina 18, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, trwa audycja na luzie. Mówiłem o tym, że infrastruktura nam się polepsza, zresztą każdy, kto jeździ po Polsce, to wie, a nawet nam zazdroszczą ci, którzy jeżdżą poza granicami naszego kraju. I okazuje się, że tak nam zazdroszczą, że aż czeska autostrada D11 połączy się z polską S3 jeszcze w tym roku. Według zapowiedzi czeskiego ministra transportu Iwana Bednarika, pierwszym odcinkiem nowej drogi między węzłami Lubawka i Krawlowec będzie można pojechać jeszcze w tym roku, właśnie pod koniec listopada.
1: Co się tyczy konkretnego?
2: Według moich szacunków spotkamy się tutaj za 3 miesiące, żeby przeciąć uroczyście wstęgę. To jeżeli nam się uda zakończyć całą inwestycję do 2028 roku, to podróż z Pragi na granicę z Polską będzie trwała godzinę 20 minut.
1: Trwa godzinę 20 minut.
0: Burmistrz Lubawki Andrzej Wojdyła mówi, że to ważne połączenie, szczególnie dla mieszkańców miasta.
3: W tej chwili zjazd z drogi S3 w Lubawce jedzie przez dwie wąskie drogi, Karkonoską i ulicę Wodną. My jesteśmy zablokowani w Lubawce w tej chwili, bo jedzie samochód za samochodem. W weekendy, kiedy jest wzmożony ruch turystyczny, po prostu nie jesteśmy w stanie przejść na drugą stronę ulicy.
0: Cała droga D11 od Trutnowa do Lubawki ma być gotowa na przełomie 2028 i 2029 roku. Koszt budowy to około 12 miliardów czeskich koron, czyli ponad 2 miliardy złotych. A póki jesteśmy na naszych drogach i jedziecie w granicach państwa, to zachęcam do korzystania z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Ona nazywa się tak samo jak my, jak Polskie Radio Kierowców, no bo jest częścią Polskiego Radio Kierowców, ale jest dostępna we wszystkich sklepach z apkami i jest bardzo, bardzo wszechstronna. No to też wszystko tak jak my. Natomiast można w niej pisać wiadomości tekstowe, jeżeli pozwala wam na to aktualny stan, w jakim się znajdujecie, w sensie nie jedziecie, tylko na przykład jesteście na postoju, albo można się nagrywać, jak się naciśnie mikrofonik w tej aplikacji, to się nagrywa bardzo dobrej jakości wiadomości głosowe do 1 minuty, więc zachęcam do tego, żeby skorzystać z tej możliwości i przede wszystkim pomóc innym kierowcom, bo już niejednokrotnie się okazywało, że wasze wiadomości były doskonałym uzupełnieniem tych serwisów, które prezentujemy co 20 minut na naszej antenie. I jesteście po prostu najlepsi, bo najszybsi i jesteście naocznymi świadkami tego, o czym mówicie, więc możecie uprzedzać, możecie pomagać innym kierowcom, korzystając ze wspominanej już aplikacji Polskie Radio Kierowców. Jeśli by się zaś zdarzyło, że ktoś jest absolutnie antyapkowy i musi tradycyjnie się porozumiewać z radiem, no to można to zrobić przez telefon 22 513 11 11. To już taki całodobowy nasz numer, pod którym też można nagrać na automatyczną sekretarkę to, o czym warto powiedzieć ku przestrodze, a może ku pokrzepieniu innych kierowców. W każdym razie do wszystkich motoryzacyjnych spraw służą te właśnie kanały komunikacji. Zachęcam do korzystania z nich, bo później jest wielka satysfakcja, jak się okaże, że komuś pomogliście, informując nas wszystkich, bo my oczywiście przekazując na antenie te wiadomości będziemy też usatysfakcjonowani, ale wy na pewno bardziej. Zachęcam.

0: korzystać z aplikacji Polskie Radio Kierowców i żeby przesyłać wiadomości najlepiej drogowe, ale możecie też korzystać po to, żeby po prostu komentować to, co dzieje się na antenie. Tym bardziej, że oj, będzie się działo, za kilka chwil będzie zagadka, dzisiaj zagadka i to z bardzo ciekawymi nagrodami, o tym powiem trochę później, no bo teraz skoro jest 18.30, to oddaję głos Mariuszowi Dąbrowskiemu, który opowie o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przed 19 to taki czas, kiedy kończy się już popołudniowy szczyt komunikacyjny. Jeszcze nie ma wieczornego szczytu komunikacyjnego. Jeśli miałbym powiedzieć, że plaża na drogach, to oczywiście bym przesadził i skłamał, ale coraz więcej utrudnień jest wygaszanych, czyli przestają funkcjonować, zostały zażegnane przez służby drogowe, jest coraz mniej kłopotu, ruch też maleje. Ale mimo to są problemy na drodze numer 79 między Sandomierzem a Krakowem w pobliżu Skrzypaczowic. Na 209 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych, obowiązuje ruch wahadłowy. Wciąż kłopoty na ekspresowej 12 na odcinku węzeł Lublin, Rudnik, węzeł Lublin, Tatary w pobliżu miejscowości Turka na 68 kilometrze. Tam doszło do zderzenia trzech autosobowych. W wyniku tego wypadku jedna osoba jest ranna. Zablokowana jest droga w kierunku Warszawy, a objazd wytyczono na węźle Lublin-Tatary przez Lublin. S8, odcinek węzeł Szczodrów, węzeł Syców-Zachód w pobliżu Szczodrowa na 72 km awaria ciężarówki. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to przygotujcie się, jeżeli chcecie zdobyć fajne nagrody. Będzie zagadka związana z dzisiejszym gościem, z dzisiejszą gwiazdą na luzie, z Pauliną Przybysz, ale to za jakieś 5-6 minut.

Co będzie? Będzie zagadka za chwilę. To była Tatiana Okupnik. Audi Q5 ujeżdża na co dzień białe. Takie informacje tylko w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. 21 minut przed godziną 19. Jak już będzie 19, to po 19 spotkamy się dzisiaj z Pauliną Przybysz. To znaczy odtworzymy nagranie, które zarejestrowaliśmy w samochodzie Pauliny Przybysz, bo niedawno miała premierę piosenka Mama's Car. I właśnie w mamusiowozie Pauliny odbyła się audycja, której po godzinie 19 będziemy słuchali. W sensie rozmowa się odbyła, będzie częścią zasadniczą audycji. Ale mamy zagadkę do zdobycia za prawidłową odpowiedź na pytanie, które w zagadce będzie zadane. Mam zestaw upominków od Radia Kierowców, dwie kamizelki odblaskowe dla dorosłego i dla dziecka, apteczka turystyczna Basic, nieduża, ale bardzo konkretna, rozkładany kubek podróżny Smart, taki, że jak jest złożony, to jest takim ringiem bardzo mało zajmującym miejsce, a jak się rozłoży, to jest kubkiem. Smycz do telefonu, dwa breloki odblaskowe, wszystko w gustownej torbie z logo Polskiego Radia Kierowców. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, które zadam, jak usłyszę.

słyszymy. Paulina Przybysz pragnie być pośród ludzi, którzy czują, jak się klaszcze. Odpowiedzcie proszę, jak się klaszcze? O co chodziło Paulinie w tej piosence zespołu Sea Stars, która raptem tam 21 lat temu miała premierę. Dzisiaj będzie nowa piosenka Pauliny, a ja chciałbym się dowiedzieć, jak się klaszcze, w sensie Paulina Przybysz pragnie być pośród ludzi, którzy czują, jak się klaszcze.

0: Kwadrans pozostaje do godziny 19. Za 15 minut będzie godzina 19. Pytanie w zagadce, dzięki której można zdobyć upominki od Radia Kierowców, kamizelki odblaskowe, breloki odblaskowe, kubek podróżny, apteczkę. Tylko trzeba wiedzieć, co artystka miała na myśli. Paulina Przybysz, która po 19 będzie gwiazdą na luzie, pragnie być pośród ludzi, którzy czują, jak się klaszcze. Zadałem to pytanie ze znakiem zapytania, jak się klaszcze. No i pojawiła się w aplikacji Polskie Radio Kierowców, bo tu czekam na wasze odpowiedzi, między innymi taka.
1: Chodziło o to, jak się klaszcze na raz.
0: Nie. Ładnie zaśpiewałeś, drogi słuchaczu. Przypominam, żebyście się przedstawiali przynajmniej imieniem i jeżeli piszecie odpowiedzi w wiadomościach tekstowych, to żeby je też opatrzeć przynajmniej imieniem, a najlepiej też numerem telefonu, żebyśmy mogli oddzwonić i zebrać wszystkie dane adresowe, dzięki którym będziemy mogli wysłać nagrodę, bo mam nadzieję, że pojawi się prawidłowa odpowiedź, tamta była niewłaściwa. No właśnie. Paulina Przybysz pragnie być pośród ludzi, którzy czują, jak się klaszcze. Jak? Napiszcie albo nagrajcie się najlepiej w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Poproszę.

0: Wprawdzie to jeszcze nie noc, ale już sobie potańczyliśmy z płyty Tango in the Night, zespół Fleetwood Mac, Big Love. Do godziny 18.50 brzmiało na antenie Polskiego Radia Kierowców. Przypominam, że trwa nasza zabawa, dzięki której można zdobyć zestaw upominków od Radia Kierowców. Pytam o to, jak Paulina Przybysz pragnie być bardzo pośród ludzi, którzy czują, jak się klaszcze. Jak się klaszcze? Możecie odpowiadać w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Już wiemy, że nie na raz, tak jak słuchacz, który nie powiedział, jak ma na imię, ale nagrał się w aplikacji Polskie Radio Kierowców, więc próbujcie dalej, słuchając wiadomości drogowych, które Mariusz Dąbrowski nam przynosi i się nimi z nami dzieli.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe kłopoty. Autostrada A2, odcinek węzeł Łowicz, węzeł Skierniewice, 386 km. Zderzenie dwóch autosobowych. Zablokowany został jeden z pasów ruchu w kierunku Warszawy. Droga ekspresowa S5, odcinek Strumiany Kleszczewo w pobliżu miejscowości Trzek na 31 kilometrze. Awaria autobusu. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Co zastanawiające, służby przewidują, że to utrudnienie może potrwać nawet i 4 godziny, a więc S5, Strumiany Kleszczewo w pobliżu miejscowości Trzek, 31 km S5, 4 godziny utrudnień. Droga S7, odcinek Cedry Małe, Dworek w pobliżu węzła Cedry Małe na 22 kilometrze, awaria ciężarówki. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Warszawy. I dobra wiadomość z Lublina, koniec kłopotów na S12 na odcinku Lublin-Rudnik-Lublin-Tatary w pobliżu miejscowości Turka na 68 kilometrze po zdarzeniu trzech aut. Nie trzeba już w kierunku Warszawy jechać objazdem, jedzie się normalnie S12. I apel do zmotoryzowanych o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną, o sprawdzenie, czy nasze pociechy w naszym aucie są dobrze zapięte. Ja bym sprawdził pasy po kilkakroć, aby być pewnym, aby mieć przeświadczenie, że jestem odpowiedzialnym szoferem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz, czy wiecie, pośród jakich ludzi pragnie być Paulina Przybysz? Paulina Przybysz pragnie być pośród ludzi, którzy czują, jak się klaszcze. Do wygrania zestaw upominków od Radia Kierowców. Korzystajcie z aplikacji Polskie Radio Kierowców, jeśli wiecie.

Sarsa coś ostatnio lubi w duety. Sarsa i Katia, happy za nami, przed nami rozstrzygnięcie naszej zabawy. Pytanie brzmiało: Paulina Przybysz pragnie być pośród ludzi, którzy czują, jak się

0: Się klaszcze. Do zdobycia zestaw upominków od Radia Kierowców, dwie kamizelki odblaskowe dla dziecka i dla dorosłego, apteczka turystyczna Basic, taka malutka, ale konkretniutka, rozkładany kubek podróżny Smart, smycz do telefonu i dwa breloki odblaskowe. Wszystko jak na jesienną słotę, wymarzone wręcz. Pytanie było podchwytliwe. Jak słyszeliście, nie wszyscy znali odpowiedź. Pojawiła się taka, że niech się klaszcze na raz, ale... Czytam w aplikacji Polskie Radio Kierowców wiadomości tekstowe treści następującej. Ja klaskałam do Rubika, też Paulina. To nie była dobra odpowiedź. Klaskałam jeszcze w łapki, też Paulina. Nie, Paulino, to nie była dobra odpowiedź, ale właściwe brzmiały jak się klaszcze na dwa. Wiedział to Marcin z ID4. Tu Iska, jak się klaszcze na dwa. I później Iska jeszcze pisała, że udzieliła odpowiedzi, ale nie podała numeru telefonu. To bardzo ważne. Pozdrawiam najlepsze radio w kraju. To jeszcze ważniejsze. Pozdrawiamy Iskę i bardzo dziękuję za to, że pamiętałaś o komplecie swoich danych. Witam, jak się klaszcze na dwa. Pozdrawiam Hubert. Odpowiedź to jak się klaszcze na dwa. Radosław z Warszawy. Ona chce być pośród ludzi, którzy czują jak się klaszcze na dwa. Pozdrawiam Michał Hyundai. Tak, wszyscy mieliście rację. Co więcej, to nie wszyscy, którzy mieli rację.
1: Cześć, tu Artur. Oczywiście zawsze klaszcze się na dwa. Pozdrawiam.
0: O, i od razu prezentacja, doskonale. Tak, Arturze, miałeś rację.
2: Dobry wieczór, Tomek z Dużego. Jak się klaszcze na dwa? Pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo, Tomku, pozdrawiam. I to właściwa odpowiedź. I kto jeszcze wiedział?
3: Cześć Zbysku, cześć Mariuszu. Chodzi o to, że się klaszcze na dwa. Być wśród ludzi, którzy... czują jak się klaszcze na dwa. Toczek, pozdrawiam.
0: Dokładnie tak, dziękuję bardzo, Toczku, ale pierwsza była...
4: Cześć, z tej strony Marta ze Szkody. Ja myślę, że to jakoś tak szło. Pragnę być pośród ludzi, którzy wiedzą jak się klaszcze na dwa. Na dwa. Jakoś tak.
0: Wow. Marta, rewelacja. Nie dość, że pierwsza, to jeszcze śpiewająco. Martę poprosimy o wszystkie dane, czyli imię, nazwisko, numer telefonu i to, co jest potrzebne do tego, żebyśmy mogli wysłać, czyli dane teleadresowe. I tak samo Iska, proszę o jeszcze jedną wiadomość, żebyśmy mieli to na wierzchu, bo było bardzo dużo informacji, więc poprosimy dwie panie o to, żeby... nam się określiły, żebyśmy mogli wysłać dwa zestawy upominków od Radia Kierowców. Brawo! Minęła 19 i to 2,5 minuty temu. I rozwiązanie zagadki, oczywiście, bo Marta pięknie zaśpiewała, ale Paulina zaśpiewała tak.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, 3 minuty, bo minęła godzina 19, ale jestem wam winien jeszcze informacje pogodowe na jutro. W dzień zachmurzenie małe, na wschodzie i krańcach południowych Polski wzrastające do umiarkowanego i dużego. Na wschodzie będzie możliwe zachmurzenie duże ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna w najcieplejszym momencie dnia jutro od 21 stopni na północnym wschodzie, około 23 w centrum, do nawet 26 na południu kraju. Wiatr będzie jutro słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami porywisty, ze wschodu i z południowego wschodu.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Dokładnie 10 minut po godzinie 19 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Mam dla was informację następującą. O, Iza napisała: dziękuję kochani, dobra muzyka, zwłaszcza rockowa, to główna zaleta, za którą was kocham na swój sposób. No to we love you too. Za chwilę w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, Paulina Przybysz, gwiazda dzisiejszego Na Luzie, które realizujemy w składzie, który już mówiłem, ale przypomnę, że Ewelina Dobrzyńska za sterami dzisiaj realizuje audycję. Maciek Sampolski jest wydawcą. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, a Mariusz Dąbrowski teraz nam powie, co się dzieje na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 79, Sandomierz-Kraków, w pobliżu Skrzypaczowic na 209 kilometrze. Po zderzeniu dwóch autosobowych obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Nie ma już utrudnień na S12 między węzłem Lublin-Rudnik a węzłem Lublin-Tatary w pobliżu Turki na 68 kilometrze. Skończyły się kłopoty na S8 na odcinku węzeł Szczodlów, węzeł Syców Zachód w pobliżu 72 kilometra i nie ma już także utrudnień na S7 na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki Płońsk w pobliżu Szczytników na 128 kilometrze. Natomiast są kłopoty na S7 na odcinku węzeł Cedry Małe, węzeł Dworek w pobliżu 22 kilometra. Tam doszło do awarii ciężarówki. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Warszawy. Kłopoty także na drodze ekspresowej S5 na odcinku Strumiany-Kleszczewo w pobliżu miejscowości Trzek na 31 kilometrze. Awaria autobusu, zablokowany jeden pas w kierunku Poznania. Autostrada A2, odcinek Michorzewo-Chuby w pobliżu Sędzinów-Chubów na 133 kilometrze. Zdarzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12,5 minuty po godzinie 19, już za chwilę Paulina Przybysz, a właściwie ja będę gościł w jej Mama Skarze, w Mamusiowozie. Będzie to nagranie zrealizowane w samochodzie Chrysler Town & Country Pauliny Przybysz.

0: Jesteśmy w samochodzie Pauliny Przybysz. Właśnie usłyszeliśmy pierwszy raz w życiu piosenkę Mama Scar, tytułową z albumu, który się ukaże. Kiedy się ukaże?
1: Właściwie nie wiemy tego do końca, ale myślimy, że późniejszą jesienią. Na razie będziemy sobie singlować. Mm-hmm. To już drugi singiel z tej płyty. Myślę, że pojawi się jeszcze trzeci we wrześniu i albo wypuścimy całość, albo może jeszcze czwarty. Tak trochę trzymamy w niepewności.
0: No ale to szybciutko i tak można powiedzieć, że trochę z przyczajki, no bo dopiero co właściwie pokazałaś Insights, no dopiero co pokazałaś swoje nowe, takie jazzujące oblicze. Miałaś w szufladzie te piosenki?
1: Nie do końca. Trochę miałam takiej zaszłej poezji. Na przykład ten pierwszy singiel trochę ukazuje to zjawisko jakby zaglądania do starego lirycyzmu. Natomiast no ten utwór jest taki w sumie bardzo świeżutki. I co jest chyba w nim najfajniejsze, to że naprawdę

0: bardzo jest otwarty co do faktycznego stanu mojego życia.
1: Otwarty? Czyli,
0: że... W sensie, że zapraszam słuchacza, zapraszam dziennikarza, zapraszam przyjaciół, moją rodzinę najbliższych i trochę dalszych do mojego samochodu, w którym naprawdę odbywa się bardzo duży procentaż mojego życia.
1: I to, co w Mama's Car jest zawarte w librecie, w tekście. Ja bardzo to doceniam. Powiem ci, że jestem bardzo podekscytowany. Jak czytałem tekst, pierwsze, co mi przyszło do głowy, to co twoje córki na ten temat?
0: No, na przykład dzisiaj z moją córką byłam rano w szpitalu na oddziale diabetologii, bo ona ma cukrzycę i sobie analizowałyśmy jej obecny stan. W każdym razie ona dzisiaj rano, ponieważ popsuł jej się telefon, to wysłała mi szybko na mój telefon beat, który zrobiła, muzyczny.
1: Wow.
0: I powiedziała, nie miałam czasu nagrać tej piosenki, więc ci zaśpiewam. I po prostu wrzuciła mi podkład, który stworzyła i zaczęła mi tutaj śpiewać.
1: Beatbox.
0: Obok. Nie, naprawdę przepiękną piosenkę śpiewać tak ze serca. I myślę sobie, tak, to jest właśnie esencja życia w tym samochodzie. To nie jest nowy samochód. Myślę, że jak będę go sprzedawać, to będę płakać. Albo go nie będę sprzedawać, tylko zasadzę w nim kwiaty i zrobię taki mały kemping.
1: Dawno nie siedziałem w tym modelu Chryslera Town & Country. Jestem pod wrażeniem przestronności, ponieważ on jest naprawdę bardzo pojemnym i samochodem mega komfortowym. Więc jak wozicie sobie też instrumenty i cały zespół, to myślę, że wszyscy są zachwyceni. Koncert to już jest tylko tą wisienką na to. Takim spełnieniem po tym, jak fantastycznie się jechało.
0: Mi się wydaje, że on w ogóle dostał tę nazwę Mama's Car w momencie nagrań Insights, kiedy tutaj z Mokotowa zbierałam chłopaków i był tutaj i kontrabas, i wibrafon, i wszyscy muzycy, i saksofony, i rzeczy, i pojechaliśmy razem do Otwocka, do studia. I wtedy zaczęliśmy... No tutaj w swoją drogą też jesteśmy bardzo blisko Rakowieckiej, gdzie te dzieci do szkoły woziłam. Zresztą z Józefowa zbierało się coraz więcej dzieciaków, jakby też znajomych, do tej samej szkoły, więc tak na zmianę z rodzicami się wymienialiśmy. No i ten samochód jest do tego świetny, tak, bo tutaj on jest w zasadzie siedmioosobowy.
1: Jesteśmy w składzie w tej chwili z menadżerkami Pauliny i z naszym Maćkiem. Więc nie ma w ogóle obciążenia, ale miałaś jakąś taką sytuację na drodze. Wrócimy zaraz do piosenki, bo ja mam bardzo dużo pytań jeszcze odnośnie samego utworu Mama's Car. Powiem ci, że ten bas mnie przeszywa. Jak możemy w prawo, to będzie...
0: Dobra.
1: Cały czas mi siedzi w głowie ten motyw, natomiast czy miałaś taką sytuację jakąś w tym samochodzie, że musiałaś poczuć tą V6, że musiałaś mocniej przycisnąć, że musiałaś uciekać gdzieś tam, bo ktoś się zagapił albo jakąś taką kryzysową...
0: Znaczy generalnie wydaje mi się, że on ma ładne przyspieszenie jak na ten gabaryt. Myślę też, że nie jeżdżę nim za szybko, bo jestem ostrożna i faktycznie wożę ważnych dla mnie ludzi. Nieważnych też bym woziła ostrożnie. Natomiast miałam na przykład taką sytuację na autostradzie, że pani zasnęła i wjechała we mnie, mi jakby w dupkę. I była to sytuacja, gdzie z Gdańska przywoziłam mojej córce kontrabas. No i faktycznie to była kryzysowa sytuacja, ale on bardzo pięknie tak utrzymał się na drodze i jechał bardzo prosto, bo pani tak sterylnie prosto we mnie wjechała. Nic się nikomu nie stało, natomiast no faktycznie poczułam, że mam taką tutaj moc. I zjechałam na pobocze. Pamiętam tylko taki odruch ciała, że zachowałam się tak bardzo stabilnie, po czym jak wysiadłam, to tak mi się nogi trzęsły i wyrzucały to napięcie. Tak. No ale przetrwał, jest, żyje.
1: Dla pani pogięta?
0: Coś tam było robione, ale to jest jakby wojownik.
1: Będziesz, Paulina, ta piosenka to jest kolejne nowe otwarcie w twojej karierze. Pamiętam, jak się spotkaliśmy przy okazji Rity Pax. To już jest zamknięty w ogóle rozdział, czy to może sobie funkcjonować obok siebie, tak jak funkcjonuje Seastars, tak jak funkcjonujesz Zagłą Derlak?
0: No, Rita Pax jest bardzo ekskluzywnym towarem. Gramy raz do roku ostatnio.
1: Żyje.
0: Tak, to jest w ogóle bardzo sentymentalny twór, ponieważ to są moi koledzy, zresztą tutaj, no nie z Rakowieckiej, tylko z Miodowej, ale jesteśmy po prostu znajomymi ze szkół muzycznych. I wracanie tam jest trochę takim wracaniem do żartów z dzieciństwa i to jest wspaniałe. A poza tym myślę, że Rita Pax jest taką moją nogą świadomości bardziej gitarowej, tej takiej bardziej

0: rysowskiej części mojego mózgu.
1: A to jest noga, którą lubisz stać twardo na ziemi, czy to jest noga, którą sobie ten raz w roku potupiesz i wystarczy?
0: Nie, w ogóle nie wystarczy. Natomiast każdy z nas jest w tylu różnych podzespołach i zespołach, że it is what it is.
1: Okej. Okay. W takim razie chciałbym, żebyśmy wrócili do Mama's Car, tylko najpierw zaprezentujemy słuchaczkom i słuchaczom Radia Kierowców już w całości, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o czym rozmawiamy, bo tutaj sobie fragmentu posłuchaliśmy, ale jednak dostanę wersję studyjną.
0: O tak.
1: To puścimy sobie w radiu całość i będziemy o tym rozmawiać za chwilę.

Przybysz, Senność z dawien dawna, a będziemy jeszcze słuchali tegorocznych dzieł Pauliny, bo jest jeszcze jeden utwór Walnut. No i generalnie wrócimy do rozmowy z jej samochodu. Paulina Przybysz dzisiaj gwiazdą na luzie. Tak jak zawsze gwiazdą u nas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, jest Mariusz Dąbrowski. Kolejny serwis, bo jest 19:30.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale gdzież mi tam do dam w amerykańskich Chevroletach?
2: Chryslerach,
1: okej. Autostrada A2, odcinek Michorzewo-Huby w pobliżu miejscowości Sędziny-Huby na 133 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, zablokowany pozostaje jeden pas ruchu w kierunku Poznania. S5, odcinek Strumiany-Kleszczewo w pobliżu miejscowości Trzek na 31 kilometrze. Awaria autobusu, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Poznania. I droga krajowa nr 79, Sandomierz-Kraków w pobliżu Skrzypaczowic na 209 kilometrze. Po zderzeniu dwóch autosobowych obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Do samochodu Chrysler Town & Country V6 Pentastar Pauliny Przybysz wrócimy za kilka chwil. Do jej muzyki również wcześniej będzie bardzo wakacyjnie u nas w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Tak.
1: Dzisiaj w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, na luzie, nie ja goszczę artystkę, tylko artystka gości mnie w swoim samochodzie. Paulina Przybysz była tak miła, że zaprosiła do swojego mamaskara, do swojego samochodu mamuśki, żeby zaprezentować utwór Mamaskar właśnie, który zwiastuje płytę zatytułowaną Mamaskar również. Paulina, porozmawiajmy chwilę o tej piosence, bo nie uwierzę, że to jest utwór, który pojawił się spontanicznie, że ci się przyśniło, że anioł przyszedł w nocy i powiedział, to będzie fajna nuta. Długo dojrzewała w tobie ta koncepcja?
2: Szczerze powiedziawszy, to myślę, że główną inspiracją w ogóle do tego utworu jest wychowywanie nastolatek, szukanie miejsc dialogów, tych fizycznych miejsc typu samochód. Bo faktycznie jest tak, że te momenty, w których jest się ze swoim dzieckiem w taki nienaruszony sposób, to samochód jest po prostu wspaniały, gdyż zamyka nas w tej klatce i oczywiście możemy odlecieć w drzemkę, w telefony, w książki, w coś tam, ale możemy też porozmawiać w dobrych okolicznościach i faktycznie sięgnąłem do badań naukowych, druga zwrotka sięga do nich, że naukowcy stwierdzają, że faktycznie rozmawianie z nastolatkami oko w oko nie jest dla nich jakieś takie super łatwe i że mają po prostu w tym takim jeszcze, ta kora przedczołowa jeszcze wiadomo do 25 się rozwija. Gadzi mózg jest trochę głośniejszy, czyli ten, który po prostu reaguje na takie triggery, odruchy bezwarunkowe. W związku z czym patrzenie się tak w oko mocno dziecku i zadawanie mu poważnych pytań jest trochę jakby chyba gorsze niż usiąść obok, patrzeć razem na krajobraz, słuchać muzyki i wtrącać poważne pytania.
1: Pierwsze, co pomyślałem, poza tym, co sądzą twoje córki o tej piosence, to jak to możliwe, że ty w ogóle z nimi rozmawiasz, bo nawet w tekście tej piosenki tak lekko sceptycznie podchodzisz do tego, że się da, ale jednak się udaje. Macie dobry przelot? Masz wrażenie, że długo będą chciały jeszcze z tobą rozmawiać?
2: Mam wrażenie, że tak. Ja przede wszystkim mam takie silne uczucie poza faktem, że kocham moje dzieci i że to jest takie biologiczne i takie właśnie gadzie albo takie wilczycowe, to że po prostu naprawdę to są super ludzie. Ja po prostu bardzo je lubię też. I to sprawia, że chcemy ze sobą przebywać i chcemy ze sobą robić różne rzeczy. Też chyba umiemy sobie dawać przestrzeń, jak już jakby wiadomo, że czas się rozejść do swoich zadań. I mam nadzieję, że tak będzie zawsze.
1: A obie połknęły bakcyla muzycznego? Obie będą muzykowały, tak brzydko powiem? Jak to widzisz?
2: Myślę, że obie odziedziczyły pewne cechy słuchowo-aparacyjne. Natomiast no, na pewno Matylda starsza

0: jest obecnie bardziej wkręcona w ogóle w produkcję. Ten kontrabas, tak, i też w ogóle jest też wkręcona w wątek akustyczny i realizacyjny. To jest ciekawe. Aritka z kolei grała na flecie przez parę lat, natomiast stwierdziła, że raczej nie wiąże w przyszłości z muzyką, bardziej ze zwierzyną, na Poprzecznym, tutaj też na Rakowieckiej. Miała wspaniałego nauczyciela. W każdym razie, no, ona zdecydowanie woli przebywać w stajni. Tak.
1: Artystyczna dusza, można powiedzieć, bo koniec zawsze bardzo pięknie się prezentuje. Mówisz, że nie chcesz się ograniczać. Czy w takim razie, myślałem, że skręcimy tutaj
0: nie,
1: w prawo.
0: Nie wiem, co robię.
1: A, to widzisz, kolejna ciekawa rzecz. Zaraz sobie porozmawiamy o tym, co najbardziej lubisz na drodze. Ale jeszcze mam jedno pytanie, które jak ostatnio rozmawiałem z Bartkiem Królikiem. Tobie zadaję pytanie, czy skoro jesteś tak otwarta i skoro nie nakładasz sobie ograniczeń, grasz i jazz i soul i rapujesz w Salt Peanut, mi się bardzo podoba, jak jest w Insights taki numer, w którym rapujesz ewidentnie na tym jazzowym podkładzie. Czy jest szansa na to, żeby gdzieś Sisters przemycić nie tylko w twoim głosie, w tych nowych numerach, na Mama's Car?
0: Mi się wydaje, że je słychać całe moje życie, że gdzieś tam, nie wiem, na ile byłeś zaznajomiony z albumami, tam wracając, chodź tu i tak dalej, to... Tak. Na każdym moim albumie trochę rymuję, trochę śpiewam. Zresztą robiłam to też na Sile Sióstr i na I.O., więc ja to w ogóle nie czuję, że ja tak bardzo zmieniam gatunki. Ja bardziej po prostu otwieram jeszcze te lufciki, co tam jeszcze nie zaglądałam i eksploruję, co tam na balkonie.
1: No i w mamuśkowozie. Mama's Car, nowy utwór Pauliny. Przybysz już słyszeliśmy. Przypomnimy sobie teraz ją w projekcie Rita Pax, a po godzinie 20 ciąg dalszy relacji z jazdy z Pauliną Przybysz jej samochodem.

0: Polskie Radio Kierowców. Droga Krajowa 11 w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego na końcu obwodnicy Jarocina. Wypadek. Stoimy już 15 minut, nie puszczają nikogo. Tamaro. No, przyglądamy. Nie widać wypadku. Co więcej, przy rondzie z 11 z Glinki to się wszystko rozładowuje, więc być może jest to jakoś troszeczkę bardziej intensywnie dzisiaj w Jarocinie puszczony ruch. A może za chwilę się dowiemy, co się dzieje i czy jest tam jakiś wypadek. W każdym razie za rondem z ulicą Glinki już 11 jest przejezdna. Więcej informacji teraz od Mariusza Dąbrowskiego, bo w PRK w Polskim Radiu Kierowców, skoro minęła 19.50, to przyglądamy się temu, co na wszystkich polskich drogach się dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Próbowaliśmy znaleźć, co dzieje się na tej 11 i krajowej, i SC. Jeśli chodzi o krajową trasę numer 11, to utrudnienia są od Bobolic po Szczecinek w obu kierunkach. Natomiast na S11 kłopoty są, tak jak Zbyszek wspomniał, przy północnym wjeździe do Jarocina. I tu jest korek, który ma może 600, może 800 metrów. Ja myślę, że 15 minut stania. Ja wiem, że to w trudnych sytuacjach może zdenerwować, ale proszę być wyrozumiałym, jeszcze 3-5 minut poświęcić na to stanie i pewnie sytuacja się zaraz rozładuje. Przynajmniej taką mamy tu w studiu nadzieję. A w studiu zawsze jest łatwiej o nadzieję, aniżeli w momencie, kiedy stoimy w korku i się denerwujemy. Także proszę o roztropność, proszę o życzliwość dla innych i proszę jeszcze o to, aby pomóc wjechać tym, którzy chcą z podporządkowanej dostać się na ten pas, na którym stoją uczestnicy korka. Autostrada A2, odcinek Michorzewo-Chuby w pobliżu miejscowości Sędziny-Chuby na 133 km bez zmian. Po zderzeniu dwóch autosobowych, zderzeniu, w którym jedna osoba została ranna, zablokowany wciąż jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. S5, odcinek Strumiany-Kleszczewo w pobliżu miejscowości Trzek na 31 km, awaria autobusu, zablokowany jeden pas w kierunku Poznania. I droga krajowa numer 79, Sandomierz-Kraków w pobliżu Skrzypaczowic na 209 km, zderzenie dwóch autosobowych, obowiązuje ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po 20 wracamy do gwiazdy dzisiejszego Na Luzie. Paulina Przybysz w swoim samochodzie będzie mnie gościła. Nadal zapraszam do słuchania PRK w Na Luzie.

0: Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny w PRK w Polskim Radiu Kierowców do godziny 20. Minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I na luzie dzisiaj z Pauliną Przybysz w roli głównej, ale na co dzień musimy zwracać uwagę też poza gwiazdami na to, co dzieje się na drogach od strony aury, pogody. W tej chwili najcieplejsze miasto w Polsce to Szczecin, 22,6 stopnia tam na termometrach, 15,5 w najchłodniejszym miejscu w Zakopanem. To jest w tej chwili najzimniejsze miasto w naszym kraju, jak twierdzą synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którzy też opowiadają nam w komunikacie, że w nocy ze środy na czwartek będzie pogodnie, z niebem bezchmurnym na przeważającym obszarze kraju lub z zachmurzeniem małym. Jedynie na krańcach południowo-zachodnich kraju zachmurzenie będzie umiarkowane oraz duże. Na południu województwa śląskiego i na południu małopolskiego mogą wystąpić słabe opady deszczu w nocy. W północno-wschodniej części Polski i w kotlinach górskich mogą pojawić się krótkotrwałe mgły z widzialnością do około 200 metrów. Temperatura wyniesie w nocy od ledwie 6-7 stopni na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich do 13 na zachodzie. W centrum pomiędzy tymi dwiema wartościami, czyli około 10-11 stopni. Wiatr będzie w nocy słaby z wschodu i z północnego wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa Na Luzie, które realizujemy dzisiaj w składzie następującym. Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Maciek Sampolski, wydawca, Mariusz Dąbrowski, za chwilę poda wiadomości z dróg. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Witam, dzień dobry.

0: jeszcze nas.
1: Kaśka Sochacka, Szum w PRK w Polskim Radiu Kierowców, w którym dziś gwiazdą jest Paulina Przybysz, w której samochodzie znajdziemy się za kilka minut. Wcześniej, jak już o samochodach mowa, sprawdzimy, jak się nimi jeździ po polskich drogach o tej porze. 10 minut po 8. Najlepiej

0: Informowany w tej materii jest Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa 19, odcinek Radzyń Podlaski Kock w pobliżu 241 kilometra, to jest rejon Radzynia Podlaskiego. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba została ranna w tym wypadku. W kierunku Lublina ruch w obu kierunkach jest możliwy, choć tylko jednym pasem. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 92 na odcinku Michorzewo-Chuby w pobliżu miejscowości Sędziny-Chuby na 133 kilometrze. Tam, przypomnę, doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest także jeden z pasów ruchu w kierunku Poznania. Autostrada A2, odcinek Michorzewo-Chuby, 133 kilometr. To nam się coś pomyliło. Autostrada A2 z drogą numer 92, więc będziemy to wyjaśniać ze służbami drogowymi, gdzie te dwa auta się zderzyły. Przez większość dnia opowiadaliśmy Państwu, że chodzi o autostradę A2, teraz wychodzi, że to jest droga numer 92. Sprawdzimy, powiemy, jak jest naprawdę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12 minut po godzinie 20. Zaglądam do aplikacji Polskiego Radia Kierowców. No dużo piszecie. Są też propozycje następnych zabaw. Na razie nie będzie. Są też głosy żalu i rozgoryczenia, że nie udało się wygrać. No niestety nie udaje się wygrać, jeżeli jest tak bardzo wielu i wiele słuchaczek i słuchaczy, którzy biorą udział w konkursie, ale wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję za udział w naszej zabawie, w której można było wygrać gadżety Radia Kierowców. Obiecuję, że to nie ostatni raz i w Naluzie też będą takie zagadki premiowane takimi nagrodami. Za chwilę wracamy do samochodu Pauliny Przybysz.

0: To bardzo się cieszę i wszystkim fankom i fanom Sisters będę bardzo zachwalał, reklamował i hype'ował to nowe dzieło. Zresztą myślę, że nie trzeba tego robić, bo trochę jest tak, że jak się cokolwiek pojawia sygnowane nazwiskiem Paulina Przybysz, to wszyscy od razu nastawiają uszu i mam nadzieję, że tak samo będzie z Mama Scar. Ale a propos samej Mama Scar, czy to był taki natychmiastowy wybór, że ten utwór będzie zaczątkiem, początkiem, zarzewiem całej płyty? Czy masz więcej utworów i po prostu w którymś momencie doszłaś do wniosku, że okej, to się będzie jednak nazywało Mama Scar i będę sobie tam domyślała resztę?
1: Mam zdecydowanie dużo więcej utworów. I utwory te... Widzę. I utwory... W zasadzie już trochę nie wiem, który się kiedy wydarzył, jaka jest kolejność. Mógłby to mój komputer pewnie opowiedzieć, jakie są kolejności wykonywania działań. Natomiast im dalej w las...
0: Jeszcze skrzyżowanie, przepraszam.
1: Nie szkodzi. Im dalej w las, tym bardziej mam wrażenie, że ten album będzie tak naprawdę bardzo filozoficzny.
0: Ale filozoficzny w sensie takiego domorosłego filozofowania, czy taki filozoficzny, że głęboki?
1: Moje wykształcenie jest zupełnie niefilozoficzne, więc na pewno jest ono domorosłe albo takie życiorosłe. Natomiast bardziej te utwory wynikają z tego, o czym myślałam, niż że jak gdyby kierowałam moją myśl na standardowe tematy dla utworów.
0: Aha. Ale wiesz, że to jest w dzisiejszych czasach bardzo pożądane, dlatego że ja mam wrażenie, że się społeczeństwo rozwarstwiło i że jest takie spolaryzowane, że

0: Z jednej strony są ci, co bardzo powierzchownie wszystko scrollują, można powiedzieć, życie tak jak TikToka, z drugiej strony jest cała rzesza ludzi, którzy bardzo potrzebują tego pogłębienia. Mi się wydaje, że w ogóle twoja muzyka jest... No tu powiem ci, że na żyletki po prostu lusterka na bardzo wąskiej uliczce. Nieźle. I twoja muzyka i tak jest raczej bardziej odpowiednia dla osób, które właśnie taki pogłębiony obraz rzeczywistości myślę, że mają, więc to jest doskonałe uzupełnienie tych dźwięków, jeżeli tam rzeczywiście ma być taki wątek. Zresztą kurczę, no przecież sama ta piosenka, sama Mama Scar, no jest mocno filozoficzna, więc nie zaskoczyłaś mnie akurat tym. Natomiast jestem pod ogromnym wrażeniem tych motywów i tu pytanie, za które od Kazika bym dostał w pysk. Jak powstała linia melodyczna, skąd wpadają w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy wiedzą doskonale, że wszystko już się zrobiło w muzyce rozrywkowej, nagle wpadacie na taki pomysł, czy to ty, czy ktokolwiek, żeby zrobić linię kontrabasu, która będzie tak frapująca, wciągająca i jeszcze oryginalna.
1: To jest bardzo miłe. To jest bardzo miłe. Ja przy tutaj szkicowaniu tego utworu grałam sobie bardzo dużo na sterownikach Arturi. I korzystałam z różnych bitowych soundów i po prostu miałam dużo zabawy. Wydaje mi się, że wpada się na najfajniejsze rzeczy, jak się ma po prostu duży luz. I taką dozę zabawy. Mm-hmm. I właśnie kiedy ta muzyka naprawdę nie jest na zamówienie, tylko jest na dla własnej przyjemności tworzona i potem nakładają się nowe sensy. Sometimes I just cannot.

0: Bardzo dziękujemy za wszystkie wiadomości, za pomidory z własnych upraw, za faluzie. Paweł z Gubina, przepiękny psiak, a dzisiaj dzień psa, więc to jest bardzo, bardzo chwalebne, że pojawiają się w aplikacji Polskie Radio Kierowców także takie wiadomości. Ledwo zdążyłem, ale lepiej późno niż wcale. Oto zdjęcie mojej kochanej piesi Faluzi. Pozdrawia Paweł z Gubina i to jest naprawdę przeuroczy psiak. Tak samo jak mam nadzieję, że przeuroczo będziemy mogli powiedzieć, że jeździ się po polskich drogach po wysłuchaniu raportu o 20.30 przygotowanego przez Mariusza Dąbrowskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jakiegoś wyjątkowego pecha o tej porze ma trasa

0: ekspresowa S5. S5, odcinek węzeł Strumiany, węzeł Kleszczewo. W pobliżu Kleszczewa na 29 kilometrze zdarzenie ciężarówki z busem. Dwie osoby ranne, jedna osoba poniosła śmierć. W tym wypadku droga zablokowana w kierunku Poznania. To stało się o 20, a proszę sobie wyobrazić, że na tej samej trasie, 2 kilometry dalej, od kilku godzin są problemy. Tak samo odcinek Strumiany-Kleszczewo w pobliżu miejscowości Trzek. Awaria autobusu, zablokowany wciąż jest jeden z pasów ruchu w kierunku Poznania. Krajowa 11, jeszcze niewielkie utrudnienia na S11, a nie na Krajowej, tylko na S11 przy północnym wjeździe do Jarocina i droga krajowa numer 79, Sandomierz-Kraków, Skrzypaczowice. 209 km, zderzenie dwóch autosobowych, obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, za 6 minut niespełna wracamy do rozmowy z Pauliną Przybysz, gwiazdą dzisiejszego Na Luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Mam jeszcze pytanie o piosenkę, która w moim Dead is Right jest właściwie na takiej must have playliście. Bardzo często, jak jeździmy do przedszkola, ja muszę puszczać ścieżkę dźwiękową ze Zwierzogrodu.
1: Przykro mi.
0: To też było... Nie, ale to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne. Natomiast, wiesz, no, tamta piosenka też ma bardzo duży taki ładunek...
1: motywacyjny.
0: Tak, tak, motywacyjny. Tak, to taki, można powiedzieć, nawet trochę...
1: Taki coach.
0: Coach, ale jest takie określenie, że się, że to jest twórczość tak, że afirmacyjna. I moja córka uwielbia słuchać drze się razem z tobą, oczywiście nie trafiając w dźwięki, natomiast to też był przejaw bardziej, no bo takie rzeczy się nagrywa raczej ze względów merkantylnych bardziej niż
1: tak.
0: Dla przyjemności.
1: Ale też, miałaś... też trochę ze względów takich, że marzyłam o tym, żeby w którejś z tych bajek kiedyś być słyszalna, bo jako młoda jeszcze wtedy matka z malutkimi dziećmi, po prostu przerabiałam te wszystkie po kolei, ratatuję, różne szpunki i to wszystko. I zawsze miałam takie ukłucie, takiej zazdrości, że kurde, ja bym to w ogóle lepiej zaśpiewała tutaj w tej bajce. Więc moment, w którym dostałam to zaproszenie, co prawda gatunkowo dla mnie to nie jest taki utwór oczywisty, raczej jest z gatunku, do którego nie zaglądam.
0: Z drugiego krańca. No
1: on jest z krańca.
0: Dyskotekowa piosenka.
1: To jest dyskotekowa piosenka, mało tego, jak gdyby no, zastępstwo tutaj robię dla Shakiry, więc też to jest jakby grubszy temat. Natomiast sama radość bycia w bajce i faktu, że faktycznie czasami odkrywam to, że mam w ogóle właśnie taką rzeszę bardzo młodocianych fanów z nadzieją, że kiedyś sięgną też na przykład po mój jazzik. Jest fajna.
0: Ponieważ tytuł, ja też nie pamiętam, to jest Uwierz w siebie, czy...
1: Nie bój się chcieć.
0: Nie bój się chcieć. Moja córka tego nie zapamiętuje, to prosi tata włącz Paulinę.
1: O, wspaniale.
0: Więc jest to w pełni świadome.
1: Czyli ty jesteś obecny w moim samochodzie, ale ja w twoim również.
0: Dokładnie tak.
1: Wspaniale.
0: Prawie codziennie. Mam to do sprawdzenia we wszystkich serwisach streamingowych. Bardzo serdecznie ci dziękuję, Paulina. Bardzo chciałbym, żebyśmy porozmawiali jeszcze trochę więcej o samochodzie, ale jak powiedziałem, że tu jest V6, a ty powiedziałaś V co, to myślę, że powiedzenie, jaki jest ulubiony kolor twojego samochodu?
1: No, oprócz tego tutaj autobusu mam też Mazdę, która jest rekinia.
0: O.
1: I ona ma chyba mój teraz ulubiony kolor, bo ma wnętrze tapicerki.

0: taki, o takie, o takie bordowe. Mm-hmm. Więc to jest, kocham ten samochód.
1: A z
0: również.
1: Zewnątrz blachy?
0: Z zewnątrz jest taka właśnie, no taka rekinia, nie wiem jak ci wyjaśnić.
1: Aha, szara.
0: Rekinia. Taka szara, ale okay. Taka błękitnawo szara.
1: Okej. Okay. I to jest sedan, czy wyższy taki?
0: To jest taki wyższy. To jest C5.
1: C5.
0: Tak.
1: Największy przebój.
0: Wspaniały
1: Mazdy.
0: Samochód. Mhm. Naprawdę.
1: Czyli nie masz małych samochodów do poszalenia po
0: tak,
1: torze?
0: Ale raczej... w tym samochodzie, tak, można rozłożyć materacę i spać. Ja też czasami, jak mam długie trasy i jadę gdzieś daleko, umiem się tam z tyłu położyć i zrobić drzemkę i potem ruszyć dalej. Choć raz miałam tak, że się
1: tak,
0: obudziłam.
1: Ci, że też bym chyba umiał.
0: Myślałam, że ktoś mnie porwał, jak się tam obudziłam, bo tak bardzo nie rozumiałam jakby, co ja widzę, że się obudziłam w drzemce.
1: Taka przestrzeń.
0: Tak, i miałam w ogóle... No, można tutaj zmieścić dużo ludzi, dużo sprzętu, zwierzęta.
1: Ukochany Mama's Car Pauliny Przybysz, Chrysler Town and Country.
0: Mm-hmm.
1: Cały czas się zastanawiam, czy to nie jest V8. Pozwolisz mi otworzyć maskę na koniec?
0: A proszę bardzo.
1: To ja sobie zajrzę, bo wydaje mi się, że to chyba nawet jest V8, a nie V6. Gościliśmy dzisiaj audycję na luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.
0: Kasza
1: właśnie
0: Siewnik.
1: Tu. Mm. A Mazda to oczywiście CX-5, a nie C5. C5 to Citroen, ale Paulina Przybysz z takim wdziękiem o tym mówiła, że nie śmiałem prostować. Tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie z gwiazdą na luzie. Paulina Przybysz i jej Mama's Car w roli głównej dzisiaj u nas w PRK.

0: Dokładnie 20.50 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, oznacza to jedno. Wyjeżdżamy na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga S5, odcinek Strumiany-Kleszczewo w pobliżu miejscowości Trzek. Na 31 kilometrze awarii autobusu, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Nowe utrudnienie na S5, odcinek węzeł Strumiany, węzeł Kleszczewo w pobliżu 29 kilometra. On wypada gdzieś tak w rejonie Kleszczewa. Zderzenie ciężarówki z busem, dwie osoby ranne, niestety jedna osoba

0: Osoba poniosła śmierć w tym wypadku. Droga jest zablokowana na jezdni w kierunku Poznania. Krajowa 11, jeszcze niewielkie utrudnienia przy północnym wjeździe S11 do Jarocina. S11 i droga krajowa nr 79, Sandomierz-Kraków w pobliżu Skrzypaczowic. Na 209 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych, droga zablokowana, ale wprowadzono tam, najświeższa informacja jest taka, że wprowadzono ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Słuchacz Tomasz pyta w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Cześć, drobna prywata. Kto 29 sierpnia po 18 będzie prowadzącym? Marcin Koczyba. Zapraszamy bardzo serdecznie.

0: Dryskull ze swojej płyty Salon. Jagoda Kret śpiewa Dryskullowi. Dryskulla we wrześniu pooglądamy sobie częściej w telewizji niż pewnie posłuchamy w radiu, ale może i będzie go słychać tak jak u nas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym minęła właśnie 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I raport pogodowy na początek kolejnej godziny audycji na luzie. Najcieplejsze miasto w Polsce w tej chwili to Częstochowa, 20,3 stopnia tam właśnie. Najchłodniej w Białymstoku, 13,7. Natomiast jutro, w czwartek, utrzyma się dość spokojna pogoda, ale będzie cieplej. Zachmurzenie raczej małe na przeważającym obszarze kraju, jedynie lokalnie na Podlasiu i na wschodzie Lubelszczyzny. Zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego, ze słabymi przelotnymi opadami deszczu w ciągu dnia. Rano na północnym wschodzie mogą się utrzymać silne zamglenia, nawet ograniczające widoczność do 200 metrów.

0: Temperatura wyniesie od 21 stopni na północnym wschodzie, około 24 w centrum, do 26 na południu. Oczywiście to w najcieplejszym momencie dnia, czyli pewnie między 14 a 15. Wiatr będzie jutro słaby i umiarkowany, powieje ze wschodu i z południowego wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś w Na Luzie jedziemy w składzie następującym. Maciek Sampolski jest wydawcą, Ewelina Dobrzyńska realizuje audycję, Mariusz Dąbrowski będzie mówił co na drogach, tak jak mówi od samego początku programu. Ja nazywam się Zbyszek Zegler i zapraszam bardzo serdecznie, żebyśmy razem spędzali też i kolejną godzinę, bo Na Luzie do godziny 22 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: że stoję, chociaż chciałem siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Zbliża się 10 minut po godzinie 21. Dziękujemy za wszystkie wiadomości, także te z aplikacji Polskie Radio Kierowców dotyczących sytuacji na drogach, właściwie przede wszystkim za takie.
1: Cześć, tu Artur. Ja jeszcze w formie tej zablokowanej trasy S5, gdzie jest śmiertelny. Utrudnienia w stronę Poznania jak najbardziej, ale utrudnienia też są w drugą stronę, gdyż jest tam zwężka lewego pasa. Jest zablokowana przez służby, także tam też się trochę tworzy zatwardzenie. Pozdrawiam jeszcze raz.
0: Dziękujemy bardzo, Marcinie. S5, a nie S6, tak jak mówiłem, no to zupełnie inne rejony kraju. I o pozostałych również będzie w tym serwisie w PRK.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Te kłopoty, o których mówił nasz słuchacz, oczywiście trasa ekspresowa S5, odcinek węzeł Strumiany, węzeł Kleszczewo, w pobliżu 29 kilometra, rejon Kleszczewa, tam przypomnę, doszło do zdarzenia ciężkiego.

0: ciężarówki z busem, dwie osoby ranne i niestety jedna osoba poniosła śmierć. Droga jest zablokowana w kierunku Poznania i kilka kilometrów dalej, dwa kilometry dalej, jest piątka Strumiany Kleszczewo w pobliżu miejscowości Trzek na 31 kilometrze awarii autobusu. Od 17 tam są problemy, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej numer 79 Sandomierz-Kraków w pobliżu Skrzypaczowic na 209 kilometrze. Doszło tam do zdarzenia dwóch autosobowych. Droga była najpierw, przejazd nią był możliwy jednym pasem, potem ją zablokowano, a teraz służby, informacje o drogowcu są takie, że drogą numer 79 przez jej 209 kilometr idziemy bez utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez utrudnień, bardzo lubię to sformułowanie, a żeby było jeszcze bardziej przyjemnie, to teraz utwór, który mnie nastraja zawsze bardzo, bardzo pozytywnie. Gabriel, czyli Luisa Gabriela Bob w piosence często wykorzystywanej w jakichś komediach romantycznych czy o poranku w stacjach radiowych. Out of Reach.

0: 19,5 minuty po godzinie 21. Tak sobie czasem żartowaliśmy, w sensie wy, słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców i my na antenie PRK, Polskiego Radia Kierowców, z tych kierowców, którzy nie wiedzą, jak ustawić tempomat, czy z jaką prędkością jechać w miejscu, gdzie zaczyna się odcinkowy pomiar prędkości. Okazuje się, że żarty się skończyły, bo do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka trafiła właśnie propozycja zmian dotyczących oznakowania odcinkowych pomiarów prędkości. Zgodnie z projektem tablice informujące o kontroli miałyby wskazywać również obowiązujący na danym odcinku limit. Teraz znak informuje o pomiarze, ale nie podaje konkretnej wartości, stąd te żarciki, a zdaniem pomysłodawcy zmian, niezależnego senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, może to powodować zamieszanie i prowadzić do gwałtownego hamowania, zamiast poprawić bezpieczeństwo na drodze.
1: Kierowca zaskoczony to kierowca, który może spowodować niebezpieczne zdarzenie dla siebie lub innych uczestników. My mówimy, kierowca ma prawo do informacji, jaka prędkość obowiązuje na danym odcinku, który pokonuje.
0: Wniosek czeka na decyzję Ministerstwa Infrastruktury i resort zdecyduje, czy rozpoczną się prace nad zmianą przepisów, czy nie. A co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w aplikacji Polskie Radio Kierowców, proszę.

0: Brian Mulcon i Placebo w PRK w Polskim Radiu Kierowców, ale to nie ich piosenka, tylko zespołu Tok Tok z lat 80. Oni w XXI wieku przypomnieli to. Troszeczkę przerobione, chociaż myślę, że ten, kto pamięta z połowy lat 80. Live, What You Make It w wykonaniu zespołu Tok Tok, to dokładnie był w stanie sobie przypomnieć tamto oryginalne wykonanie. Minęła 21.30. Mariusz Dąbrowski w studiu.
1: Pełen spokój na drogach, ja też bardzo spokojny.
0: Bardzo mnie to cieszy.
1: Niech i vice versa.
0: Niech ten przepiękny stan dotrze też i do naszych słuchaczek i słuchaczy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: S5, ta droga dzisiejszego wieczoru, o niej najwięcej mówimy, tam najwięcej się zadziało. Na odcinku węzeł Strumiany, węzeł Kleszczewo w pobliżu 29 kilometra, to jest rejon Kleszczewa, zdarzyła się ciężarówka z busem. Jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć, dwie osoby są ranne. Trasa S5 na 29 kilometrze jest zablokowana na jezdni w kierunku Poznania. A kawałek dalej, 2 kilometry, na tej samej S5, na tym samym odcinku Strumiany Kleszczewo w pobliżu miejscowości 3.

0: Na 31 kilometrze zepsuł się autobus i zablokowany jest wciąż jeden pas w kierunku Poznania, stąd też w obu kierunkach przejechać S5 w rejonie 29 i 30 kilometra jest spory kłopot. Droga krajowa numer 79, Sandomierz Kraków w pobliżu Skrzypac-Czowic na 209 kilometrze nie ma już utrudnień. Podobnie na S11. Nie ma już kłopotów przy wjeździe od północy do Jarocina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sabrina Carpenter nam będzie teraz uprzyjemniała czas przez najbliższe 2,5 minuty, a przed 22 jeszcze poprzyglądamy się temu, co w kwestii hulajnóg być może zmieni się w ciągu najbliższego czasu.

Niespełna 20 minut pozostaje do 22. Słuchacz Peter odniósł się w aplikacji Polskie Radio Kierowców do pomysłu zgłoszonego do Ministerstwa Infrastruktury dotyczącego dodania wartości ograniczenia prędkości na odcinkowych pomiarach prędkości. Mówiłem o tym kilkanaście minut temu. Wydawać by się mogło, że te wartości powinny być znane kierowcom, jeśli zdają sobie sprawę oczywiście z tego, po jakiej drodze jadą. Otóż Peter pisze tak, jak najbardziej jestem na tak, zastanawiam się cały czas, jak można było wypuścić taką głupotę, żeby postawić znak i nie poinformować, jaka jest prędkość na tym odcinku. Wszystko to jest zrobione po to, żeby zarobić na kierowcach, a nie żeby było bezpieczniej, Peter. No, jest to też punkt widzenia, który warto wziąć pod uwagę, chociaż wydawało mi się, że jak jadę ekspresówką, to wiem, ile na niej jest, jakie jest ograniczenie, jak jadę autostradą, to też, no ale dobrze. Za 19 minut będzie godzina 22. Przechodzimy do anonsowanego tematu hulajnóg i nie tylko, bo zdjęte blokady prędkości, zawrotne tempo na chodnikach i maszyny, które właściwie z hulajnogami mają wspólną tylko nazwę.

0: Policja coraz częściej zabezpiecza nielegalne jednoślady i kieruje je do badań biegłych, a rząd zapowiada zmiany w prawie. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad ustawą wprowadzającą obowiązkową homologację, która ma zablokować sprzedaż zbyt szybkich i niebezpiecznych pojazdów. Już teraz podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzają, czy w pojazdach nie ingerowano w fabryczne zabezpieczenia i czy mają ogranicznik prędkości, mówi podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
1: Spotykaliśmy się z tym, że była ingerencja w tą tak zwaną blokadę prędkości. Wówczas zatrzymywaliśmy takie pojazdy do kontroli i zatrzymywaliśmy je również fizycznie do tego, by wypowiedział się biegły. Tak naprawdę, co to jest za pojazd? Czy to nadal jest hulajnoga? Czy mówimy tutaj już o motorowerze, czy o rowerze elektrycznym?
0: Skalę problemu mają ograniczyć szykowane przepisy, które uderzą w sprzedawców maszyn udających hulajnogi, zaznacza ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski.
2: Myśmy w mediach wskazywali też jako eksperci bezpieczeństwa ruchu drogowego dłuższego czasu rosnący problem z elektrycznymi pojazdami, nie tylko hulajnogami, które nimi nie są, bo mają dużo większe prędkości, możliwe do osiągnięcia dużo większe moce, i rowerami elektrycznymi, na których kurierzy w dużych miastach jeżdżą, to wcale nie są rowery elektryczne, tylko motorowery albo wręcz motocykle jeżdżą tymi po drogach dla rowerów czy chodnikach.
0: Rządowy projekt ustawy według zapowiedzi ma zostać uchwalony jeszcze w tym roku. Przewiduje on zakaz importu i sprzedaży pojazdów niespełniających ścisłych parametrów oraz wyposażenie straży miejskich w mobilne hamownie do sprawdzania ich mocy bezpośrednio na ulicy. No, trzymamy kciuki.

0: Natalia Grosiak i Micro Music, takiego chłopaka w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym spytałem o to, co sądzicie na temat proponowanych zmian oznakowania tego odcinkowego pomiarów odcinkowych prędkości. Jest jeden głos jeszcze w aplikacji.
1: Dobry wieczór ponownie, Tomek.
0: Dobry wieczór.
1: Co ja sądzę o tych nowych znakach informujących, jaką prędkością należy jechać, to nic nie pomoże. Wiadomo, że na autostrady i na eski nie wjeżdżamy pod prąd. Ile pieniędzy poszło w duże znaki? Naprawdę potężne, duże na żółtym tle. Ludzie nadal wjeżdżają. I tutaj to nic nie pomoże. No niestety, kto chce, no to przecież niech płaci. Nikt nikomu nie zabrania. A w przepisach jest wyraźnie powiedziane, ile jedziemy drogą ekspresową, ile jedziemy autostradą. No i na tym kończymy temat. No, takie jest moje zdanie, bo kupę kasy poszło w te znaki, zły kierunek jazdy. Także wjeżdżasz pod prąd. Miłego wieczoru wszystkim.
0: Dziękujemy bardzo. Zanim się pożegnamy i wszystkim pożyczymy miłego wieczoru, sprawdźmy, co jeszcze w tej chwili na drogach się dzieje, bo minęła 21:50.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Są zmiany na drodze ekspresowej S5, na której mieliśmy dwa zdarzenia. Jedno niestety dramatyczne. Rozpocznę od tego pierwszego. S5, koniec kłopotów na odcinku Strumiany-Kleszczewo w pobliżu miejscowości Trzek na 31 kilometrze. Zepsuty autobus został scholowany i przywrócono do ruchu jeden pas w kierunku Poznania. Natomiast 2 kilometry wcześniej odcinek Strumiany-Kleszczewo w pobliżu Kleszczewa, 29 km. Tu, przypomnę, doszło do zderzenia ciężarówki z busem. Zderzenia dramatycznego. Jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć, dwie osoby są ranne. Droga zablokowana jest cały czas w kierunku stolicy Wielkopolski, ale udało się poprowadzić ruch poprzez parking trasy ekspresowej Siekierki. A więc nie można powiedzieć, że droga jest zablokowana, bo służbom udało się znaleźć miejsce, aby

0: aby ruch mógł się odbywać. Koniec kłopotów na Esusance na odcinku węzeł Szczodru, węzeł Syców Zachód w pobliżu 72 kilometra, a tam zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 8 minut będzie godzina 22. Bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas w dzisiejszym Na Luzie. Była dzisiaj z nami Paulina Przybysza, właściwie my byliśmy w jej samochodzie. Mama's Car po raz pierwszy usłyszeliśmy w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Poza gwiazdą Pauliną Przybysz dziś w Na Luzie. Ewelina Dobrzyńska za sterami realizowała program. Maciek Sampolski wydawcą jest najlepszym dzisiejszego wieczora. Mariusz Dąbrowski opowiadał o tym, co na drogach. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze. Jedźcie bezpiecznie. Do usłyszenia.

Portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.